PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

szewcem, draterką zachwyceni, zanudźmy więc refrenik. Wędruj po świecie, ma śpiewko.

wygrywałem. Ja wasz los polepszę. Bratewką zaniepokojeni, zanudźmy więc refrenik.

dźwięk, ster rządów z wdziękiem chwycić. Kiedy mu krzyczą, bodaj śmęku, wkurzeni emeryci.

otacza tłum baranów i pochylając łby ponure, barany ryczą chórem. Łby nasze twarde jak taran, w nich jedna myśl, bądźmy szczerzy, toć smoka zmógł nasz przodek baran i nam się za to należy. Ten weź drętewko kierunek, bo chcemy lubić swych władców.

0: poczciwy szewc zwycięży w smokach, a koszy stają barany.
1: My, naród.
2: We, the people.
3: Pisanie, śpiewanie piosenek na estradzie już parę lat, sporo ponad 20. Tego materiału, jaki chciał przedstawić swoim recitalom, zbierało się dużo i trzeba było, rzecz jasna, dokonać jakiegoś wyboru. Rzecz w tym, że ja tego wyboru nie dokonuję sam. A jak Państwo wiecie, co dwie głowy, to nie jedna. Tych głów jest zresztą sporo więcej zawsze. I wybrany materiał postanowiłem uszeregować chronologicznie. Uważam, że są pożytki płynące z takiego szyku chronologicznego, bo w ten sposób szanowny odbiorca może sądzić, czy ten tak zwany artysta, który przed Wami stanął, to się trochę rozwinął przez te 20 lat, czy jedynie może odcinał kupony od tego, co zdziałał kiedyś. Jest też trzecia możliwość, że mógł zgłupieć w tym trakcie. To jest bardzo częsty objaw u facetów, którym biją brawo. Nie tylko wśród artystów.

0: Halo, halo, dzień dobry, tu Polskie Radio Kierowców. Witamy Was serdecznie w ten piękny, niedzielny poranek. 21 dzień czerwca. I ten dzień właśnie zapowiada nam się bardzo, ale to bardzo ciekawie. I powiedzieć, że zapowiada się ciekawie, to jak nic nie powiedzieć. A chodzi oczywiście o pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A te słowa padły nie bez przyczyny, bo tak naprawdę w całym kraju obowiązują alerty synoptyków pierwszego lub drugiego stopnia. I to przed burzami oraz upałem. Bardzo, bardzo, bardzo ciepło będzie na przeważającym obszarze kraju. Te alerty IMGW nie obowiązują tylko w Polsce północnej i północno-zachodniej. Do tego burze, które mogą nam dzisiaj towarzyszyć przez cały dzień, jutro również mogą nam przeszkadzać na przykład w jeździe i to niestety również praktycznie na terenie całego kraju. Tutaj tym ostrzeżeniem nie jest objęte tylko częściowo województwo zachodniopomorskie. Zachmurzenie dzisiaj będzie duże i umiarkowane. Na północnym zachodzie tylko będzie niewielkie, tak jak wspominałem. A przelotne opady deszczu w wielu miejscach również mogą zdarzyć się burze. W centrum, na wschodzie i na południu spodziewajmy się, że z tych burzowych chmur spadnie również grad. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 1,30 mm, lokalnie nawet do 50 mm, także sporo tego deszczu niestety spadnie. Temperatura maksymalna od 26 stopni na Pomorzu do 33, uwaga, na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na samym wybrzeżu 20 stopni, także dzisiaj naprawdę upał może dać się nam we znaki. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty na wybrzeżu, no i oczywiście w trakcie burz może powiać mocniej do 80 km na godzinę. A w Warszawie ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i to ciśnienie będzie nam się utrzymywało na mniej więcej stałym poziomie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia Kleszczewska, Adam Waliszewski i ja, Maciek Sampolski, kłaniamy się nisko, witamy się z Wami. Dzień dobry, witamy, cześć w ten piękny niedzielny poranek w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Zapraszamy do wspólnej jazdy.

0: Yeah.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 6:10 na zegarach, a wy absolutnie nie śpicie. Dzień doberek, od 3:00 na was czekamy. Trasa Olsztyn-Łódź, piękna pogodowo i na trasie. Piękny wschód po drodze i ciśniemy dalej na Katowice i hen-hen nad Morze Ligurskie, a to oznacza urlop. Pozdrawiam i szerokości Maja ze Skody. Maju, serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy i mamy nadzieję, że spełniliśmy twoje oczekiwania i warto było na nas czekać przez te 3 godziny. Szerokości, przyczepności, dawaj znać jak trasa i przyjemnego urlopu, jak to się mówi. A z racji tego, że jest 10 minut po 6:00, to Emilia Kleszczewska już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
0: I szerokość, przyczepność, rozumiem, że jak na razie na polskich drogach występuje.
1: Jak na razie występuje i miejmy nadzieję, że to się długo nie zmieni.
0: To zobaczmy, jak to wygląda już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A przed 23:00 między węzłami Płoty i Nowogard Wschód w Żabowie dachował samochód osobowy i dwie osoby zostały ranne. Przez kilka godzin nocnych zajęty był odcinek do Szczecina i rzeczywiście tam była też wprowadzona blokada. Wyznaczono na początku objazd od węzła Płoty i dalej starą drogą numer 6 w kierunku Nowogardu do węzła Nowogard Wschód. Utrudnienie jeszcze nie zostało odwołane, ale od dłuższego czasu nie tworzą się tam korki, także można bez problemów przejechać. Także bez utrudnień już na drodze krajowej numer 28, tam po godzinie 20 jeszcze wczoraj zaczęły się prace. Odcinek Raba Niżna, Mszana Dolna i tam również już nie widać utrudnień. Służby też zdarzenie drogowe odwołały po godzinie 3:00. Niewielki korek jest na S2, czyli południowej autostradzie Warszawy, kierunek Pruszków. To na wysokości Ursynowa. No i jeszcze zaglądamy sobie na najnowsze informacje od służb, a takie są. S6, węzeł Kołobrzeg Wschód, węzeł Ustronie Morskie, czyli województwo zachodniopomorskie, 99 km, gdzie no niestety samochód osobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału. Tam nie ma rannych, ale zablokowany został lewy pas w kierunku Koszalina. I na koniec informacja od IMGW, bo wydało ono ostrzeżenie drugiego stopnia w praktycznie całej Polsce. Mogą pojawić się intensywne burze, dlatego prosimy o zachowanie ostrożności, jeżeli wyjeżdżają Państwo w trasę, a także apelujemy, żeby przez cały dzień odpowiednio się nawadniać, bo dzisiejsze upały mogą wpłynąć na nasz komfort jazdy. Czekamy na wiadomości 22 513 11 11, ale dostępna też jest nasza aplikacja mobilna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Jestem z was bardzo dumny i bardzo dziękuję, bo jest godzina 6 z minutami, a wy w naszej aplikacji jesteście naprawdę, naprawdę bardzo aktywni, za co serdecznie dziękuję. Mamy kilka kolejnych wpisów. Dzień dobry, witam, cześć. Potwierdzam opady deszczu na A1 przed zjazdem na Nowe Marzy. Kierunek Toruń. Dostaliśmy taką informację właśnie z A1. Dziękujemy ci serdecznie, słuchaczu. Co prawda się nie podpisałeś, ale masz szansę się poprawić. Zachęcamy do tego, żebyś przy następnym wpisie napisał, jak możemy się do ciebie zwracać. To oczywiście jest lepsze i dla nas, i dla ciebie, moim zdaniem. Dziękujemy ci, jakby nie było, za ten wpis, za ten raport pogodowy, bo faktycznie dzisiaj pogoda w całym kraju może płatać nie lada figle. Ostrzeżenia przed burzami pierwszego i drugiego stopnia. Jeszcze wczoraj trzeci stopień ostrzeżeń od synoptyków obowiązywał na Dolnym Śląsku. Jakby nie było, te burze pozostaną z nami dzisiaj, jutro. Spodziewajmy się tego, że trochę tego deszczu może spaść. No i oczywiście grad do tego. No bo jakby, jeżeli już idziemy w te burze, no to dlaczego by jeszcze gradem tutaj nie sypnąć? Sytuacja pogodowa, jakby nie było, będzie dość trudna dzisiaj. W centrum kraju, na południu i na zachodzie tych opadów gradu możemy się spodziewać. I mamy kolejny wpis, tym razem ze zdjęciem. Na zdjęciu, proszę państwa, baklawa, czyli sprawa elegancka. A my nigdzie nie jedziemy, zero korków. Przysyłamy wakacyjną turecką baklawę. Pozdrawiamy serdecznie o poranku, Kasia z Piotrkiem. Kasiu, Piotrku, dziękujemy bardzo za ten wpis, dziękujemy bardzo za to zdjęcie. Powiem szczerze, że ja jeszcze jestem przed śniadaniem, także no, taką baklawę to można by było przyjąć. 6.30 zbliża się wielkimi krokami, także kawa zaraz będzie robiona. Jestem ciekaw, jak tą baklawę tylko załatwić o tej porze. Dziękujemy bardzo za wasz wpis. Dajcie znać, gdzie w tej Turcji konkretnie jesteście i do kiedy tam będziecie, co zobaczyliście ciekawego, bo oczywiście w PRK Polskim Radiu Kierowców w niedzielne poranki rozmawiamy o tematach turystycznych. Rozmawiamy o tym, co można zwiedzać, co można oglądać ciekawego. Także Kasiu, Piotrku, opowiadajcie, co tam w tej Turcji fajnego i co zobaczyliście ciekawego i co możecie naszym słuchaczom polecić. My oczywiście to wszystko będziemy przekazywali światu. I nasz słuchacz z A1 się odezwał, DJ, na 139 kilometrze, już sucho na A1, piękny wschód pomimo zachmurzenia. Dzięki, że się podpisałeś, pozdrawiamy serdecznie, szerokości przyczepności i oby ten deszcz już więcej na trasie cię nie złapał.

0: Mamy 30 minut po godzinie 6 w PRK Polskim Radiu Kierowców. Jak pewnie doskonale wiecie, trzy razy w ciągu każdej godziny informujemy Was o sytuacji w ruchu drogowym. Mamy 6:30, a więc najwyższy czas wyjechać na drogi.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy, że jest zdarzenie drogowe na S6 w województwie zachodniopomorskim na węźle Kołobrzeg Wschód w kierunku Ustronia Morskiego, a dokładniej w miejscowości Stojkowo, 99 km, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału i cały czas mamy blokadę w kierunku Koszalina. Tak naprawdę od godziny 5, ale to utrudnienie nie powinno potrwać jeszcze długo. Tutaj rzeczywiście Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prognozuje, że jeszcze do 7 mogą być problemy z przejazdem przez S6. Natomiast wcześniej, 20 minut temu, mówiliśmy o S2 pod samą Warszawą i cały czas tam tworzy się korek na wysokości Ursynowa i to ta nitka, która prowadzi Was w kierunku Pruszkowa czy dalej w stronę Sochaczewa. Także zaglądamy, gdzie dzisiaj na trasach będą służby pracować. Autostrada A4, węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód, kierunek Wrocław, gdzie należy zwolnić do 100 km na godzinę, a także droga krajowa nr 44 Przyszowice, województwo śląskie, do 50, akurat tam musicie zwolnić. I jeżeli chodzi o prace, to będą one trwały jeszcze do godziny 13, a to awaryjna naprawa wiaduktu kolejowego na drodze krajowej nr 44, to roboty krótkotrwające, naprzemiennie. No i zajęty mamy prawy lub lewy pas ruchu jezdni lewej w kierunku Gliwic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak jak mówiłem, w naszej aplikacji jesteście bardzo, bardzo aktywni. Za to serdecznie dziękuję i mamy od Was też raport w formie głosowej.
3: Dzień dobry, z porannym raportem drogowo-pogodowym z drogi S6, Tomek z Migotki. No, warto uzupełnić informację, że ta szóstka nasza na odcinku od Słupska do Lęborka jest w tym momencie obficie spowita mgłami. No i tą szczególną ostrożność należy zachować i może przypomnieć co po niektórym, że warto jeździć jednak z światełkiem jakimś przeciwmgłowym. Pozdrawiam serdecznie w drodze do Gdańska, do Narodowego Centrum Żeglarstwa. Ukłony i miłego dnia spokojnego dla wszystkich.
0: Uła, super, fajnie. Bardzo dziękujemy i życzymy szerokości przyczepności i do tego apelu oczywiście się przyłączamy.

W naszej mobilnej aplikacji cały czas podsyłacie swoje raporty, raporty pogodowe i raporty drogowe na potwierdzenie z Gryfina, że u mnie słoneczko. Zdjęcie dostaliśmy od Przemka, który przy okazji pozdrawia cały krajnik i super mechanika Krzysztofa. Super mechaników uważam, że warto jest pozdrawiać, także również pozdrawiamy. Pozdrawiamy również ciebie, Przemku, i dziękujemy za ten wpis. Prosimy o więcej, naturalnie, bo powiem szczerze, że naprawdę zaimponowali mi od godziny 6. Sporo tych wpisów. Jesteście bardzo aktywni za te wszystkie wiadomości i za wiadomości głosowe, które dopiero będziemy odsłuchiwali. Również dziękuję i proszę oczywiście o więcej. Czekamy, czekamy i przekazujemy to oczywiście całemu światu. A tymczasem wybieramy się do Bielska Białej. Temat oczywiście znany i lubiany dla fanatyków motoryzacji. Bielsko-Biała, czyli miejsce produkcji Malucha między innymi. A jedziemy tam dlatego, że wczoraj była godzina 9. Ale to nie była godzina 9 taka zwykła, tylko

0: To była ta dziewiąta. Wiecie, o co chodzi. Za tydzień Radom, następnie Zakopane, Ełk, Chełm i Grudziądz. To są miejsca, w których zagości trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską, która oficjalnie rozpoczęła się wczoraj. Co sobotę będzie piknik, następnie koncert gwiazd, a wczoraj takie właśnie wydarzenie zagościło na lotnisku w Bielsku-Białej. Na do wspólnej zabawy zapraszała m.in. Maryla Rodowicz.
1: Dwie piosenki latynoskie, Undo Stres, Ricky Martin i Konga, Gloria Estefan. Zamiast siedzieć i się smucić, trzeba znaleźć takie sytuacje, kiedy możemy się pobawić. Trochę dla siebie, coś zrobić.
0: Oprócz Maryli Rodowicz wystąpiła m.in. Izabela Trojanowska. Bielsko-Biała to symboliczne miejsce. Właśnie tam produkowano Fiata 126P, jak my, fanatycy motoryzacji, doskonale wiemy. I ten samochód w piosence pani Izabeli oczywiście wystąpił. A podczas koncertu wykonawcy bezpośrednio nawiązywali do kultowego malucha.
2: Filip Lato wsiadł w malucha i podjechał pod scenę, akurat jak śpiewałam.
3: Za 8 lat, adres bloku i mały Fiat.
2: W piosence Wszystko, czego dziś chcę, po czym wszedł na scenę i zaczęłam śpiewać razem z nim Podaj cegłę.

0: a publiczność miała swoich faworytów i jak się okazuje, wcale nie mieli dosyć.
1: Mega mi się podobało, ale myślałem, że w ogóle będzie to bardziej głośne, bo ja tu mieszkam w okolicy.
2: No i trochę dłużej generalnie.
1: Tak, nie? I trochę dłużej. Myślałem, że będzie bardzo głośno do późna, ale jednak jest fajnie.
3: Który artysta jakoś tak najbardziej się spodobał?
1: Który artysta?
2: No tak, to inny.
1: Michał Szpak bardzo mi się podobał. I te właśnie, zanim co były pióropusze.
4: No Doda, mogłoby jeszcze troszeczkę potrwać.
5: Mało.
0: No a jeżeli ktoś ma mało lata z radiem i trasy lata z radiem i telewizją polską, no to oczywiście ma jeszcze szansę się na to załapać, bo lato z radiem odwiedzi Radom, Zakopane, Ełk, Chełm, Grudziądz i Poddębice. Także macie jeszcze szansę załapać się na trasę lata z radiem i telewizją polską. Te koncerty oczywiście będą transmitowane na antenach Telewizji Polskiej właśnie.

Kasia z Piotrkiem odezwali się do nas w naszej mobilnej aplikacji. Przypominam, chwalili się poranną baklawą z Turcji i ja prosiłem ich o to, żeby się pochwalili, co tam robią i jak to wygląda. I piszą tak. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Tym razem nasza Turcja to totalny relaks. Plaża, morze, słoneczko. Jak zwykle przemili gościnni mieszkańcy, pyszne jedzonko, a jak ktoś lubi pochodzić, polecamy Istanbul. Jeszcze kilka dni wracamy do zakorkowanej Warszawy i okolic. Jeszcze raz pozdrawiamy, Kasia z Piotrkiem. Dziękujemy bardzo, dziękujemy za tą polecajkę. Jeśli chodzi o Stambuł, to oczywiście jest przepiękne miasto i na pewno warto się tam wybrać, bo sporo rzeczy do oglądania w Stambule, jestem tego pewny. No i przyjemnej końcówki urlopu. Mam nadzieję, że wykorzystacie to najlepiej, jak się da. A poza tym mamy raport od Was.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Co 20 minut podajemy informacje z dróg. Jeżeli chodzi o służby i o oficjalne właśnie wiadomości, S6, przypominamy, to węzeł Kołobrzeg Wschód, węzeł Ustronie Morskie, miejscowość Stojkowo, czyli właśnie województwo zachodniopomorskie, 99 km. Tam od godziny 5 są służby i policja także. Przede wszystkim, ponieważ samochód osobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału. Nie ma na szczęście osób rannych, także za niedługo powinien zostać odblokowany ten odcinek S6. A przypomnijmy, że jest wprowadzona blokada lewego pasa ruchu w kierunku Koszalina. Ale to nie wszystkie trasy, które w tym momencie nam się mogą korkować, bo to też m.in. S7, miejscowość Skomielna Biała, i to odcinek, który prowadzi Was z Krakowa w kierunku Nowego Targu. Korekt nie jest jakiś bardzo długi, ale rzeczywiście możecie tam delikatnie zwalniać. Podobnie jest na trasach już przy samym Krakowie, węzeł w Balicach, tam też jest więcej samochodów. No i jeżeli jeszcze dojeżdżacie do samego Krakowa, to też na mapach widzimy, że jest jakieś zdarzenie drogowe na wysokości miejscowości Przestańsko. I to przypomnijmy, droga w kierunku Krakowa oczywiście. A tak to przez całą Polskę naprawdę jedzie nam się w tym momencie bardzo dobrze. Nie ma utrudnień w samej Warszawie, jeżeli chodzi o główne trasy, chociaż minimalnie zwalniacie jeszcze cały czas na S2 na wysokości Ursynowa, kierunek Ożarów Mazowiecki. No i przypominamy, że dzisiaj naprawdę będą utrudnione warunki, jeżeli chodzi o ostrzeżenia meteorologiczne. Drugi stopień tych utrudnień, czyli burze, no i upał przede wszystkim, tak naprawdę w całej Polsce. Zwróćcie na to uwagę, jeżeli wyjeżdżacie w trasy, trzeba odpowiednio się przygotować i przede wszystkim nawadniać się. Apelujemy o ostrożność na trasach i też cały czas zachęcamy do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej. To jest taki nasz priorytet, ale jeżeli chcecie, to też można oczywiście używać naszego numeru telefonu 22 513 11 11.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To oczywiście Emilia Kleszczewska i informacje z dróg, a teraz wy.
3: Witam, czujny słuchacz z tej strony. Raport pogodowy z Gryfina. Słoneczko wstało, promyczki grzeją nas, więc jest pozytywnie. Mamy 20 stopni. Sztuczne chmury oczywiście są. I taka mgła na niebie, nie widać czystego niebieskiego nieba. I ogólnie leci kabarecik, więc pozdrawiam Was serdecznie dla wszystkich szerokości przyczepności.
2: No i dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy szerokości przyczepności i jak najwięcej takiego pozytywnego podejścia dla Ciebie, drogi słuchaczu, ale też dla Was wszystkich, słuchacze Polskiego Radia Kierowców.

0: pogodzie nam się zapowiada, a niestety te prognozy miejscami nie są optymistyczne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A to między innymi dlatego, że w niemal całym kraju obowiązują alerty synoptyków przed burzami. I to nawet miejscami drugiego stopnia. Także musimy uważać na te burze, bo te miejscami mogą być bardzo intensywne. Do tego alerty przed upałami, te również drugiego stopnia, które obejmują praktycznie cały kraj poza częścią województwa zachodniopomorskiego. Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na zachodzie i wschodzie kraju małe, bo przelotne opady deszczu będą nam oczywiście towarzyszyły, a w wielu miejscach pojawią się burze, lokalnie nawet z gradem. Tym burzom towarzyszyć będą ulewne opady deszczu, które niestety mogą nam popsuć i nastrój, i właściwości jazdy naszego samochodu, także jeśli w trakcie takiej burzy złapie was ulewny deszcz i będzie to sytuacja, powiem szczerze, dość kiepska, no to musicie przede wszystkim mocno trzymać kierownicę i pamiętać o tym, że lepiej jest zwolnić, ale absolutnie nie zatrzymywać się na przykład na autostradzie czy trasie ekspresowej. Temperatura maksymalna oczywiście wysoka, 26 na Pomorzu, tyle najmniej dzisiaj zobaczymy na termometrach, do 30-33 nawet na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na wybrzeżu, stopni około 20, ale generalnie dzisiaj będzie upalnie i te ostrzeżenia synoptyków jak najbardziej są tutaj zasadne. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty i w trakcie burz od 80 do nawet 100 km na godzinę. Ten wiatr w porywach może nam osiągać. 1010 hektopaskali, taką wartość na barometrach w Warszawie zobaczymy w południe i to właśnie ciśnienie będzie nam się utrzymywało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia Kleszczewska, Adam Waliszewski i ja, Maciek Sampolski. Witamy was serdecznie o godzinie 7 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców i zapraszamy naturalnie na kolejną godzinę wspólnej jazdy z nami, czyli z PRK, Polskim Radiem Kierowców.

że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc

0: 7:10 na zegarach. Sprawdzamy sytuację w ruchu drogowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jak zawsze są też wiadomości od Was.
3: Dzień dobry, poruszam się drogą S6. Pani zgłaszała informację, że były utrudnienia w okolicach Gryfina. Nie ma już tych utrudnień, jadę sobie spokojnie w stronę Szczecina, obserwuję, droga jest pusta, także życzę wszystkim miłego dnia.
2: Dziękujemy bardzo za informację. Także rzeczywiście, jak mówi nasz słuchacz, już tam można przejechać, utrudnienia się zakończyły. A jeżeli chodzi o inne odcinki tras, gdzie jednak mimo wszystko cały czas zwalniacie, no to w drodze do Nowego Targu delikatnie korkuje się droga krajowa numer 47, ale to rzeczywiście jest miejsce, gdzie nie trzeba długo czekać. I to jest tak naprawdę jedyna informacja, bo widzimy, że już węzeł w Balicach nam się rozluźnił i można bez problemów dojechać do stolicy województwa małopolskiego. Natomiast trwają prace na drodze krajowej numer 44 Przyszowice, województwo śląskie, gdzie należy zwolnić do 50 km na godzinę dzisiaj do godziny 13, a tam trwa awaryjna naprawa wiaduktu kolejowego na drodze krajowej numer 44 właśnie. Są to roboty krótkotrwające, naprzemienne też mamy zajęcie pasa prawego lub lewego, jeżeli chodzi o lewą jezdnię w kierunku Gliwic. To jest ta informacja ze Śląska, a także jeszcze krótka wiadomość z autostrady A4. Przypominamy, że zakończyły się już prace na węźle Brzeg i węźle Opole Zachód, kierunek Wrocław, gdzie do godziny 6 trzeba było zwolnić do 100 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.

0: A teraz Kraków, bo Kraków dziś rano, jak się okazuje, powitał lato. Mieszkańcy i turyści zebrali się na kopcu Kraka, aby wspólnie obejrzeć wschód słońca. Mieli ze sobą koce, prowiant i kawę. A jak mówili Radiu Kraków, przyszli, aby jak najwcześniej rozpocząć lato i najdłuższy dzień w roku.
1: Od 3 lat obserwuję to wydarzenie i bardzo po prostu chciałam przyjść. I stwierdziliśmy, że 3 rano to super moment, żeby się spotkać.
2: Cudownie, cudownie. Ostatnio jak tu byłam, nic nie było widać, więc dzisiaj, że tak powiem, jest to, czego się spodziewałam.
0: Wspólne oglądanie wschodów słońca 21 czerwca w Krakowie jest organizowane od 24 lat. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Podgórze.pl. O 10.26 słońce wejdzie w znak Raka i tym samym na półkuli północnej rozpoczyna się astronomiczne lato. Jest on uzależniony od wielu rzeczy, natomiast astronomicznie będzie to lato trwało do 23 września. I tutaj pytanie dla Was, jak ten najdłuższy dzień w roku zamierzacie spędzić. Dawajcie znać w naszej mobilnej aplikacji. Czekamy na Wasze wpisy. Dzisiaj jesteście bardzo aktywni, za co oczywiście dziękuję i naturalnie czekamy na więcej.

0: Zaglądam do naszej mobilnej aplikacji, a tam wiadomość od Was już kolejna. Za każdą taką serdecznie dziękujemy. Te wiadomości, rzecz jasna, przekazujemy światu, a piszecie tak. Jedziemy z Tczewa do Cypla nad jezioro. Pozdrawiamy, Waldemar z żoną Mirką. Panie Waldemarze, pozdrawiamy Pana, pozdrawiamy żonę i miłego wypoczynku nad wodą. Uważajcie na siebie, bo słońce może być dość ostre. No i do tego jeszcze może Was jakaś burza zaskoczyć. Także no, mam nadzieję, że ten deszcz i te chmury nie zepsują wypoczynku. Wszystkiego dobrego, szerokości przyczepności. Dawajcie znać, jak tam atmosferka nad tym jeziorem. Tego też jesteśmy bardzo ciekawi. Jesteśmy też ciekawi tego, co dzieje się aktualnie na drogach. Na szczęście w studiu zameldowała się już Emilia. I wydaje mi się, że jak na niedzielny poranek przystało, to wiele się nie dzieje. Ale mogę się mylić.
1: Dzieje się w

0: Zorowo i oby tak zostało dzisiaj do końca przynajmniej mojego dyżuru, ale najlepiej w ogóle jakby to było tak przez cały dzień.
1: Tak, niech będzie super do odwołania, my tego odwoływać oczywiście nie zamierzamy, a jak wygląda drogowa rzeczywistość, o tym już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A nieznacznie zwalniacie na S10 pod samym Toruniem, dokładniej to węzeł Toruń Zachód, gdzie także mamy częściową blokadę drogi. Chodzi o odcinek trasy, który prowadzi Was w kierunku Łodzi na przykład. Również widzimy dość spory korek pod samym Białymstokiem. Miejscowość na wysokości miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne i to jest szosa knyszyńska, czyli droga krajowa numer 65 i te utrudnienia z przejazdem są w obu kierunkach, czyli tak jak już wspomniałam, do Białegostoku, ale też jeżeli planujecie jechać w kierunku Ełku. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o trasy. Nieco większe utrudnienia były na S2 w Warszawie na wysokości Ursynowa. Tam już nie ma korków, chociaż są delikatne spowolnienia na drodze. To kierunek Ożarów Mazowiecki i już jest też dobra sytuacja na trasach małopolskich, gdzie przed Krakowem, dokładniej na węźle w Balicach, mieliśmy niewielki korek, także on już, jego już nie ma w tym momencie i do Krakowa, do stolicy województwa małopolskiego przejedziecie bez problemów. Jeżeli chodzi o utrudnienia i o to, o czym mówią nasze służby, no to S6, węzeł Kołobrzeg Wschód, węzeł Ustronie Morskie, miejscowość Stojkowo, to utrudnienie cały czas jeszcze nie jest odwołane. Przypominamy 99 kilometr, gdzie już po godzinie 5 samochód osobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału i mamy zablokowany lewy pas w kierunku Koszalina. To utrudnienie, miejmy nadzieję, że za niedługo się skończy, ale też nie widać na mapach, żebyście tam jakoś bardzo mocno zwalniali. Czekamy też na Wasze wiadomości, aplikacja jest cały czas dostępna i naprawdę cieszymy się, kiedy tutaj wysyłacie do nas wiadomości, ale korzystajcie także z naszego numeru telefonu 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry panie Macieju, dzień dobry panie Emilio i osobie realizującej. Ja już wyjaśniam, to jest oczywiście nasz Adaś. Pozdrawiamy cię serdecznie Adasiu od słuchaczy. I oczywiście dzień dobry wszystkim państwu. Udanej niedzieli życzy Maroś z Warszawy. Marosiu, w imieniu nas tu wszystkich obecnych i wszystkich słuchaczy bardzo dziękujemy i wszystkiego nawzajem.

0: Aktualnie jest w Trójmieście, no to przede wszystkim morze, przede wszystkim muzea, ale w Sopocie dzieje się rzecz wyjątkowa, bo przypominam, że trwa 25. Festiwal Dwa Teatry i tam również może wypadałoby się wybrać, bo to jest sprawa wyjątkowa. Mamy tam prezentację najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawy i koncerty. 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry trwa, a wyjątkową atrakcją tego festiwalu są słuchowiska na żywo. Wszystkie to premiery przygotowane specjalnie na jubileuszową edycję festiwalu. Dzisiaj w Teatrze Atelier zostanie zaprezentowane publiczności aż dwa teksty. Pierwszy o godzinie 14 to Niebo nad Dotniskiem Darii Sobik, mówi grający w słuchowisku Krzysztof Szczepaniak.
1: Razem z Mirkiem Haniszewskim, Łukaszem Lewandowskim i ze mną przedstawimy taką, powiedzmy, dosyć śmieszną opowiastkę o trzech facetach, którzy lecą na wakacje, siedzą na lotnisku i nie mogą jakoś, że tak powiem, mentalnie się wyrwać do tej innej przestrzeni. Więc taka komedia omyłek będzie, myślę, zabawnie i też zawsze w tych słuchowiskach na żywo jest trochę odrobiny takiej improwizacji, nieprzewidywalności. No a państwo jesteście integralną częścią składową naszej opowieści, bo możecie reagować i to wszystko potem również zostaje zarejestrowane i puszczone w eter.
0: O 18.30 w hołdzie Wiesławowi Myśliwskiemu zaprezentowane zostanie słuchowisko na żywo Zwierciadło Myśliwskiego, oparte na motywach jego powieści Ucho Igielne w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Natomiast jutro odbędzie się ostatnie słuchowisko na żywo. Będzie to perfekcyjny dwutakt Małgorzaty Maciejewskiej. Zagrają Katarzyna Dąbrowska i Maria Pakulnis. Także, jeśli jesteście w Sopocie i nie macie planów na dzisiaj, to może warto jest się wybrać na festiwal. I to albo dzisiaj, albo jutro. To wszystko do wyboru.

0: Wiemy już, że pan Waldemar z żoną jadą do Cypla nad jeziorko. A ty, Emilia, gdzie jeździłaś nad jeziorko? W rodzinnych stronach.
1: Nad jeziorko? Oj, u mnie jest Zalew Sulejowski.
0: O proszę.
1: Kojarzysz?
0: Nie. Nigdy nie byłem, ale chyba się wybiorę w takim razie.
1: Możesz się wybrać w Tomaszowie, pod Tomaszowem Mazowieckim tak naprawdę. No i to akurat jest właśnie nie jeziorko, ale zalew. Chociaż bardzo duży. Chyba jeden z największych w województwie łódzkim. Polecam. Tam też można na stateczek, na łódeczkę, na sapa, tak? Sapa, dobrze mówię?
0: Sapa, supa,
1: więc co tylko chcecie tak naprawdę. Wszystkie chwyty dozwolone, zapraszamy.
0: Czyli już jakaś opcja na spędzenie tej niedzieli jest.
1: Jest.
0: No widzicie, i tak możemy się wymieniać tymi sugestiami. Jeśli wy macie jakieś swoje polecajki, jeśli chodzi o wypoczynek na

0: wodą w waszych okolicach, to oczywiście to wszystko przyjmujemy w aplikacji, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od godziny 5 zablokowany pozostaje lewy pas do Koszalina i to tak naprawdę jedyna informacja od służb, którą dostaliśmy na ten moment. S6 dokładniej między Kołobrzegiem i Ustroniem Morskim w miejscowości Stojkowo samochód osobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału. Ale także zwalniacie pod Toruniem na S10 na węźle Toruń Zachód, gdzie jest częściowa blokada drogi. Już od 6 mówimy o spowolnieniach na S2, przypominamy to kierunek Ożarów Mazowiecki, a także ponownie przypominajka z drogi krajowej nr 65, szosa Knyszyńska, tam również ustawia się więcej samochodów w kierunku Białegostoku, ale też i Gdańska. Prace drogowe trwają na drodze krajowej nr 7 przed Warszawą, za Czosnowem i na wysokości Dziekanowa Leśnego. Tam też nie ma korków, ale zwalniacie. Nieznacznie. Wydłużony jest przejazd przez przejście graniczne w Korczowej, autostrada A4 w kierunku Ukrainy. Ale też dostaliśmy wcześniej informację od naszego słuchacza, którą powtarzamy, że spokojny przejazd jest już przez Żabowo w województwie zachodniopomorskim na S6, gdzie głównie w nocy prowadzone były prace służb po tym, jak na ekspresówce dachował samochód osobowy. Tam dwie osoby zostały ranne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 513 11 11 to nasz numer drogowy, numer interwencyjny, pod którym możecie zgłaszać utrudnienia. I oczywiście te wszystkie informacje przyjmujemy też w naszej mobilnej aplikacji. Przypomnijmy, darmowej.

0: To Everlast na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jeśli chodzi o tę dzisiejszą pogodę i wasze polecajki odnośnie miejsc do spędzania takiego upału, mam na myśli jakieś zbiorniki wodne, jeziora, zalewy i tak dalej, no to oczywiście nadal zbieramy wasze propozycje i wasze polecajki. Ale ja muszę powiedzieć jedno. Ten, kto dzisiaj zaplanował wypoczynek nad jeziorem, musi uważać, no bo zbliżają się burze i one niestety miejscami mogą nam troszkę szyki popsuć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Będzie gorąco i będzie burzowo. Takie są przewidywania synoptyków. Obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałem i burzami właśnie. I to praktycznie na terenie całego kraju. Tylko województwo zachodniopomorskie częściowo z tych ostrzeżeń jest wyłączone. Już teraz 23 stopnie widzimy na termometrze.

0: termometrach w Świnoujściu i Toruniu, stopni 16 w Jeleniej Górze. To jest najchłodniejsze miejsce w kraju w tym momencie. Natomiast od 20 do 23 stopni na plusie, teraz na przeważającym obszarze kraju. A w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo na zachodzie i wschodzie kraju będzie ono małe. Przelotne opady deszczu, w wielu miejscach burze, lokalnie z gradem i tym burzom oczywiście będą towarzyszyły ulewne opady deszczu. Także w trakcie jazdy, kiedy ta burza nas zaskoczy, prośba o zachowanie ostrożności i dostosowanie swojej prędkości do warunków. Będzie ciepło, to na pewno, bo temperatura maksymalna od 26 stopni na Pomorzu do 30, nawet 33 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej nad samym morzem stopni 20 i tutaj troszkę ulgi od tego upału na pewno będzie. Natomiast wiatr będzie dzisiaj słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu porywisty, przeważnie mocniej powiać może w trakcie burz. Nawet do 100 km na godzinę w porywach ten wiatr może osiągać. Do tego 1010 hektopaskali. Taką wartość zobaczymy na barometrach w Warszawie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia Kleszczewska, Adam Waliszewski i ja, Maciek Sampolski, witamy się z wami serdecznie, kłaniamy się nisko i w tej godzinie w PRK będziemy rozmawiali o podróżach. Podróżach z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi.

My na pewno się nie poddajemy i nie ustajemy w tym, żeby informować was o tym, co dzieje się na polskich drogach, no bo to oczywiście jest kwestia bezpieczeństwa. I już teraz Emilia

0: Kleszczewska i informacje z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my dzisiaj od samego rana tak naprawdę trzymamy się cały czas tych ekspresówek. Dobre i złe wiadomości, to zaczniemy od dobrych, bo zakończyło się utrudnienie na S6, a przypominamy to węzeł Kołobrzeg Wschód, węzeł Ustronie Morskie, miejscowość Stojkowo. Już jest odblokowany lewy pas w kierunku Koszalina, także można tam przejechać. A jeszcze przypomnijmy, na 99 kilometrze po 5 samochód osobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału. Nie było tam osób rannych, na szczęście, no ale mieliśmy wprowadzoną właśnie blokadę w kierunku Koszalina. No a teraz te trudniejsze, gorsze wiadomości. S5, węzeł Miedzyń, węzeł Błonie, a dokładniej miejscowość Białe Błota, czyli województwo kujawsko-pomorskie, 74 kilometr. No i niestety zderzyły się dwa samochody osobowe, ale też nie mamy informacji, żeby tam ktoś został ranny, więc oby ta informacja już się nie zmieniła. Jeżeli chodzi o blokadę, to nie można przejechać w tym momencie jednym pasem ruchu w kierunku Poznania i wprowadzono przejazd wyłącznie pasem prawym od godziny 7. I jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tamte prace na S5 będą trwały jeszcze przez najbliższe 3 godziny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
0: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: A teraz zgodnie z zapowiedzią w PRK, Polskim Radiu Kierowców, będziemy rozmawiali o tym, jak jeździć, jak wyjeżdżać i czy zawsze wyjeżdżać z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi, z psami. I naszym ekspertem dzisiaj jest Karolina Kawczyńska, behawiorystka, zoopsycholog, technik weterynarii, zoofizjoterapeuta z Centrum Behawioralnego 360 stopni. Dzień dobry, cześć Karolino.
1: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
0: To... myślę, że sprawa kluczowa, którą teraz myślę, że warto jest rozwiązać, to czy wyjazd z psem samochodowy jakikolwiek, to czy zawsze to jest dobry pomysł?
1: No, przede wszystkim każdy z nas najlepiej zna swojego psa, ale też musimy spojrzeć na to, co tak naprawdę ten pies nam mówi, tak? Nie każdy pies jest gotowy na to, żebyśmy wyjechali z nim na kilkugodzinną podróż i tam później spędzili na przykład 2 tygodnie w Rzymie. No bo też pamiętajmy o tym, że jakby kwestie behawioralne, tak? Jeżeli mamy psa lękowego, który nawet nie odnajduje się w jakichś takich przestrzeniach publicznych, no to taki wyjazd nie będzie dla niego zbyt miły, tak? I będzie się mocno stresował. Musimy zawsze jakby ocenić psa, tak? Pod względem przede wszystkim też weterynaryjnym, tak? Czyli ocenić, jak dana podróż, dana długość podróży, jak on ją zniesie. Też pamiętać o tym, że każdy wyjazd, który organizujemy, no to wiadomo, że my chcemy zobaczyć na przykład różnego rodzaju atrakcje. Natomiast też pamiętajmy o tym psie, którego mamy, tak? Że on jednak chętniej by poszedł do lasu na spacer, więc
0: no pewnie.
1: Też jakby... no, pamiętajmy o tych naszych współtowarzyszach, tak? Jak bierzemy dzieci, no to też myślimy o tym, co by dzieci najbardziej chciały zobaczyć. Więc tak samo jest w przypadku psa, tak? Na przykład jeżeli mamy upały, tak? I jest
0: tak teraz,
1: 30
0: tak.
1: stopni, no to zobaczmy, tak? Dotknijmy asfaltu, zobaczmy, jak ten asfalt jest gorący. No bo tak naprawdę, no, psiak, my mamy buty, psiak nie ma butów, więc
0: no właśnie.
1: Jakby oparzenia za chwilę

0: będziemy mieć i kilkugodzinne chodzenie po dużych miastach, tak jak rozmawialiśmy, no to może być dla niego po prostu bardzo niefajne, tak?
1: No tak, musimy tutaj troszkę pogodzić te priorytety swoje, ale też priorytety psa, mówiąc krótko, no bo ten pies też ma swoje potrzeby. Tak troszkę od ogółu do szczegółu w tej rozmowie myślę, że przejdziemy, bo mówiliśmy o tym, że tego psa trzeba przygotować, trzeba jakby rozpoznać troszkę jego charakter i musimy zobaczyć, jak ten pies się przede wszystkim zachowuje. Ale moim zdaniem, i myślę, że to jest dobre podejście, trzeba psa przygotować do podróży na przykład samochodem w sposób taki, jakby to powiedzieć, w sposób taki, że po prostu trzeba go do tej podróży przyzwyczaić w jakiś sposób. To nigdy nie jest dobry pomysł, żeby tego psa na pierwszy rzut wsadzać do samochodu i od razu jechać z nim nad morze na przykład. Tak,
0: tak
1: mi się wydaje.
0: Oczywiście, masz rację. Ważne jest to, żebyśmy pierw w ogóle, jeżeli pies na przykład chodzi tylko do weterynarza i samochód w ogóle nie zna, no to przyjedźmy z nim na krótką wycieczkę, tak? Zobaczmy, jak się zachowuje, czy nie zamraża się, tak? Czy nie dzieje, czy nie jest, nie ma choroby lokomocyjnej, tak? Zobaczmy w ogóle, jak reaguje na ten samochód, zanim wybierzemy się od razu w długą trasę. Kolejna sprawa, bezpieczeństwo, tak?
1: Oczywiście.
0: Czyli pamiętajmy o tym, że pies musi być też odpowiednio zabezpieczony na daną podróż, czyli czy jakiś kontener, czy szelki i pasy bezpieczeństwa, czy jakiś kojec bezpieczeństwa. Różne są, że tak powiem, warianty, więc dostosujmy to do możliwości naszych finansowych, do samochodu, do psa. No i też go przyzwyczajmy do tego, tak? Jeżeli pies będzie musiał podróżować w kontenerze, no to też go tego przyzwyczajmy. Też kaganiec, tak mi akurat weszło w myśl, żebyśmy też pamiętali o kagańcu, no bo jeżeli będziemy w przestrzeniach publicznych w jakichś, no to czasami jest konieczność kagańca, po prostu założenie od razu na pysk, no niektóre psy nie są w stanie tego wytrzymać, ściągają i tak dalej, więc to też jest kwestia przyzwyczajenia go wcześniej, nauczenia go, jak w takim kagańcu się poruszać. Ale wracając do samochodu. Oprócz, jak już mamy zapewnione, że pies jakby nie boi się samochodu, mamy zapewnione mu bezpieczeństwo, pamiętajmy też o niezbędnym wyposażeniu, tak? Czyli woda, weźmy mu jakiś jego kocek, czy jakąś zabawkę, żeby też miał coś w trakcie podróży, ewentualnie jakiegoś gryzaka, jeżeli lubi. No i też przed taką już dłuższą podróżą, kilkugodzinną, weźmy go po prostu na spacer pod jakieś nasze miasto zamieszkania. Zobaczmy, jak on się po prostu odnajduje w tym samochodzie, jak, no, czy lubi, tak? Czy to mu sprawia frajdę, czy to jest tylko wejście i wyjście z samochodu i to jest jakby niestresogenne, a dalsza podróż zaczyna już być dla niego stresująca. No i oczywiście, jeżeli zobaczymy, że są jakieś symptomy, które powodują stres u naszego psa, no to przepracujmy to wcześniej, tak? Czyli
1: no tak,
0: skontaktujmy się z behawiorystą albo sami po prostu spróbujmy małymi krokami przepracować ten problem, który jest u psa.
1: No bo to też nie jest sztuka psa straumatyzować taką jazdą i żeby ten pies nabawił się jakichś tam, powiedzmy to, uprzedzeń i urazów w głowie. A to można bardzo łatwo odnieść do tego, jak my kierowcy na przykład uczymy się jeździć. Jeżeli my wsiadamy do samochodu od razu po zdaniu prawa jazdy, no to najpierw jeździmy tam w koło komina i tak dalej, a dopiero potem gdzieś tam wyruszamy w dalszą trasę. Także myślę, że warto to też w odniesieniu do psa trochę zastosować. Wiem, że to trochę może naokoło, ale no trochę to moim zdaniem jest powiązane. Dobrze.
0: Tak,
1: no,
0: ale też, właśnie, jeżeli mogę ci wejść jeszcze w słowo, przepraszam.
1: Proszę, proszę.
0: To, co powiedziałeś, jedziemy dookoła komina. Czasami samochód nam, naszemu psu się źle kojarzy, bo na przykład jeździmy nim tylko do weterynarza.
1: No właśnie.
0: Więc to jest też, jak gdyby trzeba czasami ten samochód odczarować, żeby jednak pies miał tą chęć wskakiwania do niego, jechania i podróżowania, żeby ten... No, dlatego też niezależnie od tego, czy jedziemy na wakacje, czy gdzieś indziej, warto czasami po prostu psa nie tylko tym samochodem zawieźć do weterynarza, tylko też po prostu na jakiś fajny spacer zakończony zabawą, czy jakąś taką wspólną aktywnością.
1: I to jakby może wystarczyć do tego, żeby ten samochód dla psa odczarować, żeby on, właśnie chodzi o to, żeby on się nie kojarzył tylko z weterynarzem, tak?
0: Tak, zdecydowanie. Chodzi, żebyśmy, jeżeli mamy psa, który no, boi się samochodu, tak? A boi się na przykład dlatego właśnie, że jeździ nim tylko i wyłącznie do weterynarza.
1: No tak.
0: No to jeżeli zaczniemy wprowadzać różnego rodzaju jeszcze inne atrakcje, tak? Że nie będzie to tylko weterynarz, albo na przykład też zrobimy jakąś socjalizację z lecznicą, tak? Czyli że będziemy przychodzić, ale niekoniecznie będą zabiegi. Metod jest ogrom, tak? Tutaj tylko, że powiem, ogranicza nas nasza kreatywność. Natomiast jak gdyby jest to do przepracowania, bo też miałam osobiście

0: przypadki klientów, psiaków, które miały bardzo duży problem z samochodem, a teraz podróżują międzynarodowo, więc
1: da się.
0: To, da się, naprawdę. Tylko determinacja właścicieli, kreatywność i psiak, który współpracuje i wszystko się da.
1: Trzeba chcieć, trzeba też o tych psach myśleć i o tym będziemy rozmawiali. Karolina Kawczyńska, behawiorystka ZOO, psycholog Centrum Behawioralne 360 stopni w naszym studiu i będzie z nami przynajmniej do 9, a może i dłużej. Zachęcamy was do zadawania pytań, do Karoliny, jeśli coś was nurtuje, jeśli nad czymś się zastanawiacie. A tymczasem już za 3 minuty informacje z dróg.

0: 8:30 na zegarach. Sprawdzamy, jak się jeździ o tej porze.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No a umówmy się, jest niedziela, bardzo wczesna godzina, więc niewiele się dzieje i miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Nie mamy tak naprawdę żadnych nowych informacji od służb. Cały czas wiadomość o S5, czyli węzeł Miedzeń, węzeł Błonie. Dokładniej miejscowość Białe Błota, 74 kilometr, gdzie po godzinie 7 zderzyły się dwa samochody osobowe, ale to jest kolizja, czyli nie ma osób rannych. Zablokowany mamy cały czas jeden pas jezdni w kierunku Poznania i od 7 właśnie te utrudnienia, jak mówiłam, trwają i mają być przez 3 godziny, czyli w tym momencie wiemy, że do mniej więcej godziny 10. A zaglądamy też cały czas na nasze mapy pogodowe i jeżeli wyjeżdżacie dzisiaj w trasy w tak naprawdę całej Polsce, może tutaj tylko poza Koszalinem i Szczecinem, to zwracajcie uwagę na swoje bezpieczeństwo. Drugi stopień utrudnień, czyli burze i bardzo duży

0: upał. Jeżeli jeździcie po wszystkich trasach w Polsce, to miejcie to na uwadze jeszcze raz. Przypomnę. I zaglądamy także do prac drogowych, bo one w niedzielę, jak się okazuje, też są. Do godziny 13:00 droga krajowa numer 44 Przyszowice, województwo śląskie, gdzie zwalniacie do 50 km na godzinę, a tam trwa awaryjna naprawa wiaduktu i zajęty jest zarówno lewy, jak i prawy pas w kierunku Gliwic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od samego rana jesteście bardzo aktywni w naszej aplikacji. Bardzo za to dziękuję. Mamy kolejne pozdrowienia, tym razem z Budy Stalowskiej. Z rana rower i pokonane 16 kilometrów. Pozdrawiam, Anka z Podkarpacia. Aniu, pozdrawiamy, brawo dla ciebie i życzymy ci kolejnych kilometrów razem z nami. Na rowerze również.

0: 35 minut po godzinie 8. Naszym gościem cały czas Karolina Kawczyńska, behawiorystka i zoopsycholog z Centrum Behawioralnego 360 stopni. Karolino, jeżeli taki pies do wyjazdu absolutnie się nie nadaje, no to co nam zostaje? Hotel albo oddanie go rodzinie. Mam rację?
1: Tak, mamy kilka opcji. Mamy możliwość hotelu, czyli właśnie przekazania psa w jakieś bezpieczne miejsce, które wcześniej sprawdziliśmy. Dobrze jest poznać to miejsce wcześniej też i zobaczyć, jakie są opinie, pojechać na miejsce, porozmawiać. Druga opcja no to jest przekazać rodzinie, czyli też tam wymagane to jest, żebyśmy się zapoznali psa, tak, z babcią na przykład wcześniej. Jest możliwość, że albo psiak jedzie do naszej rodziny, albo ktoś przyjeżdża do nas,

0: tak, i u nas tak. w domu opiekuje się psami. Też jest różnego rodzaju opcje na zasadzie, że psiak zostaje na przykład z kimś, a przychodzi pet sitter, tak? Czyli osoba, która zajmuje się bezpośrednio wyprowadzaniem psów i taką opieką dzienną. Możliwości jest multum, tak? Mamy przedszkola, mamy jakieś świetlice dla psów, które w ciągu dnia możemy zostawić zwierzaka, a później na przykład ktoś go odbiera. Opcji jest naprawdę dużo, tylko po prostu musimy się zorientować, co jest w naszej okolicy i co nam najbardziej odpowiada, tak? I też co psiak najbardziej będzie jemu odpowiadało, tak? Jeżeli mamy psa rękowego, no to dobrze by było, żeby na przykład ktoś przyszedł do nas, tak? I właśnie, czy ktoś z rodziny przyjechał i u nas w domu był. Natomiast cały ten proces mimo wszystko wymaga też przyzwyczajenia psa do tego i pamiętajmy o tym, że to nie to, że robimy mu zaskoczenie, tak? Że dzisiaj jedziesz tu i zostajesz tam na 2 tygodnie. No bo on trochę nie rozumie, tak, że wyjeżdżamy na wakacje i za chwilę wracamy, tylko jednak ta tęsknota się będzie pojawiać, więc jeżeli go przyzwyczajimy do takich krótkich wizyt gdzieś, jeżeli będziemy planować go zostawić w hotelu, czy właśnie oswajania z osobą, która z nim zostanie, to na pewno będzie dla niego bardzo korzystne.
1: Na pewno w ten sposób krzywdę mu nie wyrządzimy, a to, o to w tym wszystkim chodzi, żeby też pies czuł się komfortowo, żebyśmy my mogli swoje plany zrealizować, ale żeby przy tym zwierzę też oczywiście miało te warunki komfortowe. I w ten właśnie sposób chciałem cię zapytać o samą trasę samochodem na przykład. Bo jedziemy, dajmy na to, 400 km tym autem, no i mamy psa na tylnej kanapie. I wydaje mi się, że wypuszczenie tego psa na spacer, chociażby na mopie, to jest absolutne minimum.
0: Tak, zdecydowanie. Mop jest absolutnym minimum. Jeżeli jedziemy w trasę 400 km, to na pewno po drodze znajdą się też jakieś ciekawe miejsca, które moglibyśmy odwiedzić. Mhm. Więc możemy, planując trasę, zaplanować po prostu postój w jakiejś miejscowości po drodze i po prostu pójść na spacer, tak? Przy okazji zwiedzić jakieś atrakcje kulturowe danego miejsca czy historyczne. Zobaczyć, oczywiście sprawdzić uprzednio, czy możemy tam wprowadzić psa. No i po prostu też mieć na uwadze to, że też on by chciał rozprostować łapy. No i też na pewno i nam się przyda chwila oddechu, w szczególności w takie upały. A jednocześnie pies też będzie miał możliwość załatwienia potrzeb fizjologicznych, troszeczkę się odstresować, zrzucić z siebie stres i jechać dalej z nami razem w podróż.
1: No, oczywiście, no bo jakby musimy cały czas pamiętać o tym, że ta podróż samochodem może być dla psa obciążeniem. On może to lubić, może lubić to trochę mniej. Staramy się psa przyzwyczaić do tego auta, natomiast to dla niego też jest pewnego rodzaju sytuacja niecodzienna. I tutaj a propos tych miejsc, gdzie z psem możemy pójść, gdzie powinniśmy pójść, a gdzie trochę chyba nie powinniśmy, to ja mam przed oczami taki obrazek. Jesteśmy gdzieś w miejscu bardzo turystycznym, bardzo zatłoczonym, ludzie ledwo się mieszczą i pojawia się tam człowiek z psem na smyczy. No i ja szczerze powiem, dla mnie to jest widok dość trudny, bo mam wrażenie, że ten pies się stresuje i generalnie to nie jest dla niego dobre otoczenie. Czy to jest odpowiedzialne zachowanie właściciela, twoim zdaniem? Wchodzenie w taki tłok ze zwierzęciem.
0: No ja uważam, że nie, bo pamiętajmy o tym, że też, czy na przykład na koncertach, tak, albo właśnie w jakichś takich tłocznych miejscach, jak mówisz, no to przede wszystkim tak hałas, tak? Po drugie, ludzie jak gdyby nie mają z natury potrzeby patrzenia pod nogi, tak? Jeżeli są w jakichś, w szczególności atrakcjach turystycznych, więc po prostu mogą naszego tego psiaka zdeptać, tak? A jeszcze szczególności, jeżeli mamy małego, no to tym bardziej jest to, może być to problematyczne. Więc moim zdaniem wtedy jak gdyby też zaplanujmy tak, żeby jeżeli chcemy iść na przykład zwiedzać właśnie Koloseum czy jakieś inne miejsca, no to tam to jest zresztą nie można z psem. No ale tak. Powiedzmy, że jeżeli idziemy do jakiegoś właśnie, jesteśmy w jakimś bardzo zatłoczonym mieście za granicą, no to pomyślmy o tym, że może warto po prostu zostawić na ten czas psiaka w hotelu, a po prostu pójdźmy zwiedzać, a później wróćmy i dajmy temu psu właśnie jakieś atrakcje ciekawe dla niego, tak? Czyli jakiś spacer w mniej zatłoczonych miejscach, jakąś przyrodę, czy pojechanie na jakąś wodę. No tak, żeby po prostu gdzieś, gdzie może wejść pies, no bo też pamiętajmy o tym, że nie wszędzie do każdej strefy psy mają możliwość wejścia, więc oczywiście sprawdźmy to wcześniej. No i po prostu proponuję oczywiście podzielić ten dzień tak, że pierw spędzamy ten czas na właśnie atrakcjach turystycznych, które są dla nas ciekawe, a później po prostu spędźmy ten czas razem z psem i zróbmy coś takiego już bardziej na luzie.
1: Oczywiście. To, co mówimy od samego początku, trzeba pogodzić priorytety nasze i dobro zwierzaka, bo no, jeżeli decydujemy się na to, żeby z tym psiakiem gdzieś jechać, no to bardzo mi przykro, ale

0: Jednak tutaj to jest kolejny uczestnik tej podróży i też jego potrzeby i to, co jemu się podoba, też jest w tym wszystkim bardzo ważne. Natomiast na drugim biegunie wydaje mi się, że są takie sytuacje na przykład na szlakach, w górach. Bo okej, okay, no, mamy naturę, przyrodę, pies może pobiegać i tak dalej. Natomiast tam też są sytuacje, że na tych tłokach, że na tych szlakach jest drobny tłok, potrafi się stworzyć. No i często się zdarza tak, że właściciele z tymi psami sobie tam chodzą i tak dalej, i tak dalej. Ja, szczerze powiedziawszy, często spotykam się z sytuacją, w której właściciele na szlakach puszczają psy bez smyczy. A na tych szlakach zdarzają się tak. Dzieci i inne psy. No i czy to też jest do końca takie dobre i odpowiedzialne? No bo niby mamy tą otwartą przestrzeń, pies może sobie polatać, ale z drugiej strony, nie wiem, no ptak, dzik, cokolwiek, no ten pies nam zniknie z oczu, do tego jeszcze właśnie dzieci, inne psy, inni ludzie. No tu też widzę sporo zagrożeń.
1: Bardzo słusznie, że widzisz zagrożenia, bo te zagrożenia są. Pamiętajmy o tym, że wszystko zależy od tego też, w jakim obszarze jesteśmy, tak? Czy jest to obszar jakby ochrony ścisłej, czy jest to obszar rezerwatowy. No, to są też obszary, których w ogóle obecność psa nie jest możliwa. Natomiast też pamiętajmy o tym, że w lasach na przykład powinniśmy mieć psa na smyczy i do tego też mamy linki, tak? Czyli linka treningowa jest to taka bardzo długa smycz, na której możemy mieć psa, który w sytuacji, gdy mamy, że tak powiem, większy luz na ścieżce, no to ma możliwość swobodnego odejścia od nas na jakąś odległość. Natomiast w sytuacji, gdy są właśnie mijamy zatłoczony odcinek szlaku, no to po prostu mamy psa blisko siebie. Też pamiętajmy o tym, że no nie wszyscy jakby lubią psy, tak? I musimy też to szanować, więc puszczenie psa luzem w jakichś miejscach otwartych no też może powodować, że po prostu ci ludzie no, będą się bać, tak? Dzieci poza tym też wiadomo, że są czasami głośne, czy w jakiś sposób będą chciały pogłaskać psa, który nie będzie dla niego zbytnio komfortowy. Też my jesteśmy jakby no, odpowiedzialni za naszego psa i powinniśmy zapewnić mu też bezpieczeństwo, tak? Patrzeć na to, co czy dla niego to jest komfortowe, tak? Jeżeli ludzie na przykład mijamy, tak jak wspomniałeś, jesteśmy na zatłoczonym szlaku i ktoś podchodzi, o, jakiś liczny piesek, tak? I chce go głaskać. Też tutaj troszeczkę ruszamy inną kwestię, tak? Że komfort naszego psa, tak? Czy on chce, żebyśmy go głaskali? To my powinniśmy
0: to przede wszystkim
1: też jak gdyby ocenić i nie dopuszczać do sytuacji, jeżeli nasz pies jak gdyby swoim ciałem, swoją mową ciała mówi, że no nie chce tego dotyku. No to żebyśmy też potrafili to uszanować, powiedzieć, że to nie jest czas i pora na to. No.
0: No i właśnie. I te rzeczy myślę, że powinniśmy zapamiętać, kiedy wybieramy się gdziekolwiek z psem, niezależnie czy do miejsca turystycznego zatłoczonego, czy na przykład w góry na szlak, no bo wszędzie wydaje mi się, że trzeba pamiętać, że to, co powiedziałem, ten pies jest uczestnikiem tej wycieczki i jest jej integralną, że tak powiem, częścią, jakby to nie zabrzmiało. I o tym trzeba pamiętać. Do naszej rozmowy z Karoliną wrócimy po godzinie 9, także zadawajcie pytania w aplikacji i oczywiście zostańcie z nami.

0: W naszym studiu zameldowała się Emilia Kleszczewska. Domyślam się, że jeździ się nieźle jeszcze.
1: Jeździ się nieźle. Właśnie za nami Billie Eilish była i tam ona śpiewa, że Good Girls Goes to Hell, więc może sprawdzimy, co się dzieje w Hellu.
0: A, no to proszę bardzo. Wyjeżdżamy na drogi zatem.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Hel i okolice. Tutaj zaglądamy, czy rzeczywiście droga wojewódzka numer 216 jest zablokowana o poranku. Nie, nie ma utrudnień, jeżeli chodzi o sam dojazd do Helu, już wspomnianego, ale delikatne spowolnienia są na wysokości chałup i to w obu kierunkach, ale to tylko spowolnienia, tam korków nie ma. Jeszcze zaglądamy sobie na trasy przez Chłapowo, Rozewie do Jastrzębiej Góry i tam jest dużo więcej tych spowolnień. To dalej droga wojewódzka numer 215, głównie w kierunku Karwi. Warto na to zwrócić uwagę, jeżeli jesteście na jakimś wywczasie, właśnie w weekend w województwie pomorskim. No a tak poza tym to naprawdę jeździ nam się bardzo dobrze w całej Polsce. A zazwyczaj korkuje się S8 w samej Warszawie, na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. Tam teraz przejazd jest bezproblemowy, chociaż od dłuższego czasu są utrudnienia na S2 i wcześniej to były spowolnienia, a teraz jest korek.

0: Pruszczyk to dokładniej Ursynów i nitka, która prowadzi Was w stronę Pruszkowa. Jeżeli chodzi o inne duże trasy, które mają się w zwyczaju korkować, autostradowa obwodnica Krakowa, a czwórka bez korków w kierunku Tarnowa, a także autostradowa czwórka przed samym Wrocławiem. Tam przejeżdżacie dobrze w kierunku Krakowa czy dalej Rzeszowa. Niewielkie spowolnienia są na autostradowej czwórce w Korczowej, czyli to przejście graniczne. Jeżeli wyjeżdżacie z Polski, a jedziecie w kierunku Ukrainy, to tam możecie postać chwilę dłużej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 22 513 11 11 albo nasza mobilna aplikacja. Zapraszamy do kontaktu w każdej drogowej sprawie. Jeśli widzicie jakieś zagrożenie na swojej drodze, wypadek, prace drogowe, kolizja, coś na jezdni zalega, albo na przykład, jak to może być dzisiaj, warunki do jazdy są kiepskie, no to oczywiście te wszystkie informacje od Was zbieramy i przekazujemy światu.

0: Oj, będzie. Będzie ciepło, będzie burzowo i ogólnie w pogodzie zdarzy się dzisiaj bardzo wiele. Ale po kolei.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominamy, że synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem i burzami dla przeważającej części naszego kraju. Tymi alertami nie są objęte tylko północno-zachodnie rubieże naszego kraju, czyli część zachodniego Pomorza. No a tak, no to alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałami i burzami właśnie, a te zjawiska pogodowe będą bardzo, bardzo intensywne. I tak, dzisiaj możemy się spodziewać, że chociaż miejscami pogoda jest bardzo dobra, jest bardzo ciepło, no to zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na zachodzie i wschodzie kraju jeszcze może tych chmur nie widać, natomiast niestety prawdopodobnie one nas nawiedzą. Przelotnych opadów deszczu w całym kraju powinniśmy się spodziewać. W wielu miejscach pojawią się burze, lokalnie nawet z gradem. A tym burzom będą towarzyszyły ulewne opady deszczu. I te opady mają być bardzo obfite. Temperatura maksymalna od 26 stopni na Pomorzu, 30-33 na przeważającym obszarze kraju. Nieco chłodniej na wybrzeżu. Tutaj od tego upału będziemy mogli troszkę odpocząć, bo nad

0: morzem 20 stopni na plusie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oczywiście porywisty, a w czasie burz może osiągać od 80 do 100 km na godzinę. Te burze, o których tak dużo mówię, to niestety mają z nami zostać nawet do jutra, także bądźmy na to przygotowani i oczywiście pamiętajmy o tym, że ulewa i burza mogą nas zaskoczyć na trasie, zwłaszcza że miejscami to będą niestety burze z gradem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia Kleszczewska, Adam Waliszewski i ja, Maciek Sampolski, zapraszamy serdecznie na kolejną godzinę wspólnej jazdy w PRK w Polskim Radiu Kierowców. A przypominam, zaraz po informacjach z dróg wracamy do rozmowy.

0: Muzyczka jest, dobry nastrój jest, pogoda, mam nadzieję, że miejscami też jest elegancka. No i do tego wszystkiego przydałaby się jeszcze droga, długa, szeroka i bez utrudnień. Tam, gdzie mamy te problemy, to oczywiście my o tym wszystkim wiemy. Kompleksową wiedzę ma na ten temat Emilia i tą wiedzą już teraz się podzieli.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tak naprawdę dużo więcej działo się o poranku, kiedy zaczynaliśmy audycję po godzinie 6. Było wtedy kilka zdarzeń drogowych. Teraz służby pracują tylko i wyłącznie na S5 od godziny 7, czyli przez dwie ostatnie godziny. Węzeł Miedzyń, węzeł Błonie, miejscowość Białe Błota, województwo kujawsko-pomorskie, 74 km. Tam była stłuczka, przypominamy, to dwa samochody osobowe, ale na szczęście obyło się bez rannych i wprowadzona jest także od 7 blokada jednego pasa ruchu w kierunku Poznania. Jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, tam 3 godziny miały trwać prace służb przy sprzątaniu tego utrudnienia, czyli jeszcze przez najbliższą godzinę ta S5 może być częściowo zajęta. Przypominamy, że droga krajowa nr 44 jeszcze do godziny 13.

0: tej może być zajęta, to województwo śląskie, miejscowość Przyszowice, gdzie zwalniacie do 50 km na godzinę. Tam też zajęty jest częściowo lewy pas, a także prawy w kierunku Gliwic. Ale to nie wszystko, bo przypominamy też cały czas o tym, że dzisiaj naprawdę może być spory upał, a także burze w całej Polsce. Tutaj wyklucza się tak naprawdę tylko Koszalin i Szczecin, tak też jak mówiliśmy już wcześniej, a także dosłownie ta najbardziej wysunięta na północ część Polski, czyli Hel i Kołobrzeg, to drugi stopień utrudnień i o tym mówi IMGW. Na sam koniec jeszcze zaglądamy sobie na mapy, czy gdzieś widzimy jakiś znaczny korek. Otóż nie, cały czas delikatnie jeszcze korkuje się ekspresowa dwójka pod Warszawą, to kierunek Ożarów Mazowiecki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: wyjazdy z psem wszelkiego rodzaju, czy te samochodowe, czy jakiekolwiek inne. Jak się do tego przygotować, jak do tego wszystkiego podejść? O tym rozmawiamy z Karoliną Kawczyńską, behawiorystką, zoopsychologiem, technikiem weterynarii, zoofizjoterapeutą z Centrum Behawioralnego 360 Stopni. Karolina cały czas jest tu z nami, nigdzie nie uciekła. A co najlepsze, to słuchacze też udzielają się w tym temacie. Napisał do nas, wyobraź sobie, Karolino, Marcin, który pisze tak. Od kiedy mam psa, który nie lubi jeździć samochodem, odpuściłem wyjazdy na wakacje. Raz spróbowałem z nim wyjechać na wakacje, cała podróż dla psa i dla nas była koszmarem. Jak dla mnie, psychika psa jest najważniejsza i ważniejsza niż wakacje z psem w samochodzie. Wcześniej miałem psa, który przejechał z nami pół Europy i była ona szczęśliwa, bo była razem z nami. Pozdrawiam, Marcin. Co moglibyśmy Marcinowi w tej sytuacji poradzić?
1: No, przede wszystkim wielki szacunek dla pana Marcina, że ważny jest dla niego komfort psa.

0: i jego, że powiem, psychika.
1: Brawo.
0: Tak, zdecydowanie. Natomiast, panie Marcinie, przede wszystkim, no tutaj decyzja do pana, tak? Natomiast jeżeli chciałby pan, żeby jednak psiaka przyzwyczaić, tak? I odczarować ten samochód i żeby sam jakby podróż przestała być survivalem, a była przyjemnością dla pana i pana

0: jakimś behawiorystą i po prostu spróbować przepracować ten problem. No bo tak naprawdę różne również sytuacje takie niezapowiedziane mogą być, w których będzie pan zmuszony wziąć psiaka, więc na pewno jeżeli go po prostu przyzwyczajimy i będzie miał możliwość no, miło, że tak powiem, spędzać czas w samochodzie, a później może ewentualnie właśnie nawet dalsze podróże z wami, no to będzie dla wszystkich fajnie, więc sugeruję ewentualnie skontaktować się z jakimś behawiorystą i po prostu metodą małych kroków spróbować pomóc psiakowi. A może się uda i będziecie też podróżować po całej Europie.
1: No właśnie, Marcinie, generalnie konkluzja jest taka, że może warto spróbować, a nuż się uda. Myślę, że to może być z korzyścią i dla was, i dla psa, ale Karolino, to nie koniec pytań wcale, bo drugi słuchacz pyta, jak karmić psa w podróży. Myślę, że to jest zasadne pytanie, bo choroba lokomocyjna u psa to jest coś, co właścicielom dużo stresu nastręcza w trakcie podróży. No i jak z tym psem sobie poradzić pod względem tego, że no, jedziemy daleko, no, trzeba jakoś tego psa nakarmić w trakcie tej podróży, no i co z tym zrobić?
0: No wszystko też w zależności oczywiście od tego, jak długo mamy tą podróż, tak? Jeżeli mamy psa z chorobą lokomocyjną i jedziemy nad morze, no to ja bym sugerowała po prostu nie karmić go w trakcie podróży, tak? Po prostu pojechać do celu. Natomiast jeżeli mamy zdecydowanie dłuższą drogę, no to w chwili, gdy będziemy robić te przystanki, tak, 2-3 godzinne, no to wtedy ewentualnie dać mu coś do jedzenia. Jeżeli planujemy tak jechać na tak zwanego strzała, czyli tylko po prostu z jakąś tam przerwą. Natomiast no jeżeli jest możliwość, no to w szczególności właśnie u psów z chorobą lokomocyjną staramy się ograniczać. Natomiast jeżeli mamy na przykład psiaka, który nie ma problemu z tym, że jedąc samochodem je, no to nawet czasami u psów stosuje się na przykład jakieś gryzaki, tak? Że on sobie po prostu siedzi na tylnej kanapie i tam sobie coś ciumka, więc...
1: Żeby wszystko... też miał się czymś zająć, tak, w trakcie tej
0: oczywiście,
1: podróży.
0: Oczywiście, jak najbardziej, bo pamiętajmy, że żucie jest bardzo odstresowujące dla psów, więc to też im pomaga rozładować to napięcie i stres, który jest w trakcie podróży. Ale tak jak mówię, to jest bardzo kwestia indywidualna i w zależności od tego, jakiego mamy psa. Czy mamy chorobę lokomocyjną, czy nie, czy pies jakby lubi, bo też pamiętajmy o tym, że niektóre psy w trakcie podróży są tak zestresowane, czy w jakichś innych sytuacjach, że na przykład nic nie chcą zjeść, tak? Więc no też
1: no,
0: jakby nie zmuszajmy go do tego. Więc wracając do pytania, wszystko w zależności od psa. Jeżeli jedziemy bardzo długą drogę, no to tak jak wspomniałam, na tym postoju takim na zdecydowanie dłuższym ewentualnie dać coś psu. No i pamiętajmy bezwzględnie o tym, że jedzenie to jest jedna rzecz, ale pies musi mieć dostęp do wody, tak? Więc każdy postój...
1: To jest po pierwsze.
0: Czy w trakcie podróży dajemy psu wodę, tak? W szczególności w takie upały, tak jak my pijemy podczas drogi, tak samo pamiętajmy o tym, że pies też powinien móc się, że powiem, zatrzymać, napić, no bo to jest bezwzględnie ważne.
1: To prawda, ja bym tu jeszcze dodał, że warto o tym pamiętać, kiedy wychodzimy z psem na szlak, gdzieś do miejsca turystycznego, nawet do miasta, no bo co to za problem wziąć taką silikonową składaną miskę i butelkę z wodą? No żaden. A trzeba o tym pamiętać, bo tak jak powiedziałaś, no my pijemy i pies też musi, też powinien. Także nie zapominajmy o tym. Jeżeli słuchaliście naszej rozmowy od początku, to mówiliśmy tu trochę o sytuacjach, w których jedziemy gdzieś do miejsc turystycznych, nie wiem, do Rzymu, do Paryża, gdziekolwiek tylko chcemy, jedziemy z psem i może warto by było tego psa zostawić na czas zwiedzania Luwru, do którego raczej z psem nie wejdziemy, chociaż nie wiem, bo nie sprawdzałem, ale warto by było psa rozważyć to, żeby psa zostawić w hotelu. Jakby łącząc to z tym, o czym mówię od samego rana, że jest gorąco, bardzo gorąco i w ogóle, to musimy tu powiedzieć rzecz oczywistą, ale o której trzeba mówić, uważam, zawsze. Czyli nie zostawiamy psa w samochodzie.
0: Tak, pamiętajmy o tym bezwzględnie, tak, że nie zostawiamy psa w samochodzie. I też pamiętajmy o tym, że jest bardzo dużo psiolubnych miejsc, tak? Czyli nawet na stację benzynową możemy wejść z psem. Czy do jakiejś sklepy już bardzo się otwierają również na możliwość, więc czasami nam się wydaje, że gdzieś nie będziemy mogli wejść z psem i zostawiamy go w samochodzie, co jest bezwzględnym błędem i po prostu no, przede wszystkim nie róbmy czegoś takiego, tak?
1: Okay.
0: Otworzenie lufcików okiennych, czy po prostu jak gdyby zrobienie niby coś, co mówi o tym, że jest lepiej, no nie. No, zostawienie psu wody też w zamkniętym samochodzie, nie. Totalnie nie. Tak? Nie zostawiamy psa samego w zamkniętym samochodzie. Po prostu jeżeli nie mamy możliwości wzięcia go w dane miejsce, to po prostu go nie bierzemy do samochodu, niezależnie gdzie jedziemy.

0: Natomiast jeżeli jesteśmy w trasie, po prostu weźmy go ze sobą.
1: Okej, rozumiem. Tak króciutko. W pewnej marce samochodów, pewnie się domyślasz jakich, jest coś takiego jak tryb zwierzaka. To znaczy zamykamy samochód, jest ustawiony tryb zwierzaka, temperatura jest obniżona, klimatyzacja chodzi, jest wyświetlany komunikat na wyświetlaczu, że właściciel się oddalił, pies ma odpowiednią temperaturę, nie wybijaj szyby, bo wszystko jest okej. Co ty o tym myślisz?
0: Wiem, że są takie samochody, też tak zwane K9, które też mają właśnie wentylowane. No, pamiętajmy o tym, że no, jeżeli jesteśmy, jakby zwierzak jest zabezpieczony, tak? Czyli mamy samochód w pełni dostosowany.
1: Oczywiście.
0: Jest jeszcze tam taka sytuacja, że, w sensie taka możliwość, że dostajesz alert na telefon w sytuacji, gdy temperatura się zmienia. Więc no, oczywiście, jeżeli mamy tak, że tak powiem, zbudowany samochód, przystosowany do przewozu, no to wtedy tak, no ale jednak też pamiętajmy o tym, że nie każdy z nas ma i często jednak widzi się na parkingach zupełnie inną klasę samochodów.
1: To prawda.
0: Więc wydaje mi się, że tutaj fajnie, że idziemy w tym kierunku, fajnie, że nowoczesność jak gdyby to przewiduje, jednak skupmy się na tym, że jednak w standardowych naszych samochodach no nie pozostawiamy psa.
1: Tak, i tego się trzymajmy. To jest rzecz, tak jak mówiłem, niby oczywista, ale warto ją powtarzać, bo jak pokazuje życie, często właściciele potrafią o tym zapominać. Karolina Kawczyńska zostaje razem z nami. Po informacjach z dróg kontynuujemy naszą rozmowę, a wy możecie zadawać pytania, do tego cały czas zachęcam. Bo to nie

0: PRK, Polskim Radiu Kierowców, mamy taką tradycję, że 3 razy w ciągu każdej godziny informujemy Was o sytuacji w ruchu drogowym i to jest tak, 10 po, pół do i za 10, a że mamy 9:30, no to teraz każdy wie, co następuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tradycji musi stać się zadość, dlatego sprawdzamy po raz kolejny, co się dzieje na naszych drogach, jeżeli chodzi o utrudnienia i gdzie rzeczywiście troszeczkę wolniej przejeżdżacie, no to na pewno Krajowa 47, województwo małopolskie, Biały Dunajec, to jest ta droga, która prowadzi Was z Zakopanego w kierunku Nowego Targu, czy dalej Krakowa. No i teraz też Kraków. Zaglądamy, co się dzieje na autostradowej obwodnicy miasta. Znowu są niewielkie spowolnienia na wysokości węzła w Balicach, ale raczej tam nie będziecie dłużej jechać. To delikatne spowolnienia, także bez problemów raczej. Bez zmian w Warszawie, bardzo dobry przejazd, chociaż troszeczkę mamy więcej nie korków, też trudniejszych warunków drogowych na drodze krajowej numer 7 w Dziekanowie Leśnym i też widzę, że ruch zaczyna się robić na wysokości Mokotowa, czyli Aleja Generała Władysława Sikorskiego i to jest ta droga, która prowadzi Was w kierunku Ursynowa, a dalej no na przykład Góry Kalwarii. Warto na to zwrócić uwagę. Tak samo też jak na S2, bo tam od wielu, wielu godzin, tak naprawdę od samego poranka mówimy, że jest korek w kierunku Ożarowa Mazowieckiego. A gdzie będą trwały prace drogowe? Już wcześniej mówiliśmy o drodze krajowej numer 44 w Przyszowicach w województwie śląskim, gdzie mamy też ograniczenie do 50 km na godzinę.

0: strony przypomnimy, że też jutro zaczynają się prace na S3, odcinek Sulechów, Zielona Góra, województwo lubuskie, gdzie zwalniacie do 90 km na godzinę i te prace potrwają jeszcze do 25 czerwca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 22 513 11 11 bądź nasza mobilna aplikacja. Tu przyjmujemy informacje z dróg, a w naszej aplikacji możecie też zadawać pytania do naszego gościa. Zachęcamy do tego oczywiście.

0: Wracamy do naszej rozmowy. Jak się okazuje, w tej rozmowie i wy, drodzy słuchacze, aktywnie uczestniczycie. Dostaliśmy pytanie od pana Wiktora. Jak to się mówi, nie ma głupich pytań, więc postaramy się na nie odpowiedzieć. Pan Wiktor pyta, jak długo pies może być na słońcu? Co byś, Karolino, na to odpowiedziała?
1: No, dosyć przewrotnie, tak? A jak długo pan Wiktor jest w stanie być na słońcu? Albo jak długo ktoś z bliskich, tak? No, nie ma jak gdyby jednoznacznej informacji, nie jestem w stanie określić godzin, minut i tak dalej. Tak jak wspominaliśmy, pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteśmy w jakimś betonozie, no to ten asfalt jest rozgrzany, tak? My mamy buty, pies nie ma, może mieć położone łapy. Jeżeli jesteśmy na szlaku, no to jesteśmy na słońcu, później wchodzimy w las, no...

0: to jest.
1: Różnie, tak, dokładnie. Jak gdyby nie ma jednej definicji mówiącej o tym, że tak, jak jesteśmy nad wodą, no to jak gdyby głównie jest jakieś słońce, no ale jak gdyby pies ma możliwość schłodzenia się, tak? Jeżeli mamy psa na podwórku, no to powinniśmy zapewnić mu miejsce, w którym ma możliwość schronienia, tak? Wejście pod jakąś zacienione miejsce.
0: Oczywiście.
1: No i pamiętajmy przede wszystkim o tym cały czas dostępie do wody, więc no... To są dużo czynników.
0: To są niby proste rzeczy, a myślę, że takim remedium na to jest to, żeby w tym wszystkim zachować jednak pewnego rodzaju zdrowy rozsądek.
1: Zdecydowanie.
0: I patrzeć na to, jak też pies reaguje. Tym bardziej, tu mi przyszło do głowy, bo powiedziałaś o tych butach. Pies nie ma czapki. My czapkę możemy założyć. Pies, no w pewnych przypadkach może psu czapkę da się założyć. I są takie decyzje i takie pomysły, ale generalnie pies tej czapki z reguły nie posiada, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że nic go przed tym słońcem nie chroni, więc panie Wiktorze, zdrowy rozsądek i to, co opowiedziała Karolina, trzeba mieć na uwadze. Z sekcji pytań i odpowiedzi to jak na razie tyle, jak się jakieś pojawią, oczywiście będziemy wracali. Natomiast co do podróży z psem, pamiętajmy też, myślę, o sprawach formalnych, żeby się przypadkiem nie zdziwić.
1: Tak, zdecydowanie. Pamiętajmy o tym, że zanim wybierzemy się w podróż zagraniczną, to dobrze jest zobaczyć, jakie są warunki formalne, tak? Podstawą zawsze jest oczywiście paszport, chip i szczepienie na przeciwko wściekliźnie. Natomiast każdy kraj ma jeszcze swoje wewnętrzne przepisy, obostrzenia. Na stronach często konsulatów mamy informacje czy ambasad. Natomiast oprócz tych trzech podstawowych rzeczy, które wymieniłam, czasami mamy też konieczność odrobaczenia, czy dodatkowego wpisu, na przykład na 24 godziny, czy 48 godzin przed przyjazdem, takie zaświadczenie od weterynarza, że pies jest zdrowy. Czasami jest konieczność wykonania badania miareczkowania przeciwko wściekliźnie, więc to jest z kolei już dłuższy proces, czekamy na wyniki, bo wysyłane są do analizy. Więc musimy pamiętać o tym, żeby jeżeli wybieramy się do jakiegoś gdzieś za granicę, to przede wszystkim zobaczyć właśnie, jakie dokumenty będą potrzebne, co musimy zrobić, jak musimy przygotować psa od strony weterynaryjnej, skonsultować się ze swoim weterynarzem, no i te wszystkie dokumenty, formalności przygotować. Też oczywiście możemy porozmawiać z weterynarzem odnośnie ewentualnie jakichś suplementów właśnie na podróż, żeby ewentualnie
0: no właśnie,
1: też
0: dobra
1: wspomóc
0: decyzja.
1: Zwierzaka. Tak naprawdę no, powinniśmy tutaj na pewno przeprowadzić taką konsultację z naszym lekarzem, potwierdzić, czy psiak jest zdrowotnie, weterynaryjnie gotowy na to, żeby taką podróż odbyć. Tak jak wspomniałam, formalności, żebyśmy później też nie mieli jakichś nieprzyjemności po drodze. Pamiętajmy też, że jeżeli przejeżdżamy przez jakiś kraj, to też powinniśmy oczywiście zobaczyć, jakie są warunki w tym kraju, który przejeżdżamy tylko, tak? No bo jednak będziemy na terenie...
0: Tego kraju właśnie.
1: Dokładnie.
0: Myślę, że przy tej okazji warto to trochę do tematów motoryzacyjnych odnieść, no bo gdzie jak nie tutaj. Jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, no to oczywiście sprawdzamy, jakie są przepisy w danym kraju i ile możemy jeździć w terenie zabudowanym lub nie, czy autostrady są płatne, czy nie, jakie wyposażenie powinniśmy mieć w swoim aucie. To wszystko przed wyjazdem sprawdzamy. A więc, jeśli w samochodzie będziemy mieli psa, jeżeli jedziemy z nim w podróż, no to też musimy sprawdzić, jak te wszystkie sprawy formalne wyglądają.
1: Tak.
0: Dobrze, Karolino, ja tak troszkę na deser zostawiłem kwestię, która najbardziej w tym wszystkim tak mnie, nie powiem, interesowała, ale najbardziej byłem ciekawy twojej odpowiedzi na ten temat, bo jest taka sprawa, że do samolotu na przykład z psem możemy wsiąść i odbyć podróż samolotem razem z psem. No i o ile ten pies jest niewielki i może podróżować z nami jakby na kolanach, powiedzmy to, tak obrazowo, o tyle jak jest to większe zwierzę, no to już sprawy się komplikują. Moim zdaniem, to jest subiektywna opinia, to jest dość karkołomny pomysł, żeby psa do samolotu pakować. A co ty o tym uważasz?
1: No, zaczynając od tej miłej części, tak, czyli właśnie przewożenia psa na pokładzie, tutaj pamiętajmy o tym, że właśnie ma być niewielki pies. No i ważne jest to, żebyśmy zawsze sprawdzali jakby w tych warunkach, bo czasami jest jednak informacja mówiąca o tym, że na przykład ma być 8 kilo razem z transporterem, tak?
0: O, a to ważne, to ważne.
1: Więc tutaj, żebyśmy mieli tego świadomość, tak?
0: Żebyśmy psa nie musieli odchudzać przed wyjazdem.
1: No albo żebyśmy po prostu no, nie mieli zdziwienia na lotnisku, tak? Więc
0: no tak.
1: Zawsze to sprawdzajmy również dokładnie.

0: Natomiast jeżeli chodzi o przewożenie psa w luku bagażowym, no tutaj od strony behawioralnej. Pamiętajmy, że przede wszystkim, jeżeli pies nie zna klatki kennelowej, a wiadomo, że w luku bagażowym musi być klatka, nie klatka kennelowa, przepraszam, klatka taka transportowa do przewozu psów, no to jeżeli nasz pies nie zna takiego akcesoria, no to musimy go przede wszystkim przyzwyczaić do tego, tak? Jeżeli mamy psa z lękiem separacyjnym, czyli taką jakby brakiem samodzielności w przypadku braku właściciela,
1: to raczej
0: no to też jest to dla niego bardzo duże będzie utrudnienie i wyzwanie, tak? Więc też pamiętajmy o tym, żeby jednak dostosować, czy ten nasz pies behawioralnie jest gotowy na taką podróż. Zapoznajmy się z warunkami. Też pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy międzylądowania na przykład, no to czasami jest tak, że chyba do 3 godzin jak gdyby pies idzie z samolotu do samolotu, a w przypadku, gdy jest dłużej, no to psa musimy odebrać i go jeszcze raz no, nadać, jak to, że powiem, jest określane w warunkach lotniczych.
1: Nie brzmi to dobrze, ale o to chodzi.
0: Tak, no ale też musimy jak gdyby pamiętać o tym, że przy międzylądowaniach też musimy tym psem się zająć w międzyczasie, tak? I
1: tak.
0: No, też fizjologia...
1: To robi swoje, tak.
0: No i napojenie psa, tak? Bardzo ważne jest to, żeby oczywiście też informować, prosić, żeby napoili.
1: Tak, ale... to są rzeczy, o których mówimy od początku. Jakbym miał to tak podsumować taką konkluzją, to pamiętajmy o potrzebach psa, bo pies jest naszym towarzyszem życia, podróży i wszystkiego po kolei. Także o jego potrzebach i o jego... O jego potrzebach przede wszystkim. Musimy pamiętać. Proszę bardzo.
0: Tak, i jeszcze jedną rzecz, jeżeli możemy tak już, tak powiem, finalizując.
1: Nie ma problemu.
0: Pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteśmy w jakiejś przestrzeni publicznej i pies ma kaganiec, no to też pamiętajmy o odpowiednim doborze tego kagańca, tak?
1: To też jest ważna kwestia, tak?
0: Tak, żebyśmy jednak dobierali taki kaganiec, z którym pies może spokojnie napić się, spokojnie otworzyć pysk. Kagańce takie no,
1: weterynaryjne
0: czy materiałowe.
1: Nie wiem, jak to profesjonalnie się nazywa, niestety.
0: Tak. No lepsze są, no, w ogóle zdecydowanie należy kupić po prostu kaganie, z którym pies swobodnie może oddychać, swobodnie może się napić wody, może ziewać, może otwierać pysk, tak? I bezwzględnie to o tym pamiętajmy, no bo to jest tutaj ważne ze względu na termikę psa.
1: No tak, bo psy regulują temperaturę ciała też przez właśnie pysk, więc jakby to jest sprawa podstawowa i najważniejsza. I też pomyślmy, jak my byśmy się czuli, gdybyśmy nie mogli sobie na przykład ziewnąć. No raczej nie czulibyśmy się komfortowo. Dziękuję bardzo. Karolina
0: dziękuję.
1: Kawczyńska była naszym gościem, behawiorystka, zoopsycholog, technik weterynarii, zoofizjoterapeuta z Centrum Behawioralnego 360 stopni. Dziękuję pięknie, miłej
0: dziękuję
1: niedzieli.
0: Dziękuję i zapraszam. Pozdrawiam.

0: Dzień dobry. Długo i szeroko, pusto jak na życzenie. Miłego dnia. Bartłomiej tak do nas pisze i wyobraź sobie, Emilio, że nawet wstawił zdjęcie, tylko muszę tak głowę...
1: przekręcić głowę, głowę obrócić. Stronę.
0: Ale powiem ci szczerze, że ładnie to wygląda. Taka długa, szeroka trasa, chyba krajowa, gdzieś tam w oddali jakieś drzewa. Trochę chmur. To mnie martwi. Mam nadzieję, że z tej chmury, z tej dużej chmury mały deszcz będzie akurat.
1: Ale, no, dzisiaj ten deszcz może być bardzo różny, ale no miejmy nadzieję. I tak naprawdę, jak czytałeś wcześniej tutaj wpis od naszego słuchacza, to już by mógł być cały serwis drogowy, bo jest czysto na trasach. Więc...
0: No właśnie. Trzymajmy się tego, żeby było dobrze, żeby się nam jeździło odpowiednio. No i żeby ten deszcz, burze i grad, które niestety przed nami w wielu miejscach, żeby nam przede wszystkim nie przeszkadzały. A jak jedzie się teraz, 10 minut przed godziną 10, o tym wszystkim Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A dzisiaj największe komórki burzowe mogą pojawić się w województwie mazowieckim w okolicach Radomia, ale też tutaj właśnie Lublin, Chełm oraz Siedlce jawią nam się na mapach. Tam też są najwyższe temperatury dzisiaj, chociaż alerty obowiązują całą Polskę, poza Koszalinem i Szczecinem, o czym mówimy od samego ranka. No i też przypominamy, że jeżeli wyjeżdżacie w trasę dzisiaj, w niedzielę, jeżeli was spotkają burze, no to trzeba zwrócić uwagę i szczególnie tutaj wyostrzyć swoje zmysły, jeżeli będziecie w trasach. Na to zwracamy uwagę cały czas. A jeżeli chodzi o ekspresową piątkę, nic się nie zmienia. Cały czas trwa sprzątanie szkód między węzłami Miedzeń i węzłem Błonie w miejscowości Białe Błota. 74 kilometr, gdzie była kolizja. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i nie można przejechać jednym pasem w kierunku Poznania, chociaż tam większych korków nie widać. Raczej dojeżdżacie na spokojnie do wspomnianego już Poznania. A jeżeli chodzi o inne trasy, no to tutaj cały czas przypominamy, że przed samym węzłem w Balicach jest niewielki korek, dokładniej na wysokości miejsca poboru opłat, a także jeżeli troszeczkę pojedziemy sobie niżej, na południe, za Nowym Targiem, a w kierunku Zakopanego, no tutaj jest dość gęsto i to chyba największy korek w tym momencie w całej Polsce. Bańska Niżna oraz Szaflary i to jest ta nitka, która prowadzi was z Zakopanego do Nowego Targu, czyli wracacie już z weekendu, najprawdopodobniej chcecie też wyprzedzić te upały, dość spore. Podobna sytuacja jest w Poroninie, czyli kilka kilometrów wcześniej, przypomnijmy, to droga krajowa numer 47.
2: PRK, Polskie

0: Radio Kierowców.
1: Pamiętajcie, drodzy słuchacze, że to właśnie wy jesteście naszymi oczami na drodze. Czekamy na informacje od was, a w naszej aplikacji odezwał się nasz słuchacz Jacek, który pisze tak. Szanowni państwo, w dwóch kolejnych wiadomościach odpowiedź dla ciekawskich, jak to jest w słońcu i dlaczego pies absolutnie powinien mieć w taki dzień jak wczoraj dostęp do chłodnego miejsca i wody. I Jacek wysyła jedno zdjęcie w cieniu, stopni 34 na termometrze, a w drugiej wiadomości wysyła odczyt ze słońca. Stopni, uwaga, 59 i dopisuje tak. Niech sami sobie państwo odpowiedzą, ile pies może wytrzymać w słońcu. Mam 3 psy i one mają zawsze dostęp do wody i zacienionego, chłodnego miejsca. Pozdrawiam, Jacek. Święte słowa. Myślę, że warto to zapamiętać. Ask yourself.

0: Do śmiechu na pewno nie będzie tym z was, którzy nad jeziorem na przykład albo nad zalewem zostaną zaskoczeni przez burzę i deszcz. A to niestety może się dzisiaj wydarzyć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy od temperatur skrajnych o godzinie 10. 27 stopni już teraz na Mazowszu. W Kozienicach to jest najwyższa temperatura, którą możemy zobaczyć na termometrach. 20 stopni w Kłodzku. Takie są temperatury na Dolnym Śląsku. To akurat dość przyjemnie jeszcze, natomiast spodziewajmy się, że te temperatury jeszcze do góry nam pójdą. Maksymalnie 26 stopni na Pomorzu, do 30-33 stopni na przeważającym obszarze kraju. Nieco chłodniej na wybrzeżu, stopni 20. Zachmurzenie duże i umiarkowane. Mamy tutaj problem tego typu, że niestety nawiedzą nas przelotne opady deszczu, a w wielu miejscach pojawią się burze. Lokalnie spadnie także grad i to jest bardzo ważna informacja dla kierowców, którzy dzisiaj w trasę ruszają albo do domu wracają. No bo niestety te niekorzystne warunki pogodowe mogą wpływać na nasze bezpieczeństwo w trasie. A co za tym idzie, my apelujemy o to, żeby prędkość dostosować i kiedy deszcz albo grad nas zaskoczą na drodze, na przykład ekspresowej, no to żeby absolutnie nie zatrzymywać się, tylko jechać dalej, oczywiście zwolnić, natomiast pamiętajmy o tym, że takie zatrzymanie ewentualnie tym bardziej pod wiaduktem. Nie wolno tego robić, pamiętajcie. Może być bardzo niebezpieczne, możemy kogoś tym zaskoczyć i nieszczęście gotowe. Wracając do tematów pogodowych. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. W czasie burz nawet do 100 km na godzinę może osiągać w porywach. 1010 hektopaskali. Takie będzie ciśnienie w południe w Warszawie i to ciśnienie się nam utrzyma.
1: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Emilia Kleszczewska, Adam Waliszewski i ja, Maciek Sampolski, zapraszamy do wspólnej jazdy z PRK Polskim Radiem Kierowców. Dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero do nas dołączyli. I co? Miłego dnia i jedziemy dalej.

0: gdyby ktoś nie miał telewizora i nie śledził Mistrzostw Świata na bieżąco, to chciałem tylko tak powiedzieć, że reprezentacja Curaçao zremisowała dzisiaj w nocy z Ekwadorem i ma realne szanse na wyjście z grupy. Tak w ramach ciekawostki, ja musiałem sprawdzać, gdzie ten kraj tak dokładnie leży, bo nie byłem pewny. Myślę, że sporo osób miałoby z tym problem. Niemniej jednak serdeczne gratulacje i jeśli kogoś to interesuje, to proszę bardzo. Taka wiedza z mojej strony. Mogę się nią pochwalić.
1: Można być teraz komentatorem sportowym trochę w radiu, prawda? Jednocześnie.
0: No oczywiście, oczywiście. Wszystko w granicach koncesji, jak to się mówi. Ale zostawmy to, przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do sytuacji drogowej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i do tej pory tak przyjemnie nam się mówiło o tym, że nie ma korków, że wszędzie jeździcie naprawdę płynnie. Ale skończyło się to co dobre, bo mamy naprawdę dość spore utrudnienia w ruchu w Zakopanem. Droga wojewódzka 958, która przechodzi też przez w sumie samo centrum. Mamy naprawdę bardzo gęsty korek, to ulica Nowotarska. No ale też i dalej, jeżeli już wyjeżdżacie z Zakopanego i kierujecie się dalej przez Guty, Poronin, a zwłaszcza miejscowości Bańska, Niżna i Szaflary, czyli w kierunku Nowego Targu. Tam już nawet nie korek, a raczej zator się tworzy na drodze krajowej numer 47. Widać, że po prostu wyjeżdżacie z Zakopanego i chyba jedziecie w kierunku domów, bo to przecież mógł być taki popołudniowy wywczas.

0: weekendowy wywczas, a jeżeli chodzi o inną lokalizację, to tutaj zaglądamy do województwa śląskiego i na autostradową czwórkę dokładniej. W miejscowości Pławniowice mamy zdarzenie drogowe, widać to na mapach i też tworzy się naprawdę bardzo gęsty korek, też można powiedzieć, że niedługi, ale jednak zator i w obu kierunkach, czyli jeżeli zmierzacie do Katowic, ale też w stronę Opola. Ale to tak naprawdę te dwa miejsca teraz są zakorkowane. Jeżeli chodzi o Warszawę, to nic się nie zmienia. Jedynie troszeczkę trudniejsze warunki z dojazdem są przez Dziekanów, Leśny i Łomianki do Warszawy. S2 cały czas tam mamy niewielkie spowolnienia oraz na S17 w miejscowości Zakręt. To jest nitka, która prowadzi Was w kierunku Radzymina. I jeszcze zaglądamy szybciutko sobie do informacji od służb, ale tutaj bez żadnych nowości. Przypominamy o S5, o odcinku Węzeł Miedzyń, Węzeł Błonie, czyli województwo kujawsko-pomorskie, gdzie dalej cały czas nie można przejechać jednym pasem w kierunku Poznania. Czekamy na wiadomości od Was 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: A teraz wyruszamy do Poznania, gdzie trwa druga runda kartingowych Mistrzostw Polski, a wśród uczestników oczywiście reprezentant PRK, Polskiego Radia Kierowców, Antek Derebecki, który już teraz z nami. Cześć, dzień dobry Antku.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Te zawody od wczoraj w Poznaniu. Powiedz, jak wczoraj ta rywalizacja przebiegała, jak ci poszło?
1: W sumie to od czwartku, bo od czwartku już trenujemy, ale tak, wczoraj się zaczęły zawody. Kwalifikacje były bardzo ciężkie, bo 34 zawodników na torze, ciężko w ogóle się jakoś ustawić do tego najszybszego kółka, żeby znaleźć kawałek czystego toru bez innych zawodników i pojechać szybki czas. Kwalifikacje na 17 pozycji. W pierwszym wyścigu się przebijałem. Finalnie skończyłem 13, miałem karę 5 sekund i wróciłem na pozycję 17, a w drugim wyścigu no to z 17 po starcie przebiłem się tam do 7 pozycji, chyba 10 pozycji do góry,
0: wow.
1: Ale trochę mieliśmy problemy techniczne, brakowało tempa i nie byłem w stanie po prostu jechać tego co mogłem i tego, co jechałem wcześniej, a więc dużo straciłem i skończyłem 15.
0: A powiedz, jak ta rywalizacja w seniorach, bo z tego, co wiem, to startujesz w seniorach podczas tych zawodów. Czy to jest duże wyzwanie dla ciebie?
1: Ogólnie powrót do kartingu po 5 latach dla mnie jest ciężkim wyzwaniem.
0: Przede wszystkim, tak.
1: Tak, no samochody są dużo mniej wymagające. No a tutaj w seniorach osiągamy w Poznaniu prędkość 140 na godzinę, a to 2 cm nad ziemią, a więc ciekawe doświadczenie. No jest to zupełnie coś innego niż samochody i po prostu przypominają mi się takie właśnie czasy, jak byłem trochę mniejszy i zdobywałem wygrane w kartingu, a więc fajne wspomnienia i próbuję coś osiągnąć z powrotem w tym kartingu, chociaż jest bardzo ciężko, ale się nie poddajemy i walczymy dalej.
0: Trzymamy kciuki za ciebie, Antku, żeby udało się również w przypadku kategorii seniorów. Opowiedz proszę, co na dzisiaj? Jaki plan, co już tam się wydarzyło i co się będzie działo na torze w Poznaniu?
1: Dzisiaj już jestem po warm-upie. Miałem przetestować ustawienia, ale tam w połowie trochę przetestowałem, ale w połowie warm-upu wypadłem z toru, już nie byłem w stanie wrócić. No i mamy jeszcze dzisiaj przed sobą 2 wyścigi. Pierwszy jest o 11:40, a drugi o 14:30, jeśli dobrze pamiętam, nie chcę też kłamać. No i też jest transmisja live na YouTubie, a więc zapraszam do śledzenia. No i do kibicowania, no.
0: Antku, trzymamy kciuki, będziemy kibicowali my tutaj obecni w studiu, w reżyserce. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że wy również, tak jak Antek powiedział, tą rywalizację możecie śledzić na transmisji na YouTubie. Trzymamy kciuki za Antka. Antku, powodzenia i wszystkiego dobrego nie tylko podczas tego startu, ale i wszystkich najbliższych, nie tylko tych kartingowych.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Ja wielokrotnie dzisiaj powtarzałem, że to właśnie wy jesteście dla nas pierwszym źródłem informacji i w aplikacji mamy taką oto sytuację. Tomek pyta, co się stało na autostradzie A4 za Gliwicami na wysokości zjazdu na Pławniowice, bo autostrada stoi w dwie strony. I jak się okazuje, jest też odpowiedź w aplikacji na to pytanie. Nasz słuchacz informuje, że na A4 jest wypadek, oba pasy zablokowane przed Kleszczowem. Także dziękujemy, drodzy słuchacze, że tak odpowiedzieliście sobie nawzajem trochę korespondencyjnie. My tą sytuację będziemy oczywiście monitorowali i prosimy o ostrożność w tych okolicach. A teraz wyjeżdżamy na wszystkie polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja jeszcze tylko słówko o tej A4, bo rzeczywiście tam jest kilkukilometrowy korek, a to zwłaszcza jeżeli jedziecie do Wrocławia, ale też w stronę Gliwic, o czym już mówił też nasz słuchacz. I jeżeli chodzi o trasy, no to widać, że wyjeżdżacie z Zakopanego. Centrum miasta jest wyraźnie zakorkowane, głównie ulica Nowotarska. Dalej za Zakopanem trzeba zwolnić w kilku miejscach. Droga Krajowa nr 47, Guty, ale też Bańska, Niżna i Szaflary. Najwięcej aut ustawia się właśnie przed samym Nowym Targiem i tam zator ma 3 km. Ciasno zaczęło się robić także na pomorskich drogach, dokładniej S6, obwodnica Trójmiasta, a w kierunku Gdyni. Tam także obserwujemy zdarzenie drogowe. Droga jest przewężona tuż za portem lotniczym w Gdańsku i jeżeli chodzi o

0: Pomorze i o właśnie trasy przejeżdżające też przez Gdańsk, no to tutaj trzeba wymienić drogę krajową numer 89, zwłaszcza jeżeli wyjeżdżacie z centrum miasta i kierujecie się na przykład do Pruszcza Gdańskiego. A my jak zawsze też podajemy informacje od naszych służb, chociaż na razie wiemy tylko co się dzieje na S5 tak dokładniej. Czekamy na kolejne wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Węzeł Miedzyń, węzeł Błonie, tam trwają prace na 74 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i jest wprowadzona blokada jednego pasa ruchu w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy też kolejny apel w naszej aplikacji od słuchacza Radia, który proponuje włączyć światła mijania i nie jechać na LEDach, zwłaszcza tam, gdzie leje. Bo na przykład na czwórce koło Brzeska ma przed sobą dwa busy, tak jak pokazuje nam na zdjęciu. No i mamy faktycznie autostradę, ale tych busów nie widać, chyba że mieć lupę i tak przyjrzeć się tam na horyzoncie, jakby te busy były. Natomiast no faktycznie ich nie widać, zatem to, co powtarzamy i my, przełączcie światła dzienne na światła mijania, zwłaszcza jeśli pada deszcz, bo one na automacie mogą po prostu się same nie włączyć. No i to jest sytuacja bardzo, ale to bardzo niebezpieczna, zwłaszcza w tej sytuacji pogodowej, jaka dzisiaj może nas zastać.

0: Ależ chyba 100 lat nie słyszałem tej piosenki. A co ciekawsze, sprawdziłem sobie, co to w ogóle oznacza to całe aserehe. Bo nie wiem, czy was to ciekawi, ale no mnie to ciekawiło bardzo. No i jak się okazuje, to nie znaczy nic i to słowo to nic więcej niż taki bezsensowny zlepek słów i po prostu puste słowotwórstwo. No, dość ciekawy zabieg, natomiast ważne, że działa, bo no jakby umówmy się, kto nie zna tej piosenki. Także to w ramach ciekawostek, jeśli chodzi o muzykę i utwór Aserehe, a jeśli chodzi o tematy turystyczne, nad którymi pochylamy się w niedzielne poranki w PRK Polskim Radiu Kierowców, no to mam teraz rzecz dla wszystkich tych z was, którzy wykupili sobie wakacje w formie zorganizowanej. Bo trzeba pamiętać, że turysta ma prawo na mocy obowiązujących przepisów do rezygnacji z zakupionej wycieczki. Jednak w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży wypłata świadczenia jest uzależniona od wystąpienia i udokumentowania zdarzeń losowych wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ekspertka od spraw ubezpieczeniowych Renata Łądka podkreślała na antenie Polskiego Radia 24, że zakres ochrony różni się w zależności od polisy i dlatego właśnie warto przed jej zakupem zapoznać się z tymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
1: Ochrona ubezpieczeniowa, ona nie dotyczy tylko osób tych ubezpieczonych, ale bardzo często ich bliskie osoby, które wiadomo zostają w domu i gdyby doszło do nagłego zachorowania u tych osób, to też to jest powód, który zmusza nas do tego, żeby nie pojechać, również wówczas daje to podstawę do uruchomienia polisy. Tutaj mogę też śmiało nawiązać do wybuchu konfliktu.

0: na Bliskim Wschodzie, no gdzie strach i obawy nie stanowią i nie stanowiły samej podstawy do anulacji, a co za tym idzie również do uruchomienia polisy.
1: A ogólne warunki ubezpieczenia to jest taki dokument, który po prostu określa zasady działania polisy. To właśnie tam należy wszystkich zasad, zakresów, limitów, warunków działania tej polisy poszukiwać. To tak jakby ktoś tego nie wiedział, natomiast pamiętajcie o tym, wykupując jakąkolwiek wycieczkę zorganizowaną, żeby z tym się zapoznać. I to w sumie można odnieść też do wszystkich spraw ubezpieczeniowych, tak ogólnie.

0: Cały czas dopytuję cię o sytuację na A4. Dopiero włączyliśmy radio kierowców. Czy wiadomo, co dzieje się na A4 w okolicach Gliwic w stronę Wrocławia? Ania i Maciek. Niestety dzieje się tu w obie strony i to wiemy oczywiście od was. Mamy też aktualizację z miejsca tego zdarzenia. Słuchacz Robert pisze, że otwarty jest pas do Opola, a w stronę Gliwic całkowita blokada. Także drodzy słuchacze, jeśli jedziecie przez tamte okolice, to uważajcie, bo utrudnienia są naprawdę, naprawdę wyraźne. O pozostałych polskich trasach już teraz Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety to nie wszystko, bo też bardzo dużo dzieje się na trasach w województwie pomorskim. Też mamy tutaj wiadomość od naszej słuchaczki, czy wiemy, co się dzieje w Gdańsku przy wjeździe na S7 w drodze z Wyspy Sobieszewskiej. Przy drodze numer 226 jest policja i zamknięte drogi. Otóż informacji od służb jeszcze cały czas nie mamy, ale rzeczywiście widzimy, że tam tworzy się korek, także najlepiej omijać ten odcinek S7. A jeżeli chodzi o Pomorze, no to nie jest to tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie stoicie w długim korku, a nawet tak naprawdę w zatorze, bo tak jest na wysokości Gdańsk-Matarnia. S6, tutaj korek ma już 4-5 prawie kilometrów i on zmierza tą obwodnicą Trójmiasta w kierunku Gdyni. Jeżeli chodzi o sam Gdańsk, to trudniej nam się na pewno z niego wyjeżdża, z centrum miasta, to w stronę Pruszcza Gdańskiego, droga krajowa numer 89. To było o Pomorzu, a zaglądamy sobie jeszcze do stolicy. Czy coś nam się zmienia? Czy cały czas ten przejazd przez stolicę mimo wszystko jest w miarę dobry? I tak, tylko Dziekanów Leśny i Łomianki. Tutaj mamy utrudnione warunki drogowe, czyli wjazd do Warszawy z drogi krajowej numer 7. I jeżeli chodzi o informacje od służb, S5, węzeł Miedzeń, węzeł Błonie, 74 kilometr, tam już od naprawdę wielu godzin na miejscu są służby, chociaż aż tak dużych korków nie ma. Przypomnijmy, tam doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych, nie było osób rannych.

0: ale pozostaje zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama. Let me tell you.

0: 4 minuty pozostały nam do godziny 11, a w studiu zameldował się człowiek wypoczęty, uśmiechnięty i prosto z Krakowa.
1: I zgrzany.
0: Oczywiście, czyli Marcin Koczyba.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy ty przynosisz tą wysoką temperaturę do studia i to słońce i to wszystko? Bo tak jakoś tak się weselej poczułem, jak wszedłeś.
1: No tak, myślę, że trochę słońca na sobie wniosłem, zwłaszcza, że kolor mojej koszulki może na to wskazywać. Natomiast na zewnątrz jest duszno i tak się wydaje, że za chwilę w Warszawie też pojawią się burze, tak jak w innych częściach Polski.
0: Tak, prognozy są takie, że popadać może tak w zasadzie wszędzie, burze mogą być, te z gradem również. Także miejcie się na baczności. Ja dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Maciek Sampolski, kłaniam się nisko i zostawiam was w najlepszych rękach.
1: Z najlepszych rąk została ten mikrofon przekazany.
0: No, czyli
1: postaram się sprostać.
0: I sztafeta radiowa jest w działaniu cały czas.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: 11. PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam. Dzień dobry.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Upalny dzień w całej Polsce. W tej chwili termometry w Kozienicach pokazują 29 stopni, a jest dopiero 11. Jednak ten wzrost temperatury jeszcze dość duży będzie. A najchłodniej jest w Nowym Sączu i w Płocku. Tam 21 stopni na termometrach. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia zachmurzenie może się zwiększyć. W tej chwili najwięcej chmur, deszczu i burz na pasie od Zakopanego przez całą południowo-zachodnią część Polski, aż do wybrzeża prawie, można powiedzieć. Czyli cała ta zachodnia i zachodnio-południowa część i północna Polski pod chmurami z deszczem. W czasie deszczu może pojawić się również grad. Wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. Bardzo niebezpiecznie może być na tych drogach. Spadnie do 40 mm deszczu. To sporo. Temperatura maksymalna od 26 na Pomorzu do 30-33 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na samym wybrzeżu, tam około 20 stopni. Uważajcie na siebie i pamiętajcie o naszej aplikacji.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Więc jeśli macie jakieś informacje z dróg, czy też pogodowe, koniecznie korzystajcie właśnie z tej aplikacji. Piszcie i mówcie. Zachęcam.

0: Dobry dzień dobry. Miasto budzi się z Kamilem Olakiem. Już dawno się obudziliśmy. Zresztą wieczorem Kamil Olak i ja
1: wieczorem
0: w radiu.
1: Wieczorem razem, rano też. Znaczy, rano może, no, nie, no, no tak, 11 no, to rano.
0: No. No, także my tu jesteśmy cały czas na straży. I pilnujemy,
1: taki
0: żeby
1: duet,
0: było bezpiecznie. Tak jest.
1: Dobre.
0: No, także zachęcamy Państwa, żeby do nas dołączyli. Wtedy będzie duet taki dość mocno rozbudowany.
1: To będzie już grupa.
0: Przyjmujemy zapisy. Dobrze, grupa
1: zespół,
0: informująca.
1: O,
0: zespół informacji drogowych.
1: Zespół, dobrze.
0: Czyli zespół i informacji. ZIT wyjdzie w skrócie.
1: Pięknie.
0: No, chyba że macie inne pomysły. Dobrze, tak czy owak zaglądamy na drogi dzisiaj dynamicznie z powodu pogody, ale nie tylko, bo przecież już takie ruchy przedwakacyjne się zaczynają na drogach, więc słuchajcie uważnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A4 wciąż są problemy w obu kierunkach, między węzłem Łany a węzłem Kleszczów. Droga najpierw była zablokowana po dachowaniu auta w obie strony, teraz ruch odbywa się jednym pasem. Trwają też kłopoty na trasie S5 między węzłem Miedzenia a węzłem Błonie. W miejscowości Białe Błota, to kujawsko-pomorskie, na 74 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i tam jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Nie odwołano też utrudnień na trasie S6 na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Gdyni. Tam po wypadku jezdnia na wysokości portu lotniczego w Gdańsku także jest zwężona. W Pomorskiem problemy także na trasie S7 na odcinku Gdynia-Chylonia, Gdynia-Wielki Kack. Korek jest na wysokości Gdyni-Chważno. Na południu Polski korkuje się natomiast Krajowa 7 przy wjeździe do Krakowa. Powodem utrudnień są zaczynające się już w miejscowości Gaja, kończące w samym Krakowie od dłuższego czasu prace drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy

0: Schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Słuchaj mnie.
1: RK, Polskie Radio Kierowców, 19 minut po 11. Panowie, wy zaczynacie, ja jeszcze godzinę, jak dobrze pójdzie, choć jeszcze dwie konsultacje czekają, więc może się przedłużyć. Ale z przyjemnością do końca dyżuru w drodze do domu i w domu będę was słuchał, pisze nasz słuchacz. Muzyka pierwsza klasa to takie specjalnie dla was pozdrowienia pozaantenowe Norbert. A na poprawę nastroju mama, jak goniła mnie do nauki, to zawsze mówiła, jak nie będziesz uczył się, tłukł będziesz kamienie. Coś poszło nie tak, jestem urodzony i na jutro przygotowałem czterech pacjentów do tłuczenia kamieni, pisze nasz słuchacz pan Norbert. Pozdrawiamy serdecznie, dzięki za ten wpis. Cieszymy się, że jesteśmy razem i że to, co robimy, państwu się podoba. No a teraz trochę o wakacjach, bo się zaczynają, już lada chwila. No i zapewnienie bezpieczeństwa uczestników wyjazdów na letni wypoczynek jest głównym celem wakacyjnych kontroli autokarów. Młodszy aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach poinformowała, że opublikowano listę miejsc, w których są prowadzone kontrole.
2: Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol.
1: Można też sprawdzić informacje dotyczące autokaru. Są one dostępne na stronie internetowej www.bezpiecznyautobus.gov.pl. Warto się temu przyjrzeć, warto się zastanowić, czy autokar, który wiezie nasze dzieci, czy nas samych, jest na pewno sprawny i czy z kierowcą wszystko w porządku. Choć przyznać trzeba, że w ciągu ostatnich kilku, a może kilkunastu lat, to mamy tutaj ogromną poprawę. Autokary dużo lepsze, kierowcy sprawni, bo to też różnie z tym bywało. No ale mimo wszystko lepiej dmuchać na zimne. Także bardzo, bardzo państwa na to uczulamy i zapraszamy do tego, żeby państwo do nas pisali, czy wasze pociechy jadą autokarem i czy robiliście, prosiliście może o tego rodzaju kontrolę autokarów. PRK, Polskie Radio Kierowców, można pisać, można mówić, nasza aplikacja czeka.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Proszę uważać, bo burze jeszcze mogą być intensywne, jeszcze może pojawić się grad, a opady do 40 mm lokalnie i wiatr do prawie 100 km na godzinę. Także to nie będzie bezpieczne popołudnie. Jeśli Państwo mają w planie powroty z wyjazdów albo w ogóle jakieś podróże, to proszę być czujnym i uważnym. No i uważać też na siebie w trakcie jazdy, bo takie warunki drogowe to może oznaczać, że na przykład gwałtownie szarpnie wiatr naszym samochodem, gdzieś boczny podmuch i czasem to jest taki silny podmuch, że dochodzi do zmiany pasa. Więc proszę uważać, zachować odpowiednią odległość między pojazdami. Dobrze, teraz w studiu Kamil Olak, 11:30, zaglądamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz mniejsze, ale wciąż problemy na autostradzie A4 w województwie śląskim między węzłem Łany a węzłem Kleszczów. W obu kierunkach są problemy z płynną jazdą, aczkolwiek dużo mniejsze niż jeszcze przykładowo godzinę temu. Droga była najpierw zablokowana po wypadku, a teraz ruch odbywa się w obu kierunkach tylko po jednym pasie. Nie odwołano też utrudnień w Kujawsko-Pomorskim na trasie S5 między węzłem Miedzynia, węzłem Błonia. W Białych Błotach na 74 kilometrze jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas po zderzeniu dwóch aut osobowych. Nadal kłopoty też na trasie S6 na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Gdyni. Po wypadku na wysokości portu lotniczego jezdnia jest zwężona. W Pomorskiem nadal problemy także na trasie S7. Na odcinku Gdynia-Chylonia, Gdynia-Wielki Kack, korek utrzymuje się na wysokości Gdyni-Chważno. Na południu Polski natomiast korkuje się wciąż Krajowa Siódemka przed Krakowem. Tam prowadzone są od dłuższego czasu prace remontowe i te utrudnienia zaczynają się jeszcze przed miejscowością Gaja, kończą już w samym Krakowie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut do godziny 12. Mówiliśmy Państwu o tym, że dynamiczna jest pogoda, więc trzeba uważać, bo burze są dość intensywne. Strażacy na Dolnym Śląsku podjęli w ciągu minionej doby prawie 500 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz. Rzecznik wojewody Tomasz Jankowski powiedział, że najwięcej razy interweniowano we Wrocławiu.
1: Minionej doby strażacy na Dolnym Śląsku interweniowali blisko 500 razy. Działania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew i konarów, zabezpieczenia uszkodzonych budynków oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Najwięcej pracy służby miały we Wrocławiu, gdzie odnotowano blisko 150 zdarzeń. W powiecie kłodzkim strażacy interweniowali blisko 40 razy, a w powiecie jaworskim ponad 30 razy.
0: W całej Polsce w ciągu minionej doby strażacy interweniowali prawie 900 razy. Strażacy interweniowali w ciągu minionej doby w związku z burzami w Wielkopolsce i Straż Pożarna podjęła prawie 250 interwencji. Działania dotyczyły głównie wypompowywania wody i zalanych piwnic i usuwania połamanych gałęzi. Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu powiedział, że w niektóre rejony skierowano dodatkowe zastępy strażaków.
2: W związku z utrzymującymi się odtopieniami i kolejnymi opadami deszczu, do powiatu międzychodzkiego ponownie skierowano pluton strażaków z powiatu szamotulskiego. Od wczorajszego poranka w działaniach zaangażowanych było 410 pojazdów strażackich.
0: W Wielkopolsce najwięcej interwencji odnotowano w powiatach międzychodzkim i średzkim. Tam w miejscowości Młodzikowice został uszkodzony dach domu jednorodzinnego. Jego mieszkańcy noc spędzili u rodziny. W tym ani w żadnym innym zdarzeniu nikt nie doznał obrażeń. A synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Prawie cały kraj jest objęty ostrzeżeniami drugiego stopnia przed tymi zjawiskami wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 55 litrów deszczu. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru punktowo do 100 km na godzinę. Lokalnie jest możliwy grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje też upały. Temperatura może dochodzić do 33 stopni Celsjusza. No to proszę do nas pisać, co pokazują termometry na waszym oknie albo może w samochodach. Ciekawi jesteśmy, jak te temperatury w Polsce dzisiaj się rozkładają.

0: 10 minut do 12. PRK, Polskie Radio Kierowców. Cały czas Państwa ostrzegamy przed burzami, wiatrem, gradem. Taka dzisiaj będzie pogoda i to nie jest najlepsza wiadomość dla kierowców, no bo trzeba będzie uważać. No ale z drugiej strony latem mogliśmy się już nieraz przekonać, że burze są, ale szybko przechodzą, więc przyjmijmy, że tak będzie też dzisiaj, że te burze nie będą jakoś długo nas męczyły. Tymczasem Rafał z Łodzi melduje 27 stopni w Łodzi, pokazują termometry. Czekamy na kolejne raporty pogodowe od Państwa. No i być może okaże się, że gdzieś jest jeszcze cieplej. A teraz Kamil Olak, wiadomości dla kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal problemy na Pomorzu, na trasie S6 i S7. Jeżeli chodzi o ekspresową szóstkę, to kłopoty są na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Gdyni. Po wypadku na wysokości portu lotniczego w Gdańsku jezdnia jest zwężona. Te cały czas problemy z przejazdem są też na trasie S7. Na odcinku Gdynia-Chylonia, Gdynia-Wielki Kack. Korek utrzymuje się na wysokości Gdyni-Chważno. Trasa S5, tu problemy są w Kujawsko-Pomorskiem, między węzłem Miedzenia, węzłem Błonia. W Białych Błotach zderzyły się dwa samochody osobowe i problemy są na jezdni w kierunku Poznania. Jest ona zwężona, zablokowany jest jeden pas na 74 km. Nie odwołano też utrudnień na autostradzie A4, między węzłem Łany a węzłem Kleszczów. W obu kierunkach podróżujemy tam jednym pasem. Dachowało auto. Wcześniej autostrada była zamknięta w obie strony, więc to dobra informacja, ale wciąż kierowcy stoją tam w korku i poruszają się naprawdę wolno. I jeszcze południe Polski, Krajowa 7 w Małopolsce, przy wjeździe do Krakowa jest nadal korek. Powodem są trwające od dłuższego czasu prace remontowe w miejscowości Gali i to właśnie tam ten korek się zaczyna, a kończy dopiero przy samym wjeździe do miasta Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest godzina 12. Kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Prawie cały kraj jest objęty ostrzeżeniami drugiego stopnia przed tymi zjawiskami wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W związku z dynamiczną sytuacją pogodową rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozwagę podczas wypoczynku. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk mówił w TVP Info o tym, jak należy zadbać o bezpieczeństwo podczas burz.
2: Jeżeli jesteśmy w górach, wiemy, że ta sytuacja w górach też ma specyficzną naturę, to znaczy bardzo szybko się zmienia. Jeżeli jesteśmy świadkiem powstającej burzy, powinniśmy jak najszybciej zejść możliwie nisko, najlepiej do schroniska, tak żeby osłonić się przed tym zagrożeniem. Jeżeli jesteśmy nad wodą, nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy jak najszybciej wyjść z tej wody, żeby na to zagrożenie się nie eksponować. Jeżeli jesteśmy w podróży, na pewno nie powinniśmy stawać pod drzewami, pod billboardami, pod słupami energetycznymi.
0: Komenda Główna Policji poinformowała, że minionej doby utonęły 4 osoby. Piotr Błaszczyk przypomniał o zachowaniu szczególnej ostrożności nad wodą.
2: Musimy pamiętać o tym, żeby pływać tylko w wyznaczonych miejscach. Teraz ta temperatura jest dosyć wysoka. Nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody. Nie wbiegajmy od razu po zjedzeniu posiłku, po wypiciu wody. Odczekajmy chwilę. Słuchajmy poleceń ratownika. Kierujmy się po prostu zdrowym rozsądkiem i po pierwsze przepisami prawa, po drugie tym, no, w jaki sposób sami siebie możemy chronić.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 55 litrów deszczu. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru punktowo do 100 km na godzinę. Lokalnie jest możliwy grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje też upały. Temperatura może dziś dochodzić do 33 stopni Celsjusza. Także trzeba na siebie uważać, z upałem żartów nie ma. W podróżowaniu to też jest ważne, żebyśmy robili przerwy i pili dużo płynów. Najlepiej czystej wody, niekoniecznie gazowanej, bo możemy wypocić kilka litrów nawet w ciągu takiej dłuższej podróży. Także trzeba na to uważać i wodę uzupełniać, zwłaszcza osoby starsze. Nawet do 3 litrów dziennie powinny wypijać w czasie takich upałów. Pamiętajmy też o zwierzętach, jeżeli z nami podróżują, żeby na postoju dać im trochę wody, żeby się napiły, bo one też odczuwają skutki tego upału. I w żadnym razie nie zostawiamy w samochodzie nikogo, jeśli z niego wysiadamy. Dzieci, osoby starsze czy zwierzęta są narażone w pierwszej kolejności na działanie upału. W zamkniętym aucie temperatura szybko rośnie do 50, a nawet 60 stopni, w związku z czym to już są śmiertelne zagrożenia. Proszę o tym pamiętać i uważać dziś na siebie. Tymczasem oscypel 29 stopni. Pozdrawiamy. Waldemar do nas napisał. No i rzeczywiście cieplutko. Piszcie dalej. Jaka temperatura jest na waszych termometrach?
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Można do nas również dzwonić 22 513 11 11.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 10 minut po 12. Zblewo pomorskie, 33 stopnie pokazuje w cieniu. Termometr oczywiście, piszą nasi słuchacze. Czekamy na kolejne raporty pogodowe od państwa, a teraz raport drogowy od nas. Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz lepsza sytuacja na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim. Mowa o odcinku między węzłem Kleszczów a węzłem Łany. Utrudnienia są już tylko na jezdni w kierunku Wrocławia, w stronę aglomeracji śląskiej. Podróżujemy już bez przeszkód. Kłopoty są tam po tym, jak na jezdni w kierunku właśnie Wrocławia dachowało auto. Droga była najpierw zamknięta w obu kierunkach. Udało się puścić ruch w stronę Krakowa. Natomiast w przeciwnym kierunku cały czas kierowcy stoją w korku, dlatego że ruch odbywa się tam tylko jednym pasem. Nie odwołano też utrudnień w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 między węzłem Miedzenia a węzłem Błonia. Po tym jak w białych błotach zderzyły się dwa samochody osobowe, na 74 kilometrze zwężona jest jezdnia w kierunku Poznania. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Na północy Polski nadal są problemy na trasie S6, a konkretnie na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Gdyni. Po wypadku na wysokości portu lotniczego w Gdańsku jezdnia jest zwężona. Zwężenie jezdni w Pomorskiem także na trasie S7 między Gdynią Chylonią a Gdynią Wielki Kack. Korek nadal na wysokości Gdyni Chwarzno. Nie poprawiła się natomiast sytuacja w przypadku Krajowej 7 przy wjeździe do Krakowa. Nadal kierowcy stoją w korku na wysokości miejscowości Gaj, który sięga aż samego Krakowa. Powodem są prowadzone tam od dłuższego czasu roboty drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 16 minut po godzinie 12. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dzisiaj ostrzeżenie. To teraz łączymy się właśnie z przedstawicielem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z nami pan Przemysław Makarewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Przed nami dynamiczne popołudnie, jeśli chodzi o pogodę, tak?
1: To zgadza się. Cały czas jesteśmy pod wpływem tego takiego bardzo wilgotnego, gorącego powietrza, które sprawia nam sporo kłopotów. No rzeczywiście w ostatnich dniach mieliśmy dużo burz, gwałtownych zjawisk przy tym upalnym powietrzu. No i to jeszcze będzie także przed nami pogoda dzisiaj właśnie takiego typu w zwrotnikowym, gorącym, wilgotnym powietrzu. Czyli zostały oczywiście wydane ostrzeżenia meteorologiczne na drugi stopień i pierwszy przed burzami i przed upałami.
0: Czyli czego musimy się spodziewać tak konkretnie?
1: Dziś w ciągu dnia na terenie całego kraju będą występowały przelotne opady deszczu i burze i te zjawiska miejscami mogą być bardzo gwałtowne, połączone z bardzo intensywnymi opadami deszczu w zachodniej części kraju do 40 mm, a na wschodzie i południowym wschodzie do 50-55 mm, czyli do 55 litrów wody na metr kwadratowy podczas burzy lokalnie może się zdarzyć, więc to jest bardzo duża suma opadu. A dodatkowo także miejscami tym burzom będą towarzyszyły bardzo silne porywy wiatru do 85 km na godzinę, ale punktowo są możliwe takie miejsca, gdzie te porywy będą osiągać także 100 km na godzinę. Więc przy tym również lokalnie gradobicia, więc czeka nas bardzo taka niebezpieczna, dynamiczna, ale też bardzo męcząca pogoda, biometeorologicznie parna, duszna, nieprzyjemna, bo na przeważającym obszarze kraju dzisiaj ta temperatura w takim zakresie od 30 do 33 stopni.
0: 55 litrów to oznacza, że drogi mogą być zalane, podtopione, gdzieś mosty, wiadukty, pod mostami,
1: tak,
0: wiaduktami.
1: Tak, zdecydowanie. Mhm. Takie miejsca, które są jakby predysponowane i które też wiemy gdzieś w różnych miejscach, że one występują i w czasie takiej pogody, w czasie takich nawalnych opadów deszczu zdarza się właśnie, że są zalewane. No tutaj szczególnie najbardziej chyba w takich miejscach zurbanizowanych, gdzie te powierzchnie są zakryte i gdzie ta woda, która w sposób

0: gwałtowny i w tak dużej ilości spada, nie może sobie swobodnie gdzieś wsiąkać w ziemię, tylko dosyć gwałtownie przemieszcza się po tych powierzchniach.
1: 80 km na godzinę to bardzo dużo, ale 100 to już naprawdę ogromnie dużo i tu kolejne ostrzeżenie. Gałęzie, konary, a nawet drzewa na jezdni mogą się pojawić, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie. Bardzo niebezpiecznie. No oczywiście, jeśli

0: teraz o słuchaczach, to jeśli nie muszą Państwo dzisiaj po południu podróżować, to lepiej może to odłożyć na inny termin. No a ci, którzy muszą na przykład wrócić do domu z wyjazdów urlopowych czy weekendowych, no to muszą się przygotować na to, że będzie niestety na drogach niebezpiecznie. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. No i życzymy wszystkim naszym słuchaczom, prawda, żeby jednak bezpiecznie i spokojnie przetrwali to popołudnie.
1: Tak, dokładnie. Bezpiecznego powrotu do domu, a tak na zakończenie może, żeby trochę optymistyczniej, to początek tygodnia już od północnego zachodu zdecydowanie nam się pogoda uspokoi, temperatura się obniży, ale powietrze, które zacznie napływać po przejściu frontu, będzie już chłodniejsze, ale przede wszystkim mniej wilgotne i te gwałtowne zjawiska będą stopniowo od północnego zachodu kraju ustępowały, natomiast utrzyma się bardzo ładna, słoneczna pogoda.
0: No i wtedy da się oddychać, bo dzisiaj to jest naprawdę trudne. W tym wilgotnym powietrzu i przy tym upale naprawdę wszyscy szybko się męczymy. To co, pewnie też radzilibyśmy dużo wody pić wszystkim naszym słuchaczom i szukać
1: tak,
0: cienia.
1: Nawadnianie, dokładnie, nawadnianie i oczywiście chyba najlepiej, jeśli ktoś ma możliwość, to być blisko przyrody, blisko natury, blisko wody, gdzie pewnie jest chłodniej i przyjemniej.
0: 2-3 godziny to jest maksimum za kierownicą i trzeba robić przerwy. Nawet klimatyzacja nie jest w stanie wyrównać tego, co się dzieje, bo jednak karoseria się nagrzewa, więc przewietrzyć auto, usiąść w cieniu, tak jak powiedział nasz ekspert, szukać cienia, szukać wody i takich miejsc, gdzie możemy troszeczkę się ochłodzić. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Przemysław Makarewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był dzisiaj z nami. Dziękujemy za tą ważną informację i pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. W Santa Rosa w Nowym Meksyku ciemno, wiecznie i tylko 18 stopni. Na szczęście deszczu nie będzie. Pozdrowienia i uważajcie na siebie, szczególnie podczas nawałnic. A te dzisiaj są rzeczywiście możliwe. Dużo dzisiaj o pogodzie rozmawiamy. No i państwo też do nas w tej sprawie.
1: Witam serdecznie. Jeśli ktoś dzisiaj wybiera się w kierunku Berlin, no to proszę przygotować sobie porządną parasolkę, tudzież kalosze. Ciemne chmury, burzowe i już pada. Zatem pozdrowienia z Berlina, Krzysztof Joasio z Lexusa.
0: No i tak nam się zrobiło trochę międzynarodowo. Tymczasem kolejne raporty od państwa mówiące o upałach cały czas spływają. No i mamy tutaj informację na przykład mówiącą o tym, że w Zblewie w Pomorskiem 33 stopnie, to już o tym mówiliśmy, w Białymstoku 33,2, czyli tam rzeczywiście zrobiło się już bardzo gorąco. No i mamy ostrzeżenie z Małopolski, gwałtowne burze nad powiatem myślenickim. Strażacy interweniują od świtu i mam tutaj filmik, który nadesłali strażacy z portalu Ratownik 112 i widać, że to nie przelewki, chociaż to słowo może nie jest najbardziej adekwatne.

0: Tak czy owak, dynamicznie, nieprzyjemnie w wielu miejscach, nie tylko, że duszno i upał męczy, to jeszcze w dodatku nagle robi się ciemno i pojawia się wiatr, bardzo silny, nawet do 100 km punktowo, a normalnie do 80, opady ponad 50 mm, no i do tego wszystkiego jeszcze grad może się pojawić, także naprawdę proszę uważać, to nie są żarty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alerty rozesłało i bardzo na to uważajmy, co dzisiaj nas czeka. A o tym, co w tej chwili na drogach, Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A utrudnienia trwają wciąż w tych samych miejscach. Autostrada A4, województwo śląskie, między węzłem Łany a węzłem Kleszczów. Na szczęście sytuacja poprawiła się w kierunku Krakowa i utrudnienia już tylko na jezdni w kierunku Wrocławia. Na wysokości samego Kleszczowa już coraz mniejsze, ale nadal korek po wypadku. Utrudnienia cały czas też w Kujawsko-Pomorskiem na trasie S5 między węzłem Miedzeń a węzłem Błonie. W Białych Błotach zdarzyły się dwa samochody osobowe rano i na 74 km zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Nie odwołano też utrudnień na trasie S6 na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Gdyni. Tam po wypadku na wysokości portu lotniczego w Gdańsku jezdnia jest zwężona. W Pomorskiem problemy też wciąż na trasie S7 między Gdynią Chylonią a Gdynią Wielki Kack. Korek coraz mniejszy, ale nadal na wysokości Gdyni Chważna. Na południu Polski sytuacja nie zmieniła się w przypadku Krajowej Siódemki i w najbliższych godzinach się nie zmieni, bo w związku z prowadzonymi tam robotami drogowymi kierowcy stoją w korku, który zaczyna się na wysokości miejscowości Gaj i kończy dopiero przed wjazdem do Krakowa. A jeśli o Krakowie mowa, to spowolnienia obserwujemy wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa w kierunku Wrocławia. A przed samą aglomeracją śląską autostrada A4 korkuje się w punkcie poboru opłat Brzęczkowice. W stolicy całkiem sprawnie powinna przebiegnąć podróż trasą S8 w kierunku Białegostoku, natomiast w drugą stronę korek mamy na wysokości mostu Grota Roweckiego. Wyjazd z Warszawy w kierunku Trójmiasta z kolei przebiega całkiem sprawnie. W drugim kierunku mamy problemy tuż za Łomiankami, a wcześniej korek jest także w Czosnowie. Tam z kolei spowalniają nas drogowcy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji, ale także telefon 22 513 11 11. Proszę korzystać.

0: PRK, Polski Radio Kierowców. 21 minut do godziny 13. To prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji. Dziś w Krakowie kolejna odsłona krakowskiej linii muzealnej. Na ulice i torowiska w mieście wyjechały odrestaurowane zabytkowe pojazdy. Mieszkańcy stolicy Małopolski i turyści mogą się przejechać składem tramwajowym z Poznania. To w ramach wymiany między największymi polskimi miastami, mówi Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie.
1: To jest tramwaj wyprodukowany w Holandii w latach 60. Z Amsterdamu trafił właśnie do Poznania. Najpierw kursował na liniach regularnych, no a potem stał się zabytkiem. Ten wagon wyróżnia się nie tylko

0: tylko kolorem, bo mimo że jest z Poznania, on nie jest w kolorze zielonym, ale w kolorze żółtym, ale także różnego rodzaju rozwiązaniami bardzo ciekawymi, technicznymi. Warto przyjść na linię numer 0 w niedzielę i warto tym wagonem się przejechać, tym bardziej, że ten wagon w Krakowie będzie tylko przez okres wakacji.
1: Na linii autobusowej 584 pojawiły się zabytkowe pojazdy z kolekcji MPK, między innymi Ikarus 280, można powiedzieć legenda, czy Scania 113 LB, też legenda. Zabytkowy tramwaj kursuje z i do pętli Dajwór przez Stare Miasto, natomiast autobus od pętli Prątnik Czerwony do zajezdni Wola Duchacka. A ja i tak najbardziej kocham tego czerwonego ogórka, który w tym zabytkowym taborze MPK w Krakowie wciąż jeszcze działa. Proszę do nas pisać, proszę mówić. Ciekawie jesteśmy, jaka pogoda u Państwa, bo to dzisiaj jest chyba wydarzenie najważniejsze, chociaż oczywiście bardzo ważny jest też ten dzień zabytkowych pojazdów na ulicach Krakowa. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 14 minut do godziny 13 po RK Polski Radio Kierowców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenie przed burzą dla całego województwa śląskiego. Zaczyna obowiązywać od 15. Burzą będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 50 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Spodziewane są też gwałtowne wzrosty poziomu wody. Rzeczniczka śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przypomina, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas burzy. Pamiętajmy, by zabezpieczyć przedmioty na balkonach i odłączyć od prądu urządzenia elektryczne, wymienia brygadier Aneta Gołębiowska.
1: Jeżeli możemy, pozostańmy w domu. Jeżeli burza zostanie nas poza domem, znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami czy liniami energetycznymi. Jeżeli przebywamy w samochodzie, zaparkujmy w bezpiecznym miejscu i pozostańmy w nim.
0: Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywały do północy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega też przed upałami. Są one szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem. I my już o tym dzisiaj wspominaliśmy, to jeszcze raz przypomnę, dużo wody trzeba pić, robić przerwy w prowadzeniu samochodu. Nie jedziemy na jednym ciurku 5 godzin na przykład, tak, na jednym skoku, bo to się może źle skończyć. Wydłuża się czas reakcji. Mimo klimatyzacji jest takie poczucie znużenia i osłabienia, w związku z czym nie ryzykujmy, zróbmy przerwę i jeśli możemy wysiąść bezpiecznie z auta, czy to na mopie, czy gdzieś na bocznej drodze, nie wiem, w pobliżu lasu, czy wody, zróbmy przerwę. Wszystkie drzwi w aucie otwarte, okna opuszczone, niech tam jakiś przewiew się pojawi i dopiero potem jedziemy. Nie, jeśli ruszamy samochodem, który stał w słońcu, jest rozgrzany bardzo mocno, to nie włączajmy od razu klimatyzacji na pełen ogień, tak żeby nam dmuchnęła w twarz, bo zaraz będziemy chorzy. W związku z tym najpierw otwieramy okna i jedziemy przy otwartych oknach, tak żeby się przewietrzyło. Aklimatyzacja leciutko, powolutku, schładzamy. Dopiero po chwili dajemy trochę więcej. I nie więcej niż 5 stopni do 10 najwyżej, ale to już jest ryzykowne. Do 5 najlepiej.

0: lepiej niż to, co pokazuje za oknem. Oczywiście przy 35 stopniach nie da się zrobić 30 w aucie, bo inaczej się po prostu przeziębimy natychmiast. Czyli mamy przy 35 stopniach, ja myślę 25 stopni w samochodzie byłoby najlepiej. Kamil Olak w studiu. Ty też lubisz klimatyzację?
1: Lubię, bo ja lubię. I są skutki, jestem lekko przeziębiony.
0: No właśnie. Mhm. Więc
1: ale i tak lubię i tak będę w niej siedział.
0: I dobrze. Tak. A co?
1: Trzeba korzystać.
0: Przy okazji warto pamiętać o tym, żeby tą klimatyzację od czasu do czasu odgrzybić, przeczyścić, uzupełnić ten czynnik chłodzący i olej, bo to też w sprężarce jest bardzo istotne. Dobrze, to co? Zaglądamy na drogi?
1: Wyjeżdżamy, zapraszam.
0: Proszę bardzo, Kamil Olak zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w województwie pomorskim na 21 na odcinku Suchorze-Obiezierze w pobliżu Moczydła. Na 38 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Tam zderzyły się dwa auta osobowe. Problemy pojawiły się też w Warmińsko-Mazurskiem na krajowej 51 między Lidzbarkiem Warmińskim a Dobrym Miastem. W pobliżu Term Warmińskich na 42 kilometrze także ruch naprzemienny po zderzeniu dwóch aut osobowych. Kłopoty też w Kujawsko-Pomorskiem, nowe na krajowej 62 między Włocławkiem a Brześciem Kujawskim w pobliżu Potoku na 61 kilometrze, także ruch naprzemienny, tam dachowało auto osobowe. Nie odwołano nadal utrudnień na A4 w obu kierunkach między węzłem Łany a węzłem Kleszczów, ale patrząc na mapy, problemy są tylko w kierunku już na szczęście Wrocławia. Wcześniej droga była zablokowana w obie strony po wypadku. Cały czas problemy są na Pomorzu, na S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia w pobliżu Matarni w kierunku Gdyni. Zdarzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu na 330 kilometrze. Na Pomorzu także problemy na trasie S7 między Gdynią Hylonią a Gdynią Wielki Kack. Korek po wypadku jest na wysokości Gdyni Chważno. Za 10 dosłownie minut skończy się remont na krajowej 44 w Śląskiem w miejscowości Przyszowice. Obowiązuje tam jeszcze przez kilkanaście minut ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 13. Kierunkowska, z Marcin Koczyba zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No niezłe tąpnięcie pogodowe, bo 32 stopnie w Kozienicach pokazują termometry, a tylko 19 stopni w kolei w Mławie. Czyli różnica naprawdę duża i to jest, myślę, efekt tych burz, które przez Polskę przechodzą. Jak słyszeliśmy w ostrzeżeniach meteorologicznych i w rozmowie z Instytutem, z przedstawicielem Instytutu, będzie tak, że po tych burzach się ochłodzi, ale to nie będzie jakiś wielki chłód, tyle że będzie się lepiej oddychało, powietrze będzie czystsze i mniej wilgotne. No i teraz właśnie to przerabiamy. Ta fala przechodzi przez Polskę i miejscami naprawdę zrobiło się dynamicznie. Do końca dnia przelotne opady deszczu i burze. One przez całą Polskę się będą przetaczać. Wysokość opadów, i tu uwaga, bo ona jest do 40 mm podawana, ale teraz widzę, że lokalnie nawet do 60. To już naprawdę jest bardzo, bardzo dużo i nie można tego lekceważyć, bo na drogach może stać woda, mogą być podlane wiadukty. Nie można się rozpędzać, nie można jechać na pamięć. Trzeba być czujnym i uważać. Jeśli wjeżdżają państwo w strefę deszczu, noga z gazu i ostrożnie. I duża odległość między pojazdami, bo różnie może być, ktoś przed nami gwałtownie zahamuje, bo na drodze będzie leżała jakaś gałąź czy konary. No i dajmy sobie szansę na to, żeby się zatrzymać. Ta temperatura, o której dzisiaj mowa, to jest, tutaj synoptycy podają, od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze. Miejscami nawet więcej, no ale już wiemy, że jest więcej miejscami. No a wiatr w czasie burz do 100 km na godzinę miejscami, na ogół do 80, ale i do 100 może być. To jest tak silny wiatr, że jeśli dmuchnie z boku, to może się zdarzyć, że zmienimy pas ruchu zupełnie nieoczekiwanie. Więc uważajcie na siebie, bądźcie ostrożni. Jeśli nie musicie podróżować dziś po południu, to może lepiej tę podróż odłożyć, usiąść sobie spokojnie w domu i posłuchać Polskiego Radia Kierowców. A jeśli już musicie, to naprawdę róbcie to bardzo ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a jeśli coś niepokojącego państwo widzą, proszę korzystać z aplikacji lub dzwonić 22 513 11 11.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Warszawa Wola właśnie leje, piszą państwo w naszej aplikacji. I witam, kolejny wpis. W Białymstoku mamy już 35 stopni. Pozdrawiam, Maciej. Też pozdrawiamy. No i kolejny raz apelujemy, bo to dzisiaj jest temat przewodni. Uważajcie, bo burze gwałtowne w całej Polsce mogą się pojawić. Kamil Olak w studiu. Lubisz takie gwałtowne letnie burze?
1: Nie.
0: No właśnie, chyba nikt nie lubi. Ale gdyby ktoś był, to proszę dać znać, bo chętnie poznamy. Bo jeszcze ja też nikogo takiego
1: na
0: nie
1: spotkałem. Na pewno są tacy ludzie. Ludzie różne rzeczy lubią.
0: Ja ostatnio jadąc z Krakowa do Warszawy, to chyba 2 tygodnie temu, a może więcej, trafiłem w burzę i nigdy w życiu nie widziałem tak blisko uderzającego pioruna jak wtedy. To było przy SC, przy S7 w rejonie Miechowa. Trzy takie, jeden, drugi, trzy. Cieszyłem się, że jestem w aucie, bo w aucie raczej nic nam nie grozi, bo mamy klatkę Faradaya, więc nawet jeśli piorun uderzy w samochód, a nie zwali się na nas coś, to nic się nie wydarzy groźnego, ale wrażenie jest. I to nawet nie chodzi o ten huk, tylko ten błysk. Ale to tak na marginesie. Więc jeśli państwo takie zjawiska przy drodze widzą, to tego proszę się nie bać, bardziej tego, co na was spadnie, jeżeli piorun uderzy w drzewo albo w jakąś reklamę lub wiatr ją strąci. No dobrze, zaglądamy, przechodzimy do szczegółów. Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim między węzłem Miedzyń a węzłem Błonie. Przez Białe Błota przejedziemy już bez problemów. Kłopoty były na 74 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych. Ale wciąż są problemy z przejazdem na autostradzie A4 w Śląskiem między węzłem Kleszczów a węzłem Łany. A w zasadzie jeszcze przed węzłem Kleszczów, bo sytuacja z tym utrudnieniem jest dosyć skomplikowana. Droga najpierw była zablokowana w obu kierunkach po wypadku w stronę Wrocławia. Teraz te problemy utrzymują się wyłącznie na nitce w stronę Wrocławia właśnie. Natomiast 20 minut temu ewidentnie przynajmniej na mapach było widać, że korek jest coraz mniejszy. Teraz widzimy, że zaczyna się już na wysokości miejscowości Kozów. Nadal problemy są w Pomorskiem na trasie S7 między Gdynią Chylonia a Gdynią Wielki Kack. Korek wciąż na wysokości Gdyni Chważno. Droga krajowa numer 21 na odcinku Suchorze Obiezierze. W pobliżu Moczydła zderzyły się dwa samochody osobowe i na 38 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Województwo warmińskie, warmińsko-mazurskie, ruch naprzemienny na krajowej 51 na odcinku Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto. W pobliżu Term Warmińskich zderzyły się dwa auta osobowe. Na 42 kilometrze ruchem kieruje policja. Cały czas problemy też w Kujawsko-Pomorskim na krajowej 62 między Włocławkiem a Brześciem Kujawskim w pobliżu miejscowości Potok dachowało auto osobowe i poruszamy się naprzemiennie na 61 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: PRK Polski Radio Kierowców, 20 minut po 13. Trasa Gdańsk-Kraków, S7. Piszą nasi słuchacze, miejscowość Dłużniewo przed Warszawą. 23 stopnie. Co jakiś czas towarzyszy nam mokra nawierzchnia, więc poruszamy się gdzieś na granicy frontu. Pozdrawiam, Marcin z Kia ProSit. Uważajcie, też pozdrawiamy i dzięki panie Marcinie za info. No i czekamy na kolejne informacje od państwa o tym, jak wam się podróżuje, jak wygląda sytuacja na drogach w miejscu, gdzie jesteśmy. A teraz porozmawiamy o takiej wakacyjnej zmorze. No, nietrzeźwych za kierownicą, to się zdarza częściej niż w innych porach roku, pewnie dlatego, że więcej imprezujemy, że wyjeżdżamy na wakacje, że grill, że spotkanie, że ognisko, no i potem rano kierowcy wsiadają i zaczyna się kłopot. Ale to jest taka wakacyjna przypadłość, tak o tym mówimy, tymczasem jest to niezwykle groźne zjawisko. No i do tego wszystkiego to nie jest kwestia tylko tych, którzy przypadkowo, jednorazowo, a może nie przypadkowo, ale poszli na imprezę, a potem nie docenili tego, że alkohol jednak w organizmie został. Jest bardzo wielu ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że są uzależnieni. Uzależnieni, po prostu. I o tym między innymi właśnie rozmawialiśmy z Kingą Rohalą, naszą ekspertką, psychologiem i terapeutką uzależnień.
1: No przede wszystkim o tym, że mówimy o objawie upośledzonej kontroli nad używaniem substancji, czyli wtedy dana osoba nie kieruje ani tym, że właśnie, ani swoim życiem, ani swoim piciem. Bo nie ma... A swoim autem to już absolutnie. Mało mówimy też o tych mechanizmach uzależnienia, o mechanizmie iluzji i zaprzeczeń, czyli tym, że rzeczywiście, nawet mogę powiedzieć z wczorajszego przykładu z gabinetu, przyszedł pan i mówi, wie pani, no ja tutaj straciłem prawo jazdy, ale no już jest jakiś czas, przychodzi na konsultację i mówi, ja straciłem prawo jazdy na skutek picia, ale wie pani, ja nie mam problemu już z piciem, bo ja wypiję tylko jedno piwo. No dobrze, no rozmawiamy o tym dalej i okazuje się, że na przestrzeni kilku tygodni to jedno piwo to było jakiś czas temu, a już przez ostatni weekend planował wypić jedno, a wypił sześć. Jednego dnia, a następnego dnia poprawił. Dokładnie, czyli jakby ten moment, kiedy to dana osoba, to nie wynika z tego, że ona celowo nas chce okłamać, oszukać, tylko wynika właśnie z objawów choroby i tego objawu upośledzonej kontroli, czyli osoba uzależniona nie wie, jak już sięgnie po alkohol bardzo często, kiedy skończy i ile tego alkoholu zostanie wypita.
0: Czyli jest to utrata kontroli, a utrata kontroli to jest od razu coś złego, wiadomo, no i trzeba się zastanowić, dlatego warto, jeżeli państwo taki problem mają albo ktoś w waszym otoczeniu, poprosić o pomoc specjalistów, bo samemu trudno sobie z tego zdać sprawę, bo tak jak usłyszeliśmy od Kingi, dobra, jedno piwo wypiję. Kończymy na sześciu, ale dalej mówimy, że a dobra, to było jedno. I to jest właśnie bardzo niebezpieczny mechanizm. No a wakacje szczególnie na to jesteśmy narażeni, więc proszę zwrócić na to uwagę i no przede wszystkim uważać na siebie i pilnować się, kiedy wsiadamy za kółko po imprezie. Najlepiej, żeby na imprezie był jeden, kto nie pije i rozwiózł wszystkich, którzy mają wrócić do domu. Do tej sprawy jeszcze będziemy dzisiaj wracać.

0: 13.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Kamil Olak w studiu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zdecydowanie poprawiła się sytuacja na autostradzie A4 w województwie śląskim. Problemy są wciąż, ale śmiało można powiedzieć, że już niewielkie w porównaniu z tym, co było godzinę temu. Mowa o odcinku węzeł Kleszczów, węzeł Łany. W kierunku Wrocławia obserwujemy już tylko spowolnienia. Wcześniej był gigantyczny korek, a jeszcze wcześniej droga była w obu kierunkach zablokowana. Można podejrzewać, że już za kilkanaście minut śladu po tych utrudnieniach nie będzie. Trwają natomiast problemy na trasie S7 w Pomorskiem na odcinku Gdynia-Helonia, Gdynia-Wielki Kack. Nadal korek jest na wysokości Gdyni-Chważno. W Pomorskiem utrudnienia także cały czas są na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. W pobliżu Matarni na 330 km zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowane jest prawe pas ruchu w stronę Gdyni. Nadal problemy też w Pomorskiem na Krajowej 21 na odcinku Suchorze-Obiezierze. W pobliżu Moczydła zderzyły się dwa samochody osobowe i dlatego na 38 km poruszamy się naprzemiennie. W Warmińsko-Mazurskiem ruch naprzemienny z kolei na drodze krajowej numer 51 na odcinku Lidzbark-Warmiński, Dobre Miasto. W pobliżu Term Warmińskich zderzyły się dwa auta osobowe i kłopoty utrzymują się na 42 km. Podobnie jak w Kujawsko-Pomorskiem na drodze krajowej numer 62 między Włocławkiem a Brześciem Kujawskim. W pobliżu miejscowości Potok dachowało auto osobowe i na 61 km poruszamy się naprzemiennie. Nadal trudna sytuacja na Krajowej 7 na południu Polski przy wjeździe do Krakowa. Prowadzone roboty drogowe mocno dają się we znaki zmotoryzowanym w tym miejscu. Korek zaczyna się przed miejscowością Gaj, a kończy już w samym Krakowie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polski Radio Kierowców. Wpis od naszego słuchacza: z moich kilkudziesięciu lekarskich lat pracy zaobserwowałem, że każdy poszkodowany lub sprawca, który mówi, że wypił dwa piwa, jest uzależniony. Oni nigdy nic innego nie piją, to znaczy tak mówią, a okazuje się, że piją różne wynalazki. Przypadkowo pijacy mówią dokładnie, co pili i w jakiej ilości. No właśnie, to jest takie bagatelizowanie i lekceważenie, tymczasem prowadzi to do bardzo tragicznych skutków, o czym często tu rozmawiamy. A do rozmowy o uzależnieniu od alkoholu i o nietrzeźwych za kierownicą jeszcze dzisiaj wrócimy. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 14 wracamy do kwestii nietrzeźwych za kierownicą. Latem jest to szczególnie zauważalne, bo wtedy więcej osób po imprezach wsiada za kierownicę, ale nie tylko latem. I ten problem z alkoholem również polega na tym, że nie zdajemy sobie sprawy, jak długo alkohol się rozkłada w naszym organizmie. Budzimy się rano i wydaje nam się, że jest super, możemy jechać. Tymczasem nie. To zupełnie jest inaczej i wciąż mamy alkoholu we krwi dużo i trzeba po prostu odpuścić, bo metabolizm nie u wszystkich przebiega tak samo. Jedni trochę szybciej trzeźwieją, inni trochę później, ale nie ryzykujmy. I o tym rozmawialiśmy z naszym ekspertem, z naszą ekspertką, psychologiem i terapeutą uzależnień Kingą Rochalą.
1: Osoby, które gdzieś tam mają problem z alkoholem, bardzo często mają zupełnie inny metabolizm. Te osoby szybciej metabolizują alkohol. I jeszcze, jeżeli mówimy o tych różnicach, to u kobiet alkohol składa się w tłuszczach, u mężczyzn w wodzie. W związku z tym u mężczyzn on się rozkłada dużo, dużo szybciej. Jeżeli osoby, które gdzieś tam mają tendencję właśnie tutaj w kierunku uzależnienia, one szybciej będą rozkładały ten alkohol, ale to nie znaczy, że tego alkoholu nie będzie. Nawet jeżeli alkomat pokazałby 0,0, to i tak ta percepcja, motoryka, funkcje poznawcze, one są i tak zupełnie inne, bo te reakcje są spowolnione mimo wszystko. Więc to i tak nie ma stanu trzeźwości. Ale najczęściej jest tak, jak ja spotykam się właśnie w tej swojej pracy klinicznej z osobami, które mówią, no ale przecież ja piłem dużo, dużo wcześniej i nie myślałem, przecież mnie codziennie badają, bo w firmie jest alkomat i zawsze mnie badają. Okazuje się, że można się po prostu oszukać i mieć tą iluzję tego, że jestem trzeźwy, a tak naprawdę nie jestem. A jeszcze mówimy często o osobach, które jednak używają alkoholu regularnie, czyli ten organizm jest nasączany, więc on też w taki sposób nie odpoczywa, nie regeneruje się. Widać to często właśnie przeogromne zmęczenie na twarzy u osób, które sięgają po alkohol, podpuchnięcie, rozszerzone naczynka. Ta twarz jest taka bardzo ziemista, smutna, często błyszcząca nawet, jak ja to mówię, taka woskowa się robi wręcz. A osoby, które zaczynają trzeźwieć i mówią, ojejku, jak ja widzę, jak to moje ciało zupełnie inaczej wygląda, opuchlizna schodzi, zupełnie inne samopoczucie, no i przede wszystkim zupełnie inna przytomność umysłu. Jeżeli mówimy w ogóle o takim trzeźwieniu, jeżeli ktoś ma problem już z alkoholem i używa go regularnie, no to do momentu wytrzeźwienia to nawet jest kilka tygodni do kilku miesięcy, żeby ten organizm tak naprawdę wyczyścił. Pozbył się i żeby te funkcje wróciły. Często wiele osób mówi o takiej utracie właśnie trudności w koncentracji, z pamięcią. To wszystko dopiero wraca na skutek jednak dłuższego nieużywania substancji psychoaktywnych, bo taką jest alkohol też.
0: No właśnie i dlatego potem mamy problem z prowadzeniem pojazdu. I co jest ważne, jeżeli bardzo często pijemy alkohol i na przykład mamy kilkudniową imprezę, to nawet jeżeli nie ma już alkoholu we krwi, to jest zmęczenie poalkoholowe, które jest równie niebezpieczne, bo wciąż nie jesteśmy wciąż nasz refleks jest znacznie mniejszy niż kiedy jesteśmy trzeźwi. Wydłuża się czas reakcji, więc to wszystko jest niebezpieczne i trzeba tego unikać. Alkohol to zło i myśmy zresztą też o tym rozmawiali, że nie chodzi o to, żeby wszystkim wszystkiego zabronić, ale na przykład likwidacja tak zwanych małpek. I tu też jest taki apel psychologów, żeby nie zdrabniać, nie mówić małpeczka, tak, a tam małpeczka. Nie małpeczka, po prostu wódka i tyle, tak? Tylko w mniejszym opakowaniu. Wypite razy 3 to jest pewnie znacznie większa ilość niż małpeczka. W związku z czym apelujemy do państwa, żeby jeśli ktoś w waszym otoczeniu widzicie, że ma problem, żeby mu pomóc, żeby spróbować namówić go na wizytę u specjalisty. Ale nie na zasadzie jesteś pijakiem, tylko na zasadzie może przydałoby ci się, żeby z kimś porozmawiać, kto ci doradzi, jak sobie poradzić. Na przykład z kłopotami, a potem z tego jakoś już dalej można pójść. Naszym gościem i ekspertem, który na ten temat naprawdę fantastycznie opowiada i ma wiele do powiedzenia, jest Kinga Rochala i będziemy jeszcze niejednokrotnie do rozmów z nią wracać.

0: 10 minut do 14. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. W studiu już Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się problemy na autostradzie A4 między węzłem Kleszczów a węzłem Łany. W obu kierunkach przejedziemy już bez problemów, a kłopoty były poważne, bo droga najpierw po dachowaniu auta w obu kierunkach była zablokowana, a potem kierowcy stali w gigantycznych korkach. Wcześniej drogowcy odwołali, przypomnę, utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłem Miedzeń a węzłem Błonie. Przez Białe Błota przejedziemy już bez problemów. Skończyły się utrudnienia na 74. kilometrze, które były w kierunku Poznania po zderzeniu dwóch aut osobowych. Trwają natomiast problemy z przejazdem w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. W pobliżu Matarni zderzyły się dwa samochody osobowe i na 330. kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. W Pomorskiem nadal problemy też na krajowej 21. Na odcinku Suchorze - Objezierze. W pobliżu Moczydła zderzyły się dwa samochody osobowe i poruszamy się naprzemiennie na 38. kilometrze. Ruch naprzemienny także w Warmińsko-Mazurskiem na krajowej drodze numer 51 na odcinku Lidzbark Warmiński - Dobre Miasto. Po tym jak w pobliżu miejscowości Termy Warmińskie zderzyły się dwa auta osobowe, utrudnienia są wciąż na 42. kilometrze. Nie odwołano też utrudnień na krajowej 62 w Kujawsko-Pomorskiem między Włocławkiem a Brześciem Kujawskim. W pobliżu potoku dachowało auto osobowe i na 61 kilometrze także poruszamy się naprzemiennie. Nie poprawiła się też sytuacja na południu Polski na krajowej 7. Nadal między miejscowością Gaj a samym Krakowem kierowcy stoją w kilkukilometrowym korku. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nasza aplikacja cały czas działa. Państwo piszą: dzień dobry, cały czas piętnujemy pijanych kierowców, nie dostrzegając głębi problemu, jaką jest niestety przyzwolenie społeczne, a nawet rodzinne. O ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć kierowcę, który wsiada po pijaku za kierownicę, bo włączył mu się nieśmiertelnik, to nie jestem w stanie zrozumieć matki, która z dziećmi wsiada do samochodu z pijanym mężem, bo akurat wyszli od cioci z imienin. Niestety tych drugich przypadków jest mnóstwo i co chwilę słychać o tym w mediach. Pozdrawiam, Artur. Panie Arturze, to jest przerażające. To jest przerażające, że rodziny, że matka, że żona, że dzieci wsiadają z pijanym człowiekiem. Zresztą było kiedyś takie powiedzenie: jeźdź bocznymi, tam nie stoją. I to było takie, no dobra, można się napić, tylko nie dać się złapać. Musimy to zmienić. I tu potrzebujemy

0: Potrzebna jest naprawdę głęboka edukacja i cieszę się, że państwo, nasi słuchacze to rozumieją. Tu pan Artur właśnie w sedno trafił ze swoją diagnozą. Tymczasem jest godzina 14. PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczyba. Zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Według tego, co pokazują synoptycy, 32 stopnie w Kozienicach i to najcieplejsze miejsce w Polsce, ale od państwa mamy informację, że są takie miejsca, gdzie jest jeszcze cieplej. W Ostrołęce najchłodniej 18 stopni pokazują termometry. Do końca dnia zachmurzenie zmienne, trochę deszczu, trochę chmur, ale przede wszystkim burze i to gwałtowne burze z gradem, wiatrem nawet do 100 km, a miejscami nawet do 60 mm wody spadnie. Także to bardzo dużo i bardzo niebezpiecznie. Temperatura do 33 stopni, jak podają synoptycy, ale trzeba spodziewać się, że lokalnie jeszcze miejscami może być cieplej. Wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę.
2: Dziś w ciągu dnia na terenie całego kraju będą występowały przelotne opady deszczu i burze i te zjawiska miejscami mogą być bardzo gwałtowne, połączone z bardzo intensywnymi opadami deszczu w zachodniej części kraju do 40 mm, a na wschodzie i południowym wschodzie do 50-55 mm, czyli do 55 litrów wody na metr kwadratowy podczas burzy lokalnie może się zdarzyć.
0: To naprawdę bardzo dużo i nie ma z tym żartów. Proszę na to uważać. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej właśnie przed chwilą państwa ostrzegał przed tym, co przed nami. No a potem od poniedziałku trochę się ochłodzi, choć nie tak bardzo, bo będzie dalej ciepło i przyjemnie. Właśnie, przyjemnie, nie duszno tak jak teraz. Proszę na siebie uważać i pamiętać o naszej aplikacji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Można do nas również dzwonić 22 513 11 11.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 10 minut po 14.32 stopnie w Chełmiec. Lubelskie. Pozdrawiam i życzę miłej niedzieli, napisał do nas Adrian. No dobrze, a teraz Kamil Olag i wiadomości dla kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy, przypomnę, odwołali uciążliwości na autostradzie A4, te między węzłem Kleszczów a węzłem Łany. W obu kierunkach jedziemy już bez problemów, a kłopoty były potężne, można śmiało powiedzieć, bo najpierw po dachowaniu auta droga była w obu kierunkach zablokowana, a potem kierowcy w kierunku Wrocławia stali w pokaźnym korku. Trwają natomiast problemy w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. W pobliżu Matarni na 330 km zderzyły się dwa auta osobowe i w stronę Gdyni zablokowany jest jeden pas ruchu. Nie odwołano też utrudnień w Warmińsko-Mazurskiem na Krajowej 51 na odcinku Lidzbark Warmiński Dobre Miasto. W pobliżu Term Warmińskich na 42 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe. Policja kieruje ruchem wahadłowym. Na drodze krajowej nr 21 problemy są z kolei na odcinku Suchorze-Obiezierze. W pobliżu Moczydła zderzyły się dwa auta osobowe i na 38 kilometrze także ruch naprzemienny. Ta sama sytuacja w Kujawsko-Pomorskim na drodze krajowej nr 62 między Włocławkiem a Brześciem Kujawskim. W pobliżu miejscowości Potok dachowało auto osobowe i na 61 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Do jutra potrwa remont w Opolskiem na drodze krajowej nr 42 na odcinku Duczów Małe Ligota Dolna. Na odcinku 20 km trwa odnowa oznakowania poziomego jezdni. Drogowcy będą tam pracować do jutra do godziny 6 rano.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Mowa o środowisku. To była mowa o ogóle, o tym, że my wszyscy w każdym zawodzie, w każdej branży są tacy, którzy mają z tym problem. I tu nie o to chodzi, żeby powiedzieć nie, bo wy pijecie bardziej. Nie, nie, my nie, to wy. Nie szukajmy winnych, szukajmy jako grupy, szukajmy w sobie błędów. I to jest chyba największy problem, bo jeżeli wiemy, że popełniamy błędy, to od razu próbujemy przekierować uwagę na innych. W związku z tym, panie Dariuszu, zaczynamy od siebie. Pan od siebie, ja od siebie i każdy z nas będzie próbował uczynić świat lepszym, a przynajmniej bezpieczniejszym, bo wszyscy tego chcemy. I dlatego ja jestem daleki od tego, żeby mówić, bo robotnicy piją bardziej niż inteligenci. Wcale nie. Wszyscy równo i myślę, że ten odsetek w każdej branży jest bardzo podobny. O tym alkoholu dzisiaj rozmawiamy. To oczywiście w kierunkowskazie jest podsumowanie tygodnia i sporo na ten temat było w tym tygodniu, w związku z tym dzisiaj to podsumowujemy. Kinga Ruchala, psycholog, terapeutka uzależnień, była naszym gościem w piątek i rozmawialiśmy o tym, jak trudno jest rozpoznać w sobie te pierwsze symptomy alkoholizmu i jak bardzo chcemy to wszystko złagodzić. Mówimy wódeczka, zapraszam na wódeczkę, na zdrówko, napijmy się na zdrowie. No, no właśnie, to tak nie działa. I o tym Kinga Ruchala.
1: I niestety to, co jest najczęściej na taśmie, to jest ten alkohol, on się tam pojawia, że ten dzień jest rozpoczęty, to oznacza, że te osoby gdzieś tam już być może pragną ukoić to swoje właśnie zespół abstynencyjny, który zaczyna się rozwijać, czyli ten niepokój, dygot, złe samopoczucie. I jak się napiją, to po prostu to zejdzie na chwilę, oczywiście do momentu, kiedy znowu zostanie zmetabolizowane i potrzeba jest kolejnej dawki. Czy to osoby ciężko pracujące fizycznie? Ja mam doświadczenia też takie, że widzę osoby ubrane w bardzo markowe rzeczy, w garniturach, idące do pracy, do biur, do korporacji, do sądów. No i w torbach znajdują się po prostu butelki. Ja uczulam na to, żeby nie zdrabniać tych nazw, tak? Żeby mówić, no właśnie, bo te przysłowiowe małpki, małpeczki, piwko, winko, to po prostu bardzo pieszczotliwie brzmi. Idziemy, to zdrabniamy to i umniejszamy temu, dajemy też przyzwolenie na to, bo to takie niewinne, nieprawda, robi to bardzo wiele złego i tragiczne jest często w skutkach i w efektach. Także tutaj myślę sobie, miejmy na to baczność i uwagę i jeżeli widzimy, zauważamy, nazywajmy problem. Pracując też w jednej z firm, w korporacji, prowadząc właśnie jakieś warsztaty, bardzo często poruszamy ten temat. Akurat firma ma bardzo zdrowe podejście, nigdy na imprezach nie ma alkoholu, nigdy szef za to nie płaci. I to też jest ważne, żeby nie dawać na to przyzwolenie w takich miejscach, bo to czy mówimy o osobach, które są no, wysoko funkcjonującymi osobami, nie dyskryminując nikogo i nie mówiąc o tym, że nie wiem, ktoś jest nisko... Nie, nie, to nie o to chodzi, bo każda praca jest oczywiście, rządzi się swoimi prawami i są tutaj różne, różne zawody mamy, ale jeżeli mówimy o alkoholizmie, czy o narkomanii, to ona dotyka każdego człowieka, może dotknąć i osobę z wykluczeniem społecznym, ale także pana profesora, czy pana prezesa wysoko funkcjonującego. No mamy tych przykładów nawet ze świata polityki, show biznesu. Całe mnóstwo przykładów, gdzie czasami sobie myślę, jak widzę ten smutny obraz, że ktoś ewidentnie jest pod wpływem alkoholu, a nikt na to nie reaguje.
0: To, co też powiedziała Kinga w naszym programie, jeżeli pijemy na zdrowie, to dlaczego następnego dnia czujemy się tak źle? Powinno być inaczej, prawda? To oczywiście tak troszkę pół żartem, pół serio, ale taka jest prawda, że alkohol nam nie służy i każdy, kto jest po poważnej imprezie, potrzebuje czasu, żeby do siebie dojść i cierpi, tak? Ból głowy i inne tam jeszcze sensacje żołądkowe, więc to nie jest na zdrowie naprawdę. No i kącik naszej poezji, tu już o alkoholu. Jeżeli już nie panujesz i bitwę tę musisz stoczyć, zmienić się w bydło rogate, dzioba uschłego zamoczyć, to oszczędź chociaż niewinnych. Niczego ci nie zrobili, by pod kołami pojazdu twojego głupoty skończyli. No i właśnie. Bo to głupota i tyle. Nieodpowiedzialność, lekkomyślność. Możemy sobie tak długo wyliczać, ale jedno jest pewne. Nie pijemy i nie prowadzimy. Nie prowadzimy po jakiejś tam większej imprezie. Ile ja razy to mogłem powiedzieć w swoim życiu? Od 30 lat o tym mówię. Myślę, że pewnie z parę milionów by się może nawet zebrało. No, jak nie, to chociaż jeden. I co? No, podobno mniej nietrzeźwych na drogach. Nie przypisuję sobie jakiegoś tutaj sukcesu dla siebie, ale myślę, że my wszyscy Polacy dostrzegamy coraz bardziej ten problem, pracujemy coraz więcej, coraz ciężej i nie ma czasu na takie rzeczy. Ale ci, którzy nie mogą się wyrwać ze szponów, nałogu, naprawdę apel, spróbujcie poprosić o pomoc.

0: 14.30. Pora sprawdzić, jak teraz wygląda sytuacja na drogach. Zaprasza Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Poprawiła się sytuacja na Krajowej Siódemce w Małopolsce. W miejscu prowadzonych robót drogowych na wysokości Libertowa utrudnienia są już mniejsze niż godzinę czy dwie godziny temu. O korku już na szczęście mowy nie ma. Kierowcy muszą jednak walczyć ze spowolnieniami. Podobnie zresztą jak wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa od strony Rzeszowa. Na autostradzie A4 spowolnienia i niewielki korek na wysokości Chrzanowa także w stronę Wrocławia. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe.

0: drogowe. W granicach Warszawy tradycyjnie już problemy są na trasie S8 od strony Białegostoku, korek wzdłuż całego mostu Grota Roweckiego. W kierunku przeciwnym musimy przygotować się na spowolnienia. Krajowa 7 przy wjeździe do Warszawy nam się korkuje i na wysokości Dziekanowa Leśnego oraz Czosnowa. W tych dwóch miejscach prowadzone są roboty drogowe. Spowolnienia także na autostradzie A1 między Grudziądzem a Toruniem, na wysokości Lisewa i Szerokopy są spowolnienia. Tam pracują nadal ekipy i w związku z tym podróż tym odcinkiem będzie trwała dłużej niż zazwyczaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, 21 minut do godziny 15. Wakacje właściwie prawie już się zaczęły, to już lada chwila i wszyscy ruszą w podróż. No i to czas, kiedy powinniśmy pomyśleć o przygotowaniu swojego pojazdu do dłuższych podróży. No bo wyjazdy wakacyjne to przeważnie nie tylko za miedzę, ale gdzieś i dalej, a nawet bardzo daleko czasami. No i o tym, jak to auto przygotować, opowiadał na naszej antenie Krzysztof Dubis z portalu Motor Ewolucja.
1: Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby takie przygotowania nie zostawiać na ostatnią chwilę. Warto to zrobić zdecydowanie z takim nawet znacznym wyprzedzeniem. Zaplanować to przynajmniej na 2-3 tygodnie przed samą podróżą, ponieważ przy takiej inspekcji kontroli samochodu bardzo często wychodzą dość poważne usterki, które wymagają przede wszystkim czasu, żeby naprawić, a też po takiej naprawie warto takim samochodem troszeczkę pojeździć, żeby zweryfikować po prostu pracę, czy nie będzie jakiegoś tam problemu innego, czy coś innego nie powstanie. Jakaś nieszczelność, awaria przypadkowa, która mogła być pominięta, zauważona. Trzeba podjąć jakby szereg czynności serwisowych. Nie są one bardzo wymagające, nie są to inne niż standardowe, ale zwrócić musimy uwagę szczególną na układ chłodzenia, na układ smarowania, na stan naszego wszystkim ogumienia w samochodzie, czy opony, oczywiście abstrahując

0: tego, że są zużyte, ale też na wiek opon. Jedziemy w długą trasę, opony się bardzo rozgrzewają, obciążeni jesteśmy, rodzina, bagaże, bagażnik, czasami przyczepa. Opony muszą bardzo dużo znieść, układ hamulcowy. Jedziemy w zależności jaką destynację, ale czy to na przykład, nie wiem, popularna Rumunia, czy jakieś inne górskie tereny, które powodują, że eksploatujemy samochód mocno, duże obciążenia, szybko nam też się zweryfikuje taki samochód i będziemy stać na poboczu. Ogumienie, układ hamulcowy, zawieszenie, układ kierowniczy, układ chłodzenia, klimatyzacja. Tak, jest to bardzo prawdopodobne, dlatego też zawsze trzeba regularnie przeprowadzać serwis klimatyzacji, co nie znaczy, że za każdym razem musimy napełniać tą klimatyzację, ale zadbać o nią prewencyjnie. Zwrócić uwagę, czy mamy drożny, czysty skraplarz klimatyzacji, czy regularnie były robione, uzupełnione jakby gaz w klimatyzacji lub też sam olej. Też sprawdzamy przy okazji czystość samego parownika, czyli elementu, którym schładza nam powietrze i oddychamy w samochodzie dzięki temu urządzeniowi. Mycie, dezynfekcja, to są bardzo ważne rzeczy, które nam pomagają w komforcie podróżować i zmniejszają nam możliwość jakby uszkodzenia lub usterki tego układu klimatyzacji. Klimatyzacja jest urządzeniem, które powinna działać ciągle. Przy pełnej pracy. Dlaczego? Po prostu ona jest do tego stworzona. Dzięki regularnej pracy ona samoczynnie się też oczyszcza. Oczyszcza się parownik, odpowiednio się wymraża, spłukują się zanieczyszczenia, olej jest pracujący po całym układzie, nie zbiera się w jednym miejscu w układzie klimatyzacji i dzięki temu też nie ma takiego jakby efektu zastania się klimatyzacji. Po drugie, jeżeli jest zima, są duże przymrozki, czujniki w samochodzie same automatycznie wyłączają sprężarkę, kiedy nie ma jej konieczności eksploatacji. Więc to jest urządzenie, którym powinniśmy korzystać i jest przystosowane do ciągłej pracy.
1: No i właśnie, trzeba pamiętać, trzeba się przygotować, trzeba auto sprawdzić, żeby potem w podróży nie było niespodzianek, bo czasami to naprawdę może napsuć krwi albo wręcz uniemożliwić wyjazd wakacyjny, a szkoda by było. Jeszcze jeden wpis dla pana redaktora, ten temat jest tak samo niewygodny jak temat Ukraińców, ale wszyscy wiedzą, że lekarze piją na potęgę, policjanci piją na potęgę, aktorzy piją na potęgę i księża piją na potęgę, więc nie wytykajmy Kowalskiemu, tylko wrzucajmy wszystkich do jednego worka. Dariusz. Panie Dariuszu, to ja to powtórzę jeszcze raz, tylko może trochę wolniej. Wszystkich wrzucamy do jednego worka. My tu w ogóle nie rozróżniamy grup społecznych. Nie mówimy, że ci piją, a tamci nie piją. To jest przekrój przez cały kraj, przez cały naród, przez wszystkich, którzy wsiadają za kierownicę, więc po prostu no, nie rozumiem, dlaczego miałoby to być niewygodne. Mamy wymieniać, że tyle procent lekarzy, tyle procent, nie wiem, jakichś innych grup zawodowych pije alkohol. No, nawet nie ma takich badań, więc nie byłoby skąd tego wziąć. Panie Dariuszu, spokojnie. Nie wytykamy Kowalskiemu. Zresztą Kowalski to jest takie pojęcie powszechne. Nowak i tak dalej. Nie mamy na myśli nikogo konkretnego, tylko cały przekrój społeczeństwa. Aha, i jeszcze jedno, jak pan będzie jutro jechał do pracy, to proszę uważać, bo na bocznych też stoją.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na nich coraz spokojniej. Jedyne trwające teraz utrudnienie spowodowane nagłym zdarzeniem drogowym to województwo pomorskie i krajowa 21 na odcinku Suchorze-Obiezierze. Po tym jak w pobliżu Moczydła zderzyły się dwa auta osobowe, nadal na 38 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia przed momentem, dosłownie na trasie S6 w województwie pomorskim między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. Na wysokości Matarni jedziemy już całą szerokością jezdni. Wcześniej na 330 kilometrze jeden z pasów w kierunku Gdyni był zablokowany po zderzeniu dwóch aut osobowych. Nie ma też śladu po utrudnieniach w Warmińsko-Mazurskiem na krajowej 51 między Lidzbarkiem Warmińskim a Dobrym Miastem. W pobliżu Term Warmińskich poruszaliśmy się naprzemiennie po zderzeniu dwóch aut osobowych, ale teraz już na 42 kilometrze dostępne są wszystkie pasy jezdni. Podobnie jak w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy Włocławkiem a Brześciem Kujawskim przez miejscowość Potok także jedziemy bez problemów, a kłopoty były na 61 kilometrze, tam dachowało auto osobowe. Trwają problemy na krajowej 42 w Opolskiem. Tutaj są prowadzone roboty drogowe na odcinku Duczów Mały Ligota Dolna. Do godziny 6 rano, do jutra na odcinku 20 kilometrów trwa odnowa oznakowania poziomego jezdni. Drogowcy spowalniają nas na Dolnym Śląsku, też na Krajowej Piątce w Radomierzu. Tam wprowadzone jest ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę i taka sytuacja potrwa do jutra do godziny 22. Do 15 z kolei potrwają prace w Śląskiem na Krajowej Drodze numer 78 na odcinku Mierzącice-Siewierz. Tutaj także spotkamy ekipy drogowe i tam także jest prędkość ograniczona, ale do 70 km na godzinę.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No my tutaj Państwa o wypadkach bardzo często informujemy, ale tu wypadek dosłownie pod naszym nosem, można powiedzieć. Mamy zderzenie dwóch samochodów u zbiegu ulic Woronicza i Modzelewskiego. Na miejscu policja, służby ratunkowe, więc jeśli Państwo mieliby pojechać właśnie w tym miejscu, to proszę uważać, bo utrudnienia pewne. No i w ogóle uważajcie na siebie, bo ta pogoda dzisiaj niespecjalnie sprzyja kierującym. Proszę pamiętać o naszej aplikacji, no i pisać do nas. Z tego zdarzenia dostaliśmy film i rzeczywiście robi to wrażenie, więc uważajcie na siebie.

0: Jest 15. PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Blisko 33 stopnie pokazują termometry w Kozienicach, a 21 stopni w Ostrołęce.

0: Więcej w Płocku. Takie są rozbieżności w tej chwili między najcieplejszym a najchłodniejszym miejscem w Polsce. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia zachmurzenie będzie zmienne na zmiany ze słońcem, deszczem, dużym deszczem, burzą, gradem i silnym wiatrem. Tak by to można było krótko scharakteryzować. Temperatura od 22 do 33 stopni, no i to widać. No i uwaga, bo ten deszcz będzie intensywny, nawet do 50 mm, na Śląsku nawet do 60, wiatr nawet do 100 km na godzinę. Nie będzie lekko, uważajcie na siebie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Państwo do nas piszą. Panowie, którzy rzucili się na lekarza, muszą mieć problem. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Mieli spotkać na swojej drodze lekarza, który im to powiedział. Nauczyciela, księdza, dalej tego nie zrozumieli. Alkoholik, lekarz, prawnik, nauczyciel, ksiądz, murarz, kierowca zawsze pije 2 piwa i nic więcej. I o tym napisał właśnie nasz słuchacz. Alkoholik bagatelizuje problem, niezależnie od tego, kim jest zawodowo. No i dzięki za ten wpis. Ja tylko dodam, że bagatelizuje, ale także pokazuje winę innych. Na siebie nigdy nie chcę spojrzeć. No tak to już jest. Takie wybielanie się przed samym sobą, przed otoczeniem, przed rodziną. A życie ucieka, a alkohol płynie. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wypadek na Krajowej 46 w województwie śląskim między Lisowem a Herbami w pobliżu miejscowości Kolonia Lisów. Droga została zablokowana w obu kierunkach. Na 169 km auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Odwołano natomiast wszystkie pozostałe utrudnienia, które tego popołudnia doskwierały kierowcom. I tak w województwie pomorskim skończyły się problemy na trasie

0: S6 między węzłem Gdańsk-Lutnicko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. W pobliżu Matarni jedziemy całą szerokością jezdni na 330 km. Jeden z pasów był zablokowany wcześniej po zderzeniu dwóch aut osobowych. Bez problemów pokonamy też już drogę krajową numer 21 w Pomorskiem na odcinku Suchorze-Obiezierze. Skończyły się problemy w Moczydle na 38 km. Tam obowiązywał ruch na przemian. My bez przeszkód przejedziemy też już drogą krajową numer 51 w Warmińsko-Mazurskiem na odcinku Lidzbark-Warmiński Dobre Miasto. Nie ma śladu po utrudnieniach na 42 km. Tam także obowiązywał ruch na przemian. My po zderzeniu dwóch aut osobowych. Drogowcy poinformowali o zakończeniu utrudnień także na drodze krajowej numer 62 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Włocławkiem a Brześciem Kujawskim w pobliżu miejscowości Potok po dachowaniu pojazdu. Obowiązywał także ruch naprzemienny, ale tak jak w przypadku poprzednich utrudnień na 61 km tej trasy podróżujemy w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Do jutra do godziny 6 rano potrwa remont na krajowej 42 w Opolskiem na odcinku Duczów Mały Ligota Dolna. Do godziny 6 rano na odcinku 20 km trwa odnowa oznakowania poziomego jezdni. Do jutra do godziny 22 potrwają też roboty drogowe na krajowej 5 w Radomierzu w Dolnośląskiem. Tam ograniczono prędkość do 40 km na godzinę do 70, natomiast zwalniamy na krajowej 78 w Śląskiem na odcinku Mierzęcice-Siewierz. Te utrudnienia spowodowane robotami drogowymi potrwają do jutra, do godziny 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: 20 minut po 15 po RK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do przygotowań samochodu do wyjazdów wakacyjnych. To jest sprawa, o której bardzo często myślimy w dniu wyjazdu, w najlepszym przypadku dzień przed. Tymczasem warto zastanowić się już teraz. Jeżeli państwo nawet w sierpniu mieliby pojechać, to trzeba zadbać o auto, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, sprawdzić również dokumenty, przeglądy, ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. Ale o tych mechanicznych przygotowaniach na naszej antenie opowiadał mechanik Krzysztof Dubis.
1: Przede wszystkim, jeżeli się czujemy na siłach jako użytkownicy tych pojazdów, możemy takie bardzo oczywiste rzeczy sprawdzić. Przede wszystkim sprawdzić głębokość bieżnika. Sprawdzić, czy mamy równo zużywający się bieżnik na oponach. Czyli czy wewnętrzna, zewnętrzna strona opony jest tak samo zużyta. Możemy ocenić wzrokowo, czy nie mamy jakichś guzów.

pęknięć, odkształceń opony, przecięć bocznych, innych rzeczy, które mogą przykuć nas uwagę. Jeżeli jakąkolwiek sytuacja spowoduje u nas jakąkolwiek niepewność, to najlepiej udać się

Już w zależności od modelu konkretnie, bo jest standardowe obciążenie jako samochód pusty, w części załadowany, do pełna załadowany, ale producenci już teraz upraszczają raczej do dwóch wariantów. Pusty, pełny. Też jako użytkownicy ważna rzecz jest, którą też nie dopowiedziałem, to wiek opony. To jest bardzo istotny parametr, bo nawet jeżeli opona ma dużo bieżnika, bo mało jeździmy, ale jest oponą 9-letnią, naprawdę jest to już opona dość bardzo niebezpieczna, a zwłaszcza właśnie na warunkach mokrych. Opona nie ma swojej właściwości, swojej przyczepności. W serwisie Moto Evolucja dbamy o to, żeby prewencyjnie takie rzeczy przewidywać dla naszych klientów. Na przykład podczas sezonowych wymian opon zwracamy im uwagę, że opony na przykład mają jakiś wiek. Są zużyte na przykład w takich parametrach. Bo mamy dwa znaczniki bardzo często, bo wspomniałeś o znaczniku na oponach. Mówimy o TWI, czyli o granicznym zużyciu dopuszczalnym przez przepisy ruchu drogowego, zużyciu bieżnika, czyli to jest 1,6 mm, ale jest jeszcze drugi znacznik, który producent deklaruje parametry opony, za które może zagwarantować. I to jest drugi znacznik. Więc teraz tak, jeżeli chodzi o przepisy, to możemy jeździć praktycznie do łysej opony, ale jeżeli chodzi o warunki, które zapewnia producent danej opony, to jest to znacznie wcześniej. I tu mówimy w granicach około widełki między 3,5 a 4,5 mm, w zależności od modelu, marki opony, parametrów opony, tak? Jeszcze jakbyśmy wrócili do kwestii wieku opony. Opony na przykład podczas takich naszych wojaży wakacyjnych, podróży, gdzie jedziemy długo, autostradą, dużą prędkością, obciążeni, wysokie ciśnienie w oponach, opona się rozgrzewa, to ciśnienie jeszcze bardziej rośnie. Opona jest już o dużym wieku, więc te wzmocnienia opony, korty, warstwy często rozklejają się, rozrywa nam opony przy takich właśnie długich prędkościach. To jest bardzo niebezpieczne. I co z tego, że mamy 5-7 mm bieżnika, jak opona jest po prostu stara, jest już wyeksploatowana. Dokładnie, jest to bardzo istotny element wyposażenia naszych pojazdów, bo w dobie nowych samochodów nie posiadamy już kół zapasowych, posiadamy zestawy naprawcze, które często są na przykład z drugiej ręki auto kupione, zdekompletowane, przeterminowane, uszkodzone, pęknięty przewód, przecięty kabel, różne takie rzeczy. Jest to bardzo istotny element przeglądów serwisowych, które są wykonywane w Moto Evolucji między innymi. Właśnie kontrola tych zestawów naprawczych. Też warto taki zestaw naprawczy wziąć do ręki przed podróżą, zapoznać się z nim, spokojnie sprzedać instrukcję, spróbować swoje koło, napompować tym zestawem naprawczym, tym kompresorem, który jest tam w wyposażeniu, przejść tą procedurę samemu na spokojnie, bo uwierzcie mi, że w drodze, kiedy jesteśmy, jest duży ruch, na autostradzie potrzebujemy napompować koło, jesteśmy zestresowani, jest gorąco, jest niebezpiecznie. Wtedy naprawdę te działania nie idą w parze z jakością naszych prac po prostu. Więc warto o tym przemyśleć, sprawdzić, zobaczyć, zweryfikować, uzupełnić taki zestaw naprawczy i z niego potem ewentualnie, jak będzie taka konieczność, skorzystać. Przede wszystkim ten gaz jest bardziej gazem stabilnym. Mniej reaguje na skoki temperatury, ciepło-zimno i rozgrzewanie się opon, nie rośnie tak ciśnienie. Druga sprawa odpowiada za znacznie mniejszą korozję felg od wewnątrz, ponieważ jest to gazem obojętnym, który nie powoduje utleniania się aluminium, stali. W internecie krąży powietrze premium, oczywiście, może nie, jest tak, takim mianem określone, bo w końcu mamy tego chyba 74% w atmosferze, tak? Ale jest to potwierdzone według jakby specjalistów też, że jest ten gaz dosyć istotny i wspiera. Używamy, jedni klienci są tak, drudzy tak, każdy ma prawo wyboru. Przede wszystkim dla nas jest najważniejsze to ograniczenie ilości korozji i stabilność ciśnienia w oponach. No tak. Zwróćmy uwagę na jakby formę, jak pakujemy samochód przed podróżą, bo za chwileczkę dojdziemy do tych boksów, ale zwróćmy uwagę, żeby przede wszystkim nie było luźnych przedmiotów w pojeździe, zwłaszcza jakieś gaśnicy, jakiegoś innego ciężkiego przedmiotu, luźnego podnośnika czy jakiegoś innego elementu wyposażenia pojazdu, bagaże, żeby były maksymalnie dociśnięte do jakby oparcia siedzenia, a zwłaszcza te cięższe bagaże jak najniżej, żeby ten środek ciężkości był jak najniżej. Więc to jest taki must have, który musimy mieć na uwadze. A jeżeli chodzi o boksy, no to przede wszystkim też poprawny ich montaż. Mierzymy się bardzo często z wieloma problemami, kiedy kierowcy przyjeżdżają. Niestety bardzo często już po fakcie, kiedy boks jest połamany, bagażnik odpadł, uszkodził dach, rowery spadły z haka lub inne tego typu historie.
Te urządzenia są rewelacyjne, tylko naprawdę wymagają od nas skupienia, wiedzy i poprawnego montażu. I też, jeżeli nie czujemy się na

0: siłach, przyjedźmy do serwisu, pomożemy, złożymy, naprawimy, pokażemy jak zamontować, wyjaśnimy jak do tego podejść, co sprawdzić w trakcie podróży, bo też taka śruba się może popuścić, jak ją dokręcić, na co zwrócić uwagę, jak ustawić taki boks na dachu, żeby był optymalnie bezpieczny. No i też pamiętajmy o tym, żeby najcięższe przedmioty w takim boksie dawać jak najniżej tego boksa.
1: No i wszystkim bezpiecznych wakacji życzymy, a porad udzielał Krzysztof Dubis z portalu Motorewolucja. Państwo do nas piszą w sprawie tego alkoholu. Osoba uzależniona od alkoholu najczęściej nie widzi tego uzależnienia, a wręcz jest przekonana, że picie alkoholu kontroluje. Dlatego zwrócenie osobie nadużywającej alkoholu budzi w niej sprzeciw, zwrócenie uwagi. Słucham od wczoraj Państwa audycji w tym temacie i przyznam szczerze, że już przynosi Wasza praca skutki. Wczoraj wieczorem zamiast dwóch kieliszków nalewki wypiłem jeden. Proszę o kontynuację tematu, na pewno pomoże osobom, które chcą ograniczyć alkohol w swoim życiu. Czy jest dużo osób nadużywających alkohol? Niestety tak. Pewnie większość z nas spotkała się lub słyszała o takim przypadku w swojej rodzinie lub wśród swoich znajomych, napisał pan Piotr. Bardzo dziękujemy, a Państwa zachęcamy do dyskusji. Aplikacja cały czas do Waszej dyspozycji.

0: 15.30, ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają problemy w województwie śląskim na drodze krajowej nr 46 między Lisowem a Herbami. W pobliżu miejscowości Kolonia Lisów droga jest zablokowana w obu kierunkach. Na 169 km auto osobowe zderzyło się z motocyklem i tam policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Kolizja na autostradzie A1 w kierunku Torunia za Grudziądzem, a konkretnie na wysokości węzła Lisewo. Na szczęście o korku na razie nie ma mowy, ale na mapach widzimy, że są spowolnienia. Tak samo jak na krajowej 7C między Zakroczymiem a

0: Warszawą. Problemy z płynną jazdą są w Czosnowie, między Palmirami a Dziekanowem Leśnym, a także tuż za Łomiankami przy wjeździe do Warszawy. A w samej Warszawie korek nadal na trasie S8 na wysokości mostu Grota Roweckiego od strony Białegostoku. Na południu Polski całkiem sprawnie powinna przebiec podróż już krajową 7 od południa w kierunku Krakowa. Nadal są prowadzone roboty drogowe na wysokości Libertowa, ale te utrudnienia są mniejsze niż 2 czy 3 godziny temu. Spowolnienia obserwujemy wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli na autostradzie A4 przed mostem na Wiśle i na wysokości Chrzanowa. Tutaj roboty drogowe mocno dają się we znaki kierowcom. Na odcinku kilku kilometrów jedziemy zdecydowanie wolniej, bez przeszkód, natomiast podróżujemy autostradą A4 na wysokości Gliwic, Wrocławia czy Legnicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Problem nie polega na samym piciu, bo nic co ludzkie nie jest nam przecież obce, pisze nasz słuchacz. Problem polega na braku odpowiedzialności za podjęte decyzje oraz na przyzwoleniu społecznym wszystkich obecnych dookoła. Zamiar publicznego piętnowania nadmiernego pijaństwa mamy wspaniały oraz okaz pobłażania i poklepywania po plecach, bo to w końcu nie wina pijanego, kiedy była taka okazja. A okazja znajdzie się zawsze i wszędzie, pisze nasz słuchacz. Czyli mówiąc krótko, łatwo usprawiedliwiamy tych, bo przecież aj no napił się trochę. Chłop, nic takiego się nie stało. To Direx oczywiście napisał wcześniej, a teraz to już mój komentarz. I to jest właśnie jakiś kłopot, że nie widzimy problemu, że uważamy, że no dobra, każdemu może się zdarzyć. No właśnie, ale lepiej, żeby się nie zdarzało i o tym właśnie rozmawiamy w Polskim Radiu Kierowców. Zachęcam Państwa do dyskusji. Proszę pisać, proszę mówić.

0: 20 minut do 16 PRK, Polskie Radio Kierowców. W Polskim Radiu Kierowców o bezpieczeństwie mówimy właściwie cały czas, ale teraz chcemy ostrzec kierowców i słuchaczy, aby szczególnie dbali o swoje zdrowie i bezpieczeństwo także w wodzie. Wysoka temperatura to moment, kiedy chętnie wybieramy się nad wodę. Warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich w takich okolicznościach. Prezes Katowickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Wójcik podkreśla, że bezpieczeństwo zależy od nas samych.
1: Jak widzimy, że są warunki niesprzyjające, no nie wchodzimy do tej wody. My niestety nie mamy szans gdzieś do państwa dotrzeć, gdzieś w jakimś lesie, do jakiejś sadzawki, do jakiejś glinianki. Patrzmy na siebie, patrzmy na swoje bezpieczeństwo. Nasza interwencja, jedno zdanie, słuchaj, ale piłeś piwo, nie jeźdź do tej

0: Może to zaskutkuje.
1: No właśnie, tylko czy my wiemy, o czym pamiętać nad wodą? To w Katowicach sprawdzał Artur Zubek.
2: No żeby nie pić i żeby na dzieci uważać, żeby się nie utopili.
3: Być odpowiedzialnym, wiedzieć co się robi nad wodą, na pewno nie pić alkoholu, bo to jest w ogóle nieodpowiedzialne. Być uważnym pod poziomem wody jaki jest, żeby się nie zapaść, żeby też jak były, no uważny na siebie po prostu.
4: Nie wypływać daleko, no bo wiadomo, że to niebezpieczne.
5: Nie pijemy?
4: Nie, raczej nie, to nie jest miejsce, żeby pić alkohol.
5: Dzikie kąpieliska, jak pani sądzi, tak bez ratownika wchodzimy, czy też raczej nie?
4: No z brzegu, bo tak to też jest niebezpieczne. Nie takie dzikie kąpieliska, no to mają różną tam głębokość, nie? To trzeba być naprawdę świetnym pływakiem, żeby tak ryzykować.
5: Czyli odpowiedzialnie?
4: Odpowiedzialnie, jak najbardziej.
1: Od co? A w ubiegłym roku w Polsce utonęło prawie 300 osób. Od początku tego sezonu, czyli od 1 kwietnia, już 54. Tylko wczoraj życie nad wodą straciły 4 osoby. Te cyfry dają do myślenia, więc proszę o tym pomyśleć, zanim państwo do wody wejdą. Upewnić się, czy można, czy to odpowiednie miejsce. No i znowu, absolutnie trzeba być trzeźwym, bo alkohol wyzwala w nas jakieś fantazyjne, nadludzkie siły i to się w życiu nie sprawdza. Zwykle kończy się tragicznie.

0: 10 minut do 16. PRK Polski Radio Kierowców. Pora sprawdzić, co na drogach. Zaprasza Kamil Olak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Problemy w Wielkopolsce pojawiły się na autostradzie A2 między węzłem Buk a węzłem Poznań-Zachód. W pobliżu miejscowości Gołuski trwa akcja strażaków. Na 153 kilometrze gaszą pożar auta osobowego. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zatem zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Nie odwołano też utrudnień w województwie śląskim na krajowej 46 między Lisowem a Herbami. W pobliżu miejscowości Kolonia Lisów droga jest zablokowana w obu kierunkach. Jest zamknięta na 169 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z motocyklem. Policja kieruje zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. Przez Matarnię podróżujemy już całą szerokością jezdni. Skończyły się problemy na krajowej 21 na odcinku Suchorze-Obiezierze. W miejscowości Moczydło przestał obowiązywać ruch na przemian My. Nie ma też śladu po utrudnieniach w Warmińsko-Mazurskiem na drodze krajowej numer 50

0: Jeden na odcinku Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto. Tam także obowiązywał ruch naprzemienny na 42 kilometrze. I wszystkimi pasami podróżujemy też krajową 62 między Włocławkiem a Brześcią Kujawskim. Udało się posprzątać po dachowaniu auta osobowego na 61 kilometrze w pobliżu miejscowości Potok.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Jest 16. PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 32 stopnie pokazują termometry w Siedlcach. To najcieplejsze miejsce w Polsce w tej chwili, a 20 stopni w Suwałkach i to miejsce najchłodniejsze. Tak to wygląda. A do końca dnia to jeszcze sporo nas czeka, bo synoptycy zapowiadają, że i deszcz, i przelotne opady deszczu, deszcz ciągły, deszcz z gradem, deszcz bez gradu i sam grad. Różne możliwości, niepotrzebne skreślić. Do tego wszystkiego te opady będą intensywne, bo nawet do 50 mm

0: a według ostrzeżenia RCB na Śląsku nawet do 60. Temperatura maksymalna do 33 stopni, tak było w prognozie, ale życie pokazało, że miejscami nawet było trochę cieplej. No i uwaga na ten wiatr, bo on do 80 km na godzinę ma mieć w czasie burz, ale lokalnie nawet do 100. A 100 km to już naprawdę jest wichura i może mocno utrudniać jazdę i może sprawiać, że na drogach może zrobić się niebezpiecznie. Uważajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasza aplikacja cały czas jest czynna i zachęcam do korzystania z niej.
2: Kochane Radio Kierowców, bardzo prosimy o przypomnienie kierowcom, że w deszczu włączamy światła z tyłu pojazdu, bo ich nie widać.
0: Bardzo ładne ostrzeżenie, bardzo mi się spodobało. Kochani słuchacze, rzeczywiście słuchajcie tych ostrzeżeń. Włączamy światła mijania, bo światła do jazdy dziennej świecą tylko z przodu, a te mijania świecą również z tyłu. I jeszcze jeden głos.
3: Droga S7 między Radomiem a Skarżysko-Kamienną, oberwanie chmury. Proszę o jakiś apel do tych kierowców, którzy nie wiedzą, że trzeba w takiej pogodzie włączyć sobie światła mijania, a nie jeździć na światłach dziennych, gdzie tyłu w ogóle kompletnie nie widać, a prędkość w tym momencie to jest maks 60-70 na godzinę. Pozdrawiam.
0: Też pozdrawiamy i dziękujemy. W tej samej sprawie Marcin i Justyna do nas napisali i nawet przysłali fotografię. Faktycznie mocno pada.

10 minut po 16, PRK, Polskie Radio Kierowców, Luciola, czyli ma nam z Krakowa i na trasie Kraków-Warszawa, czyli na S7 w rejonie Radomia. Państwo ostrzegali, nawałnica przechodzi, więc proszę uważać i pamiętać o włączaniu świateł mijania, bo światła do jazdy dziennej w tej pogodzie nie wystarczają. Teraz wiadomości dla kierowców. Kamil Olak zaprasza.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal są problemy z przejazdem w województwie wielkopolskim na autostradzie A2 między węzłem Buk a węzłem Poznań Zachód w pobliżu miejscowości Gołuski. Trwa akcja strażaków. Na 153 kilometrze gaszą pożar auta osobowego. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Zamknięta całkowicie jest natomiast droga krajowa nr 46 w Śląskiem na odcinku Lisów Herby w pobliżu miejscowości Kolonia Lisów. Auto osobowe zderzyło się z motocyklem i droga w obu kierunkach jest zablokowana na 169 kilometrze. Na miejscu pracują służby, kierują zmotoryzowanych na objazd drogami lokalnymi. Do jutra, do godziny 6 rano potrwa remont w Opolskiem na krajowej 42 pomiędzy Duczowem Małym a Ligotą Dolną. Na odcinku prawie 20 km trwa odnowa oznakowania poziomego jezdni. Nie wprowadzono ograniczenia prędkości, ale jezdnia może być zwężona. Do jutra do wieczora także potrwa remont na krajowej 5 w Dolnośląskiem w Radomierzu. Do godziny 22 prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. Krócej, bo do jutra do godziny 15 potrwają z kolei roboty drogowe w Śląskiem na krajowej 78 między Mierzędzicami a Siewierzem. Tam także przymusowo zwalniamy do 70 km na godzinę.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: 20 minut po 16 po RK Polski Radio Kierowców. Burzowe chmury nadciągają nad Tatry. Przypomnijmy, że w regionie obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Do mieszkańców rozesłano alerty, a turyści są ostrzegani na szlakach przed możliwym zagrożeniem. Nawet jeśli chwilowo nad górami jest bezchmurne niebo, pogoda może szybko się zmienić. Sprawdzajmy pogodę na bieżąco i pamiętajmy o rozwadze, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Musimy mieć zawsze z tyłu głowy, że ta prognoza może się nie sprawdzić w tym pozytywnym aspekcie, czyli może się to wszystko rozejść, ale też negatywny aspekt jest ważny, czyli może nadejść ta burza wcześniej niż prognozy stwierdziły. Warto śledzić alerty, warto patrzeć na niebo, jeżeli się już te chmury mocno zbierają, to tutaj już należy opuścić to niebezpieczne miejsce.

0: w postaci grani.
1: Burzą miejscami mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu i silny wiatr. Według prognoz niespokojny pogodowo ma być również poniedziałek. W kolejnych dniach nad Tatrami powinno być więcej słońca. No i tak to jest. Taka huśtawka, taki pogodowy rollercoaster, można nawet powiedzieć. Tu upał 33 stopnie, potem burze, gwałtowny wiatr, deszcz, grad i zjazd w dół i z powrotem. Tyle, że to z powrotem to będzie już trochę lepsze, bo jak słyszeliśmy dzisiaj od synoptyka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to co przyjdzie w przyszłym tygodniu, to owszem, będzie bardzo ciepło.

by na przykład odpoczywać w górach, bo padać już tak mocno na pewno nie będzie. W ogóle gdziekolwiek to chyba nikt nie lubi gwałtownych, intensywnych burz. Ale do jutra musimy spodziewać się burzy, wiatru nawet do 100 km na godzinę, gradu, opadów do 50, a może nawet i do 60 mm, czyli bardzo dynamiczny czas przed nami. Nocą szczególnie proszę uważać, jeśli Państwo planowali na noc podróż, to ostrzegam, może być naprawdę słabo, bo i konary, i gałęzie na drogach będą zauważalne prawie w ostatniej chwili. A te zdjęcia, które Państwo nam przysyłają z S7, na przykład z okolic Radomia, no to widać, że tak naprawdę nic nie widać. Wycieraczki nie nadążają ze zbieraniem wody, no a prędkość, jak Państwo piszą, 60 km na godzinę. No to jest naprawdę kiepsko. Proszę na siebie uważać, no i pamiętać o naszej aplikacji. Można pisać, mówić. Oczywiście można też do nas zatelefonować. 22 513 11 11.

0: 25 minut po godzinie 16, PRK, Polskie Radio Kierowców. O paliwach teraz będzie. Uspokojenie na rynkach paliwowych to efekt porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Spadki ceny ropy przekładają się na spadki cen paliw w hurcie. W komunikacie z początku tygodnia resort finansów i gospodarki informował, że obniżona stawka podatku VAT na wskazane paliwa będzie obowiązywała do 30 czerwca. Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczeniu programu CPN. O sytuacjach na rynku paliw i zależnościach mówił na naszej antenie Marek Zuber.
1: Jeśli benzyna drożeje, aktualnie rządzący mają spadek, jeżeli chodzi o kwestie. No myśmy tam przekroczyli dość mocno $4 za galon. Co prawda nie 5. Ta sytuacja miała miejsce raz tylko w historii Stanów Zjednoczonych. No ale to wystarczyło, żeby się pojawiły bardzo złe badania dotyczące tego, co się może wydarzyć w listopadzie podczas tych wyborów. A jeżeli Trump to przegra, to znaczy Republikanie przegrają, to w zasadzie skończyła się jego dwuletnia wszechwładza, bo można tak powiedzieć, muszę panu szczerze powiedzieć, ja się nie spodziewałem, że zawsze słyszałem o tych bezpiecznikach w Stanach i tak dalej, że prezydent Stanów Zjednoczonych jednak na koniec dnia może tak dużo robić rozporządzeniami, no a w zasadzie to dzisiaj mediami społecznościowymi, bo do tego się to przecież sprowadza. To jest katastrofa. No tak jak sobie ktoś przeliczy teraz ten galon na złote, to i tak jest bardzo tanio.

0: Tak od razu powiedzmy, że to jest kwestia podatków, które są generalnie w Europie, w szczególności w Polsce, nakładane na paliwa. 65% mniej więcej tej ceny to są różnego rodzaju podatki. No teraz mniej, bo to znaczy akcyza już wróciła do poziomu, który był, ale jeszcze VAT nam został. Natomiast bardzo, bardzo mocne ruchy. Zresztą w Kalifornii średnia cena już przekroczyła $5, bo tam są też dość spore różnice między cenami w poszczególnych stanach, właśnie ze względu na kwestie podatkowe. Tak czy inaczej, to był naprawdę bardzo mocny wzrost i nie wiem, czy pan to zauważył. Jak Trump ogłosił, że jest porozumienie z Iranem, chwilę później była konferencja prasowa w związku ze spotkaniem G7 w Paryżu, Trump-Macron, i Trump wielokrotnie mówił, teraz będzie już tania ropa, teraz ropa mocno potanieje, takim trochę w swoim stylu, czyli nie mówił w ogóle o kwestii broni atomowej produkowanej potencjalnie przez Iran, o tym, że nie będą ginęli ludzie. Ropa, ropa, ropa, cena benzyny, dokładnie to samo mówił wiceprezydent Vance. To jest klucz i dlatego moim zdaniem, nawet jeżeli się odwlecze w tej chwili to porozumienie, to ono zostanie na dniach podpisane, bo też nie może tak być, że to się stanie 28 października. Musi być jednak okres spokoju, żeby Amerykanie przyzwyczaili się do tego, że ta cena jest taka, jaka ma być. Więc ja bym raczej stawiał na to, że naprawdę mamy szansę na to, żeby w Polsce w okresie wakacyjnym benzyna 95 kosztowała nieznacznie powyżej 6 zł za litr, a może nawet piątkę z przodu zobaczymy. No nie przy autostradach oczywiście, bo wiemy, że tam ceny są nieco inne. To znaczy, mnie się w ogóle wydaje, że trochę ważnych rzeczy się na świecie wydarzyło w kontekście ropy. Wenezuela to jest oczywiście pierwszy element. Tam trzeba wydać ładnych parę dziesiąt miliardów dolarów, żeby istotnie zwiększyć wydobycie. To jest zresztą specyficzna ropa. Jej przerób jest trochę droższy, ale w perspektywie kwartałów moim zdaniem to będzie ten kierunek. Na początku koledzy Donalda Trumpa z przemysłu amerykańskiego niespecjalnie chętnie tam chcieli jechać z uwagi na utrzymujące się jednak ryzyko polityczne, ale myślę, że to się zmieni. Stany, bardzo mocny wzrost wydobycia w ostatnich miesiącach. Eksport amerykański wzrósł o 40%, prawie 1,5 miliona baryłek więcej w stosunku do eksportu w lutym. Zjednoczone Emiraty Arabskie, które wyszły z OPEC, strategicznie, jeżeli znowu nie będzie jakiejś wojny, jakiejś tego typu sytuacji, to ja uważam, że my idziemy na $50-60 za baryłkę. Mniej nie, bo oczywiście te ceny będą jednak ci producenci chcieli utrzymać na jakichś przyzwoitych dla nich poziomach, ale absolutnie jest szansa na zejście poniżej $70 w perspektywie miesięcy. No ale wystarczy, bo wczoraj przeczytałem w poważnym portalu amerykańskim z kolei taką tezę, że po wyborach listopadowych Trump wróci do Iranu i to się dopiero zacznie. Z drugiej strony, patrząc na to, jak bardzo zubożały zapasy amerykańskiej broni w ciągu tych dosłownie paru tygodni, nie wydaje mi się to prawdopodobne, bo przepraszam za wyrażenie, czym on tam będzie miesiącami wojował, skoro odtworzenie tego arsenału to jednak chwila na to jest potrzebna. Więc ja bym raczej zakładał, że mamy szansę na ustabilizowanie sytuacji. Oczywiście to nie znaczy, że tam będzie $50 w punkt przez kolejne miesiące, ale taki poziom 50-55, może, no niech będzie $60 za baryłkę jako średni poziom. I to oznacza, no jest pytanie o kurs dolara, ale tutaj z kolei uważam, że nie powinno się też nic dramatycznego dziać. Ja bym nawet zakładał, że złoty się trochę umocni. Oczywiście ten wzrost wartości dolara, który teraz widzimy, on wynika z ruchu na euro-dolarze. Ewentualnie koniec wojny to jest umocnienie dolara. No i stąd mamy, powiedzmy, 3,70 za dolara. Ale ja myślę, że w perspektywie kolejnych miesięcy znowu jest szansa na to, żeby złoty trochę zyskał. Suma summarum, wydaje mi się, że powinniśmy zaatakować takie poziomy 5,70, 5,80 jako średnią cenę benzyny i to się może wydarzyć pod koniec 2026 roku.
1: No mamy tu niezłą karuzelę cen, jeśli chodzi o paliwa. Państwo do nas piszą, dzień dobry, na S7, miejscowość Moczydło w kierunku Krakowa, tam jest chyba wypadek, ruch mocno zwolniony. Uważajcie, pozdrawiam, Piotrek ze Skody. Dziękujemy panie Piotrze i przechodzimy do wiadomości dla kierowców. Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Wypadek na autostradzie A4 na obwodnicy Tarnowa na wysokości Komorowa w kierunku Rzeszowa. Kierowcy stoją tam w 2-kilometrowym korku. Jeżeli chodzi o utrudnienia w innych miejscach naszego kraju, to wciąż na Krajowej 7 mamy korek na wysokości miejscowości Gaj, który ciągnie się aż do granic Krakowa. Powodem są prowadzone tam roboty drogowe. Wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa wciąż spowolnienia w kierunku Katowic na wysokości mostu na Wiśle.

0: tych godzinach właśnie. Zasady postępowania w czasie upałów przypomina lekarka rodzinna dr Joanna Nestorowicz.
1: Należy cały czas uzupełniać wodę. W przypadku, kiedy dużo się pocimy, warto też pomyśleć o uzupełnieniu soli. Oczywiście nie chodzi o jakieś nadmierne solenie, ale nie ograniczać soli. Optymalnie unikać otwartego słońca i raczej w momencie upałów, zwłaszcza osoby starsze, dzieci nie powinny wychodzić na otwartą przestrzeń, gdzie jest gorąco. Oczywiście nakrycie głowy, oczywiście przewiewna odzież, filtry na skórę, żeby też nie narażać się na jakieś długotrwałe powikłania po nasłonecznieniu.
0: W województwie lubelskim alert przed upałami będzie obowiązywał do jutra do godziny 16. No a w pozostałej części kraju oczywiście również alerty przed burzami i przed tym, co może się z nimi wiązać, czyli podtopieniami, zalanymi drogami, gałęziami, konarami na jezdni. Może być niebezpiecznie, więc proszę na siebie uważać.

0: w rytm nie wymieniam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do godziny 17. Nasza aplikacja cały czas tętni życiem i kolejny głos od Państwa.
2: Halo, halo, mobilki, mobilki. Kochane Radyjko, jak tam dróżka Kijewo, granica Kołbaskowo? Podrzućcie coś tam, może macie jakieś informacje, bo po tych ulewach, po tych wichurach, które były, czy tam żadne drzewa nie są powalone i czy nie ma żadnych kolizji ani wypadków. Czekam na info. Pozdrawiam serdecznie.
1: No to my też pozdrawiamy. Nie mamy informacji, żeby tam gdzieś jakieś drzewa spadły albo zalało drogę. No ale Kamil wie więcej na pewno na ten temat. Kamil Olak w studiu.
3: Nie ma drzew, nie ma konarów,
1: nie ma wody na pustyni.
3: Nie ma aut ani ciężarówek. Niewielki korek jest na samej granicy. Może z kilometr niecały.
1: Ale to nie burzowy.
3: Ale to nie jest burzowy. Mhm. Tam po prostu trwają prace drogowe, są ekipy, w związku z tym trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale to jest jedyny odcinek z problemami i to niewielkimi problemami.
1: Mm-hmm, ale burz nie lekceważmy, więc jeśli Państwo gdzieś są w trasie i mocna burza się pojawia, proszę dawać znać poprzez naszą aplikację. A teraz jedziemy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Trwają utrudnienia w Małopolsce na autostradzie A4 między węzłem Tarnów-Muśnice a węzłem Tarnów-Centrum. W pobliżu Bobolownik Wielkich na 494 kilometrze zderzyło się 6 samochodów osobowych. Droga w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Podobnie jak Krajowa 46 w Śląskiem między Lisowem a Herbami w pobliżu Kolonii Lisów. W obu kierunkach nie przejedziemy na 169 kilometrze. Tam auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Na miejscu wciąż pracują służby, a policja kieruje na objazd drogami lokalnymi. Przypomnę, że skończyły się natomiast problemy na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. Na 330 kilometrze jedziemy już całą szerokością jezdni w stronę Gdyni. Podobnie jak na drodze krajowej numer 21. Tam obowiązywał ruch naprzemienny na 38 kilometrze, ale od kilkudziesięciu minut już odcinek Suchorze-Obiezierze pokonamy bez przeszkód. Śladu po utrudnieniach nie ma też w Warmińsko-Mazurskiem na krajowej 51 między Lisbarkiem Warmińskim a Dobrym Miastem. Bez problemów przejedziemy przez Termy Warmińskie i nie powinna przysparzać nam kłopotów także droga krajowa numer 62 w Kujawsko-Pomorskiem między Włocławkiem a Brześciem Kujawskim. Na 61 kilometrze przestał obowiązywać ruch naprzemienny.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Nasz kierunkowskaz powolutku dobiega końca. Ja już Państwu bardzo dziękuję za wspólnie przejechane kilometry. No, a jak Państwo słyszą, są, bo w ogóle nie wiem, czy Państwo wiedzą, że są instytucje naukowe, które pracują nad dźwiękiem kierunkowskazu, jak on powinien brzmieć. No i to nie jest właśnie takie łatwe, a Kuba po prostu zrobił to od strzała, jak mówi młodzież.
1: Dzień dobry.
0: Popadało po drodze?
1: Popadało po drodze, powiało, pogrzmiało, były też zostawione zderzaki na S7-ce. Oj, działo bardzo. Się działo.
0: Ciekawe, kto nie potrzebuje zderzaka. Jest taka marka samochodów, gdzie mówią, że właśnie kierunkowskaz jest zbędny, a przynajmniej ten, który w fabryce go montuje, to ma najbardziej bezsensowną robotę na świecie, więc może to ta marka też była, bo może zderzaków już też nie.
1: Światła dzienne w takich ulewach to jest dramat.
0: Grad gdzieś leciał, czy nie?
1: Nie, gradu nie było, ale było naprawdę bardzo deszczowo. Oberwanie chmury pod Radomiem. Wcześniej w Skarżysku, no działo się. Będziemy o tym mówić.
0: To ja teraz pojadę i będę oglądał, jak
1: jedź
0: to wygląda.
1: Ostrożnie.
0: Gdzie ten zderzak, bo może bym wziął.
1: To nie, do twojego nie pasuje.
0: Okej. Dobrze, bardzo Państwu dziękuję. Kuba Hanak z Państwem zostaje i do usłyszenia.

0: Minęła godzina 17. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Rozpoczynamy na luzie w dobrą stronę, ale zanim rozpoczniemy, to kilka słów o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco. Chciałoby się tę lokomotywę tutaj zarecytować, bo rzeczywiście jest bardzo gorąco, prawie 32 stopnie na południu województwa mazowieckiego, dokładnie w Kozienicach. Najchłodniej w tej chwili w Suwałkach, 19 stopni. Ale tych 30 na termometrze jest naprawdę sporo, bo i Przemyśl, i Lublin, i Chełm, i Wrocław, i Poznań. Tutaj 30-teczki, jak się patrzę. Niestety te 30-teczki mogą być powodem do tego, żeby już wkrótce do wieczora mocno popadało i mocno zagrzmiało. A teraz grzmi od Gdańska po Poznań, od Warszawy poprzez Radom, Kielce aż po Kraków. Tutaj na południu Krakowa burze naprawdę intensywne i niestety tak samo intensywne burze mogą się pojawić w granicach godziny 22-23 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Tutaj może popadać i zagrzmieć naprawdę mocno. Mocno popada, bo nawet do 50 mm na metr kwadratowy. Tyle wody może spaść dzisiejszego wieczora. Temperatura od 26 do 33 stopni. Chłodniej będzie tylko nad samym morzem około 22 i na północnym wschodzie również poniżej 20. I to widać na termometrach, bo w Suwałkach 19 stopni. Uwaga, będzie mocno wiało. Na wybrzeżu wiatr będzie porywisty normalnie, ale w czasie burz ten wiatr w miejscach, gdzie te burze będą najintensywniejsze, o czym będziemy jeszcze dzisiaj mówić, do 80, a nawet 100 km na godzinę. No tak, jeżeli tak zawieje, to może być naprawdę niewesoło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oficjalnie zatem zaczynamy na luzie w dobrą stronę. Jedziemy jak co niedzielę od 17 do 22. Przed chwilą śpiewano, że świt nas złapie. Nie, nie, świt nas nie złapie. Do 22 jesteśmy z państwem. Nasza aplikacja działa. Można pisać, można nagrywać wiadomości.

0: 10 minut po godzinie 17. Dwóch Jakubów dzisiaj. Który to który? Państwo zgadną?
1: Ty to ty, a ja to ja.
0: Ale to ja, to ja, ty to ty.
1: No tak.
0: Justyna Steczkowska kiedyś śpiewała taką piosenkę, bo ty to ty, a ja to ja.
1: I to o nas myślisz?
0: No i ona ma rację. To na pewno było o nas dzisiaj. Dwóch Jakubów. Kuba Domoracki.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dzisiaj odpowiedzialny za informowanie państwa o tym, co na drogach. Kuba Hanak dzisiaj do godziny 22 w roli prowadzącego na luzie w dobrą stronę. Będziemy mieli gościa, ale o tym powiem później, bo teraz czas na wiadomości drogowe, bo dzieje się. Szczególnie pogodowo i niestety tych utrudnień związanych z pogodą na drogach, no niestety, będzie przybywać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pogoda to jedno oczywiście, ale drugie to jest niedziela, popołudnie, a więc i powroty z miejsc wypoczynkowych, chociażby no, mamy też właściwie już letnią niedzielę, letni weekend, także widać, że na drogach bardzo duży ruch o tej porze. Ciekawe, do której ten ruch aż tak wielki będzie się utrzymywał. W tej chwili rzeczywiście mamy sporo utrudnień na głównych arteriach w naszym kraju, chociażby na autostradzie A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Tarnowa. Pomiędzy węzłami Tarnów-Mościce a Tarnów-Centrum na kilometrze 494 doszło do karambolu 6 samochodów osobowych i w tej chwili jezdnia w kierunku Rzeszowa jest tam całkowicie zablokowana. Ten fragment należy omijać oczywiście ulicami Tarnowa i wtedy należy zjechać z autostrady na węźle Tarnów Mościce, ale można to robić oczywiście wcześniej, na przykład na wysokości Brzeska i kierować się na tak zwaną Starą Czwórkę. Jeżeli chodzi o autostradę A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą, tutaj także doszło do karambolu kilku pojazdów. Pomiędzy węzłami Skierniewice a Wiskitki jezdnia w kierunku Warszawy została tam częściowo zablokowana, niedaleko miejscowości Bolimów. I obserwujemy tam dość spory kilkukilometrowy korek, który zaczyna się już właściwie za węzłem Skierniewice. Zakorkowana jest ekspresowa 7 na Mazowszu, na wysokości Grójca, a także dalej w kierunku Tarczyna i w kierunku Warszawy, ale także coraz większy ruch obserwujemy na innych trasach, które prowadzą do Warszawy, chociażby na Krajowej 7, przed Warszawą od strony Płońska, a także na drodze krajowej nr 61 przed Warszawą od strony Zegrza. Jeszcze jedna trasa, droga krajowa nr 46 w województwie śląskim. Pomiędzy Częstochową a Lublińcem trasa jest zablokowana nieopodal miejscowości Kolonia Lisów. Tutaj doszło do wypadku auta osobowego i motocykla.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 minut po godzinie 17, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Przypominamy, na luzie w dobrą stronę do 22. Kuba, ty słyszałeś, jak mówiłem Marcinowi o urwanym zderzaku na S7 i porzuconym?
1: Tak, słyszałem.
0: Nieprawdopodobna historia. Na lewym pasie część zderzaka, części rozbitego samochodu, a samochodu nie ma. Pytanie dlaczego? Czy kierowca tak bardzo bał się konsekwencji tego, że tam...
1: A może to niewidzialny samochód, jak w Jamesie Bondzie?
0: Ale to niewidzialny musiałby być też zderzak.
1: Aha.
0: A on był widzialny.
1: A, rzeczywiście.
0: Arek do nas napisał. Witam po tej nawałnicy w zachodniopomorskim, w Wałczu. Sporo zgłoszeń jednak, co mnie bardzo smuci. Pierwszy raz od kilku lat moja śliwka węgierka miała sporo owoców i wiało tak mocno, że została złamana u podstawy. Także w tym roku też nie zjem śliwek z działeczki. No przykro nam, Marek, że tak jest. Myślę, że będziesz w stanie zaspokoić swoją żądzę śliwek w inny sposób, ale rozumiem, co czujesz. Niestety takich miejsc, szanowni państwo, w Polsce będzie więcej. Już za chwilę powiem o tym, co w Tatrach i na co uważać, wybierając się właśnie na takie tatrzańskie wyprawy.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut po godzinie 17. Na luzie w dobrą stronę jedziemy do 22. Będę o tym przypominał, ale będę też o tym przypominał, że dzisiaj pogoda niezbyt łaskawa dla nas kierowców, ale też dla turystów, bo burzowe chmury nadciągnęły nad Tatry. W tej chwili ogromna burza nad Nowym Targiem, Zakopanem, aż po Słowację i tutaj naprawdę robi się niebezpiecznie. Przypominamy, że w regionie obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Do mieszkańców rozesłano alerty, a turyści zostali ostrzeżeni, że na szlakach może pojawić się ogromne zagrożenie. Przypominamy, że nawet jeśli chwilowo nad górami jest bezchmurne niebo, pogoda może szybko się zmienić. Sprawdzajmy prognozy na bieżąco i pamiętajmy o rozwadze, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Musimy mieć zawsze z tyłu głowy, że ta prognoza może się nie sprawdzić w tym pozytywnym aspekcie, czyli może się to wszystko rozejść, ale też negatywny aspekt jest ważny, czyli może nadejść ta burza wcześniej niż prognozy stwierdziły. Warto śledzić alerty, warto patrzeć na niebo. Jeżeli się już te chmury mocno zbierają, to tutaj już należy opuścić to niebezpieczne miejsce w postaci grani.
0: Burzom towarzyszy w tej chwili już bardzo intensywny opad deszczu i niestety gradu. Do tego wszystkiego dochodzi silny wiatr, który może powiać nawet do 100 km na godzinę. Według prognoz niespokojny pogodowo ma być również poniedziałek, ale w kolejnych dniach nad Tatrami powinno być więcej słońca. Mamy nadzieję, że wszyscy z Państwa, którzy podróżowali dzisiaj po Tatrach, już zeszli na dół albo znaleźli się w schroniskach. Naprawdę sytuacja jest niebezpieczna. Będziemy to monitorować i będziemy dawać znać, jeżeli gdzieś jakaś groźna burza się pojawi. 22 minuty po 17, a my jedziemy na luzie w dobrą stronę. Jedźcie z nami.

0: 17.28 na zegarach PRK Polskiego Radia Kierowców. Kuba Direks napisał, że masz rację, że auto jest niewidzialne, tylko oderwane części stały się widoczne, bo wypadły poza osłonę.
1: A no to ma to sens, rzeczywiście.
0: No
1: o, dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Direks nas słucha, nie wiem czy pamiętasz, ale Direks jeździ dużo ciężarówką za oceanem.
1: Tak,
0: pozdrawiamy
1: tak,
0: cię serdecznie. Daj znać, która godzina u ciebie. Jesteśmy ciekawi, bo mecze się już chyba rozpoczęły, więc godzina taka powinna być minus 6.
1: Mm-hmm, no zależy
0: gdzieś tak, czyli 11
1: w którym
0: stanie.
1: Tak.
0: Nie w którym stanie ty jesteś, w sensie w jakim, tylko w którym. To ważne jest, Direks, chociaż...
1: Jaka pogoda teraz w Stanach,
0: no właśnie.
1: Bo u nas taka sobie.
0: No u nas ciepło, gorąco, deszczowo, burzowo. Mówiliśmy o tym, że w Tatrach niestety armagedon pogodowy się dzieje. Uważajmy na siebie. Widać było, że państwo wracają spod samiośkich Tatr, hej. Mm-hmm. Bo to było widać na drogach. Mam nadzieję, że wszyscy zdążyli wrócić, zanim ta pogoda się załamała, a naprawdę załamała się na poważnie. Pewnie będziemy

0: jeszcze o tym mówić, bo sporo interwencji strażackich nas czeka, oby nic nikomu się nie stało. Jedno jest pewne, co 20 minut na antenie naszej rozgłośni wiadomości dla państwa, wiadomości dla kierujących. Kuba będzie podpowiadał, którędy lepiej nie jechać, bo jest korek, gdzie tego korka już nie ma, bo drogowcy uporali się z utrudnieniami. No to czas na Kubę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo utrudnień na autostradzie A4, chociażby w województwie małopolskim, gdzie zablokowana jest obwodnica Tarnowa w kierunku Rzeszowa. Dokładnie pomiędzy węzłami Tarnów-Mościce a Tarnów-Centrum doszło do karambolu 6 samochodów osobowych. I tutaj właśnie dokładnie do tego zdarzenia doszło na kilometrze 494. No ale oczywiście cały odcinek jest zablokowany, a ruch kierowany jest na objazd na ulicę Tarnowa, na węźle Tarnów-Mościca, ale można i to chyba dobry wybór by był, na wysokości Brzeska kierować się na starą czwórkę, a zatem na krajową 94. Na razie krajowa 94 pomiędzy Brzeskiem a Tarnowem nie jest jeszcze zakorkowana. Natomiast A4 jest zakorkowana przed Krakowem od strony Rzeszowa, pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów. Ale także przybywa samochodów na dolnośląskim odcinku autostrady A4 na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Podobna sytuacja w województwie zachodniopomorskim na autostradzie A6, zresztą na fragmencie remontowanym w pobliżu Kołbaskowa, właściwie na wysokości granicy państwa. Tutaj obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie mniej więcej kilometrowym. No a w związku z tym, że ruch się wzmaga w kierunku Berlina, no to już teraz obserwujemy tam i korki, i spowolnienia. Jeżeli chodzi o Mazowsze, to tutaj dosyć nieciekawa sytuacja na ekspresowej 7 pomiędzy Grójcem a Tarczynem. Tutaj mamy korek i to dosyć poważny, kilkukilometrowy, na jezdni w kierunku Warszawy. Zakorkowana jest także krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz przybywa samochodów w samej Warszawie na ekspresowej 8 na północnej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Właśnie pokazałem Kubie filmik z województwa zachodniopomorskiego sprzed godziny z miejscowości Banie w zachodniopomorskim. No Armagedon istny. Po prostu
2: tak, no powiedzieć nawałnica wiatr, to mało.
0: To mało. Mamy nadzieję, że są państwo cali. Dajcie znać, jeżeli gdzieś któreś drogi są nieprzejezdne, a państwo o tym wiedzą, to nasza aplikacja jest gotowa. Można wysłać wiadomość pisząc albo mówiąc. Obydwie wiadomości są przez nas akceptowane i te informacje w tych wiadomościach będące puścimy w eter. Prawie 33 po 17. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

21 minut do godziny 18. Direkt odpisał, że w Oklahomie dochodzi 11, słońce pół na pół z chmurami, temperatura 30, a ma być 37 stopni Celsjusza i wiatr nawet 50 km na godzinę. To tak pustynnie, bym powiedział, w Oklahomie się robi. Gorąco i wietrznie. Ale mówimy o tym, że dzisiaj pogoda daje popalić, że gdzieniegdzie korki spowodowane nawałnicami, że kolizje, że karambol na czwórce w Małopolsce,

0: ale od jutra niestety pojawi się kolejne utrudnienie na drogach, bo bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3 zapowiadają rolnicy z województwa zachodniopomorskiego. Zablokowany zostanie m.in. węzeł Gryfino, mówi Adam Walterowicz z kółka rolniczego Parnica.
1: Godzina 11, teraz poczynamy protest. Wyjeżdżamy na drogę.

0: się przedstawiają koszty i jakie są dochody. To się w żaden sposób nie ma możliwości zbilansowania. Wszyscy o tym dobrze wiedzą i nic nikt z tym nie robi. My nie chcemy umierać na stojąco.
1: W związku z zapowiadaną blokadą drogi S3 kierowców czekać będą wielokilometrowe objazdy drogą wojewódzką 119. No, ogromne utrudnienia szykują nam się na S3. Ja tylko tak ze swojej ciekawości kierowcy, jeżeli rolnicy będą chcieli wjechać na drogę ekspresową, to takimi pojazdami rolniczymi nie mogą na nią wjechać. Więc no trochę to się mija moim zdaniem z przepisami, czy z celem nie wiem, natomiast wydaje mi się, że można protestować w inny sposób, niekoniecznie blokując drogi ekspresowe czy zjazdy, takie kluczowe jak zjazd na Gryfino, gdzie rzeczywiście objazd no kilkunastokilometrowy trzeba zrobić, żeby zjechać z trójki. Antek z Gryfina, do ciebie tutaj wiadomość wysyłam ustnie. Antku, daj znać, czy tobie to utrudni życie, czy nie, bo wiem, że jeździsz pomiędzy Gorzowem a Gryfinem. Pewnie będziesz się odzywał do nas dzisiejszego wieczora, ale już cię wywołuję. Daj znać, czy taka blokada będzie problemem na S3 i dla tych, którzy będą chcieli na zjazd na węźle Gryfino zjechać. A póki co 18 minut do godziny 18, jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

0: 10 minut do godziny 18, tu PRK Polskie Radio Kierowców, tu dwóch Jakubów, dwóch Kubów dzisiaj w audycji, Kuba Domoracki, który zaraz powie o tym, co na drogach, ale tak spoglądam na pogodę, na mapę pogodową i na mapę ostrzeżeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przypomina o drugim stopniu ostrzeżeń przed burzami, upałem i intensywnymi opadami deszczu. Pamiętajmy o tym, jeżeli będziemy się dzisiaj przemieszczać po polskich drogach, bo bywa niewesoło. Kuba Domoracki już zna szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trudna sytuacja drogowa w wielu miejscach naszego kraju, chociażby w województwach łódzkim i mazowieckim.

0: Kim zakorkowana i to dosyć poważnie jest autostrada A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą, dokładnie na odcinku węzeł Skierniewice, węzeł Wiskitki. Na jezdni w kierunku Warszawy doszło tam właściwie do karambolu kilku pojazdów i jezdnia w kierunku stolicy została częściowo zablokowana niedaleko miejscowości Wólka Łasiecka. I właściwie ten korek zaczyna się jeszcze przed węzłem Skierniewice. Zakorkowana jest także ekspresowa 7 pomiędzy Grójcem a Tarczynem w kierunku Warszawy oraz droga krajowa nr 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami, a także stolicą. Autostrada A4 jest zablokowana w kierunku Rzeszowa na obwodnicy Tarnowa, a zatem mowa o województwie małopolskim. Tutaj pomiędzy węzłami Tarnów-Mościce a Tarnów-Centrum na kilometrze 494 doszło do karambolu 6 pojazdów osobowych. Ten fragment można omijać ulicami Tarnowa, ale można także kierować się na Starą Czwórkę i wtedy należy zjechać z autostrady na wysokości Brzeska. Cały czas dosyć spory ruch obserwujemy na A4 w Dolnośląskiem, na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, a podobnie jest na A6 w województwie zachodniopomorskim w pobliżu Kołbaskowa w kierunku Berlina. I jeszcze jedna informacja z województwa zachodniopomorskiego. Tutaj jedzie się wolniej, wręcz dużo wolniej, na odcinku właściwie kilkunastu kilometrowym pomiędzy Goleniowem a Szczecinem, a zatem mowa o ekspresowej Trójce i autostradzie A6. Tutaj mamy taką sytuację naprzemienną. Trochę spowolnień, troszkę korków, trochę spowolnień i trochę korków i tak do samego Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: To była reklama. Ask yourself.

Minęła godzina 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. A że godzina 18, to kilka słów o pogodzie, bo w tej pogodzie dzieje się dzisiaj bardzo, bardzo niewesoło.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Są takie miejsca, gdzie jeszcze powyżej 30 stopni. Najcieplej teraz jest we Włodawie, 31,5 stopnia. Niewiele chłodniej jest w Rzeszowie, w Lublinie, w Chełmie. Niewiele chłodniej jest we Wrocławiu i Zielonej Górze. W Toruniu też ciepło, ponad 30 stopni. Są też miejsca chłodne, takie jak Zakopane, poniżej 20 stopni, ale generalnie dzisiaj naprawdę bardzo gorący, letni, duszny wręcz dzień. Przypominamy o ostrzeżeniach meteorologicznych drugiego stopnia. One dotyczą burz, upałów i gwałtownych opadów deszczu. Uważajmy na to, bo przed chwilą widziałem zdjęcia z Krakowa, w zasadzie okolic Krakowa, północnej części Krakowa, gdzie po nawałnicy naprawdę wszystko dokumentnie jest zalane. Co czeka nas w pogodzie dzisiejszego wieczoru? Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, w wielu miejscach burze, lokalnie uwaga, z gradem. Burzą będą towarzyszyć ulewne opady deszczu, w trakcie których prognozowana wysokość wyniesie od 20 nawet lokalnie do 50 litrów na metr kwadratowy. Temperatura od 26 miejscami na Pomorzu, terenach podgórskich, do 33 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej będzie tylko nad morzem i w górach około 20 stopni. Powieje słabo i umiarkowanie, na wybrzeżu mocniej, bardziej porywiście. Wiatr będzie północno-zachodni, ale w czasie burz ten wiatr, który będzie wiał troszkę, będzie wiał bardzo, bo od 80 do nawet 100 km na godzinę i na to prosimy uważać.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2 minuty po godzinie 18. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Już za chwilę będziemy mówić o tym, co zrobić, jeżeli w aucie, w leasingu zdarzy się szkoda. Taka szkoda blacharsko-lakiernicza, a nie daj Boże szkoda całkowita. Bądźcie z nami. Olga Ryczkowska-Klat już za chwilę w naszej audycji.

0: Hejo! Tak chciałem zrobić, a nie dało się zrobić. Hejo, 10 minut po godzinie 18, tu PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przecież zrobiłeś.
0: No ale to nie tak miało być. To miało być hejo razem z Landberry.
1: Aha.

0: Są tacy, którzy jeżdżą po drogach, są tacy, którzy jeżdżą po studiu na stołku. Jak Olga Ryczkowska-Klat, która jest już z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale to na razie tylko dzień dobry.
2: Jesteśmy Polskim Radiem Kierowców, czyli cały czas
0: kierujesz stołkiem.
1: Ja po prostu się rozgrzewam do rozmowy.
0: Fantastycznie, ale Kuba już rozgrzany. To nie będzie rozmowa, tylko bardziej monolog. Ale monolog ważny dla państwa, którzy podróżują, bo będzie mówił Kuba o tym, gdzie utrudnienia na drogach. Dajcie głośniej.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Legnica Wschód a Legnica Południe doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych i mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na kilometrze 87 autostrada w kierunku granicy państwa została częściowo zablokowana. Ruch odbywa się pasem prawym, no ale jest mocno utrudniony, bowiem już teraz obserwujemy tam kilkukilometrowy korek. Jeszcze większe problemy mamy na małopolskim odcinku A4 na obwodnicy Tarnowa. Tutaj z kolei doszło do karambolu 6 samochodów osobowych na kilometrze 494 i pomiędzy węzłami Tarnów-Mościce a Tarnów-Centrum. Autostrada jest zablokowana w kierunku Rzeszowa. Ten fragment można omijać ulicami Tarnowa, ale można także kierować się na Starą Czwórkę i wtedy należałoby zjechać z autostrady już na wysokości Brzeska. Do zderzenia kilku pojazdów doszło na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Skierniewice a Wiskitki. I tutaj jezdnia w kierunku Warszawy nadal jest zwężona, częściowo zablokowana i nadal obserwujemy tam kilkukilometrowy korek. Na autostradzie A1, uwaga, w województwie śląskim, pomiędzy węzłami Dębieńsko a Rybnik. Na kilometrze 13 doszło do dachowania auta osobowego. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach. I jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Tutaj dosyć sporo cierpliwości przyda się na Krajowej 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem. Podobnie na obwodnicy Trójmiasta na fragmentach remontowanych niedaleko węzłów Gdańsk-Osowa czy Gdańsk-Owczarnia, ale także dosyć sporo problemów. Nawet sporo to chyba mało powiedziane. Obserwujemy na trasach wojewódzkich numer 215 i 216 niedaleko nadmorskich kurortów, takich jak Władysławowo, Chałupy i Puck.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 po 18, na luzie w dobrą stronę, jedziemy, już za chwilę poruszany temat ubezpieczeń, leasingów i szkód, które niestety się zdarzają. Jak nie wpaść w problemy, o tym zaraz z Olgą Ryczkowską-Klat będziemy rozmawiać, zostańcie z nami.

0: 17, 17,5 minuty po 18. Tuperka Polskie Radio Kierowców. Olga Ryczkowska-Klatt z nami. Adwokat, prawnik, adwokatka, prawniczka. Jak kto woli, tak sobie odmieniajcie. Te feminatywy jednym pasują, innym nie pasują. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Super, że dotarłaś.
1: Jestem, tak. Ja też się cieszę.
0: Chciało ci się wyjść z basenu, żeby do radia przyjechać? To...
1: Bardzo mi się chciało, żeby z tobą i z państwem porozmawiać.
0: O, cóż za tutaj odpowiedź, której się spodziewaliśmy. Oczywiście. Audycja na luzie, więc będziemy rozmawiać na luzie, chociaż o poważnych sprawach, bo sprawy szkód komunikacyjnych to poważne sprawy, szczególnie dla tych, którzy ucierpieli w takich szkodach. Dokładnie. O tym będziemy dzisiaj mówić no, w zasadzie przez cały wieczór, chociaż pewnie znajdą się też opcje wesołe, czyli jakaś zagadka dla państwa, która was trochę rozrusza, bo sporo was wraca ciągle i widać to w korkach na drogach. Ale wróćmy do naszego tematu przewodniego, czyli szkoda ubezpieczeniowa. Ale nie taka zwykła. Mamy samochód w leasingu, mamy samochód w wynajmie. Niestety dzieje się coś złego. Rozbijamy auto, no i mamy pierwszego zonka. Bo tych dokumentów, które musimy podpisać, napisać, wypisać, jest mnóstwo.
1: Pierwsza rzecz, w ogóle to... pierwsza taka chwila, co my mamy robić tak naprawdę. Zdarzyło się. Z naszej winy, nie z naszej winy, ale pierwsze to zdziwienie, co mamy robić.
0: No to są dwie różne rzeczy, więc na razie powiedzmy, że nie z naszej winy coś się zdarzyło. Sprawcę mamy, sprawca jest na miejscu. Czy była policja, czy nie było policji, o tym zostało, to sobie też zostawmy na za chwilę. Ale co należy zrobić? Przede wszystkim zachować zimną krew.
1: Oczywiście. I przede wszystkim zadbać o nasze bezpieczeństwo. O tym pamiętajmy, szczególnie właśnie teraz, kiedy jest ten wzmożony ruch. Jeździmy nawet na chwilę, ale też zaraz zaczynają się wakacje. Więc pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo przede wszystkim. Czyli na przykład nie siedzimy w samochodzie. Oddalamy się od samochodu, żebyśmy byli bezpieczni. A kiedy już oddalimy się, zabezpieczymy miejsce wypadku, żeby nikt w nas nie wjechał, nie zrobił sobie krzywdy. W przypadku leasingu dzwonimy na infolinię leasingu, zgłaszamy wypadek.
0: Po prostu. Czasami jest tak, albo w większości przypadków jest tak, że jeżeli mamy służbowy samochód w leasingu lub w najmie, to mamy obowiązek wezwania policji.
1: Tak, dokładnie.
0: Żeby nie było wątpliwości, że do danej szkody doszło.
1: Mhm, dokładnie. Tutaj ostatnio nawet rozmawialiśmy na ten temat. To nie jest złośliwość kierowców w leasingu, że zawsze wzywają policję. Nie, takie są wymagania. Czy mamy taki obowiązek, czy nie, to wszystko sprawdzimy w OWU. To jest bardzo długi dokument napisany drobnym druczkiem. Jest tam bardzo dużo informacji, ale niestety, bardzo mi przykro, drodzy państwo, trzeba go przeczytać i sprawdzić właśnie...
0: Ze zrozumieniem.
1: Ze zrozumieniem. Trzeba sprawdzić te najważniejsze informacje. I tam będzie...

0: odpowiedź. Czy mamy obowiązek wezwania policji na miejsce zdarzenia, czy wystarczy prawidłowe oświadczenie? Co do oświadczenia, XXI wiek, raczej już w większości miejsc, gdzie jesteśmy, mamy dostęp do internetu, więc będziemy w stanie szybko to zweryfikować. Ale jeżeli nie będziemy, to zastanówmy się po prostu, jeżeli chcielibyśmy opowiedzieć komuś o tym wypadku, kto nie ma zielonego pojęcia, co się stało, to co by potrzebował wiedzieć? Czyli kto, gdzie, co się stało, jakie pojazdy, numer polisy ubezpieczeniowej. Takie kwestie trzeba wpisać w tym oświadczeniu, podpisać przez dwie strony, więc to wystarczy, o ile nie musimy wzywać policji.
1: A co z M-Obywatelem? Mamy taką opcję w tej chwili w M-Obywatelu: zgłoś szkodę, zgłoś kolizję. Tam w zasadzie wszystkie te informacje, o których powiedziałaś, mamy na miejscu, mamy w aplikacji.
0: Tak, ale dodatkowo musimy zawiadomić naszego leasingodawcę. Niestety.
1: Czyli i tak dokumenty należy wypełnić, wysłać. Tylko pytanie, czy to będą te same dokumenty, bo wydaje mi się, że jeżeli już szkoda jest zgłoszona do systemu, do UFG, ona się natychmiast tam pojawi, to ubezpieczyciel, leasingodawca będzie tę szkodę widział. To będzie tylko chodziło... Powinien widzieć.
0: Powinien. Ale powiem tak. Lepiej zadzwonić. Lepiej dopytać. Naprawdę. Zweryfikować to, jaką wiedzę ma leasing, jaką wiedzę ma firma, która nam wynajmuje pojazd. Najlepiej zapytać, a nie czekać. Ponieważ to, że my jesteśmy pewni, że wpisaliśmy, uzupełniliśmy wszystkie dane, to nie jest równoznaczne z tym, że druga strona te dane będzie miała. Bo niestety najzwyczajniej w świecie może dojść do błędu, do niekompetencji ludzkiej i ostatecznie konsekwencje poniesiemy my.
1: Przezorny zawsze ubezpieczony.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Tak podsumowując kilka twoich zdań. No dobrze, czyli doszło do zdarzenia, wypełniamy dokumenty, podpisujemy dokumenty. Dobrze by było, żeby sprawca też je podpisał, żeby nie było żadnych wątpliwości.
0: Oczywiście.
1: Jeżeli nie ma policji. Jeżeli jest policja, no to oczywiście, że mamy notatkę, mamy numer sprawy i ubezpieczyciel, czyli leasingodawca, będzie sobie już sam od policjantów taką sprawę mógł wyciągnąć.
0: Bardzo szybko będziemy zmuszeni do tego, żeby mieć chociażby ten numer notatki policyjnej, ponieważ jeżeli będzie potrzebna laweta, to będzie konieczne właśnie podanie tego numeru, więc najlepiej sobie spisać, ale od razu, jak będziemy dalej podejmować czynności, no to będzie na nas wymuszone. No ale można sobie już samemu na spokojnie wiedzieć, aha, musimy wziąć ten numer, spisać na kartce i później będziemy się nim posługiwać.
1: Powiedziałaś o jednej ważnej rzeczy, o bezpieczeństwie, w zasadzie najważniejszej rzeczy. W piątek na S8 miał miejsce wypadek. Kobieta, która prawdopodobnie, której samochód prawdopodobnie się zepsuł, została potrącona przez jadącego kierowcę samochodem dostawczym. Tragedia na miejscu, niestety nie udało się uratować życia tej pani, zmarła w szpitalu. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne, my często zapominamy, działa adrenalina, coś się wydarzyło i potrafimy wybiec na środek drogi.
0: A poza
1: tym... Ja oczywiście nie rozsądzam tej sprawy,
0: oczywiście,
1: żeby państwo rozumieli.
0: Jasne, to jest ogromna tragedia dla obydwu stron, i dla rodziny osoby, która zginęła, ale i dla samego sprawcy i jego rodziny. Pamiętajmy o tym, że to, że my widzimy kogoś, nie znaczy, że ktoś widzi nas. I to jest takie złudne poczucie bezpieczeństwa, że siedzimy w tym samochodzie, on jest zepsuty, ale my tam siedzimy w tej puszce, bo przecież to jest nasz samochód i jesteśmy tam bezpieczni. No niestety, to nie jest bezpieczne miejsce.
1: W wielu krajach zostały przeprowadzone badania dotyczące wpływu posiadania kamizelki odblaskowej w momencie wysiadania z samochodu. I w niektórych z tych krajów wprowadzono obowiązek włożenia jej w kabinie w takiej ilości, ilu mamy pasażerów. Bo to nie jest tak, że my mamy tą kamizelkę w bagażniku. Zanim my ją zdążymy wyciągnąć, to może być po wszystkim. Mhm. Na podstawie badań, ja podkreślam, ktoś to zbadał, zweryfikował, stwierdził i takie prawo wprowadzono. Dlaczego w dalszym ciągu w Polsce, to oczywiście pytanie retoryczne, nie ma prawa, które by zmuszało nas do tego, żeby kamizelkę wozić w środku. Dlaczego o tym mówię? Bo my, drodzy państwo, jesteśmy trochę tacy, że jak nie mamy nakazu, nie mamy siekierki czy mieczyka nad sobą, to gdzieś będziemy pomijać tę zasadę. Chociaż byłaby mądra, chociaż byłaby rzeczywiście przydatna, to gdzieś tam, a jak nie trzeba, jak nie ma za to mandatu, to bez sensu. Przemówmy ludziom do rozsądku, woźmy to w środku.
0: Szczególnie, że teraz pomyślałam o obowiązkowym wyposażeniu samochodu czy gaśnicy, która jest na tyle mała, że w momencie, kiedy samochód zaczyna się palić, szansa na to, że tą jedną małą gaśnicą ugasimy ten pożar tego samochodu, jest bardzo mała, jest bardzo nikła. A jednak musimy tą malutką gaśnicę mieć i liczyć na to, że na przykład jeżeli coś się zacznie dziać, to ktoś się zatrzyma, jeden, drugi, trzeci i nam tą gaśnicę da. ale zdecydowanie rzadziej dochodzi do pożaru niż do zwykłego zdarzenia drogowego,

0: Właśnie to, o czym rozmawialiśmy, o tej kierującej z ostatnich dni, tutaj nie miało miejsca pożar. Po prostu coś się stało z samochodem.
1: Dokładnie. Była awaria.
0: Najzwyczajniejsza w świecie, coś się stało.
1: Być może pani źle się poczuła, być może zatrzymała się na pasie
0: awaryjnym. Wysiadła z samochodu i wtedy ta kamizelka już by jej pomogła.
1: Ja widziałem ten samochód, on był rozbity z lewej strony, urwane lusterko, tak, drzwi i błotnik. Ogromna tragedia. Tomek napisał w aplikacji, że moja firma ma w regulaminie wezwanie policji przy leasingowych szkodach innych niż autokasko i zgłoszenie do leasingu od razu na infolinie zawsze, pisze Tomek. No to by się zgadzało z tym, co mówisz. To by się zgadzało z tym, co państwo też pisali do nas ostatnim razem, kiedy poruszaliśmy temat szkód, spraw sądowych i tak dalej. Będziemy pewnie dzisiaj do tego wracać, bo wiele spraw, które wyglądają na błahe, kończy się niestety w sądach. Czekam na państwa informacje, na państwa przygody, opisy państwa przygód, oczywiście to w cudzysłowie, z ubezpieczycielami, ze szkodami. Dajcie znać w naszej aplikacji, można pisać albo nagrywać wiadomości głosowe.

0: 30 minut do godziny 19. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Olga, Jakub i Jakub. Który Jakub teraz mówi?
1: Ja.
0: Ty.
1: Się zgłaszam, tak.
0: Zgłaszasz się na ochotnika. Mm-hmm. No tak, jak co 20 minut na ochotnika. Kuba będzie mówił o tym, co na drogach. Dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana i to dosyć poważnie pomiędzy

0: Z wami Legnica Wschód, a Legnica Południem, gdzie na kilometrze 87 zderzyły się 3 samochody osobowe i w tym wypadku jedna osoba została ranna. Nadal zablokowany jest tam lewy pas w kierunku granicy państwa, a ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem prawym. Autostrada A4 w województwie małopolskim nadal jest całkowicie zablokowana w kierunku Rzeszowa na obwodnicy Tarnowa, dokładnie pomiędzy węzłami Tarnów-Mościce a Tarnów-Centrum. Tutaj z kolei doszło do karambolu 6 samochodów osobowych, dokładnie chodzi o kilometr 494. Ruch kierowany jest tam na objazdy. Trudna sytuacja drogowa na północy naszego kraju, w województwie pomorskim. Poważnie zakorkowane i zatłoczone są trasy wojewódzkie nr 215 i 216. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry i Władysławowa, ale przede wszystkim pomiędzy Chałupami a Władysławowem, a także w dół jakby od Władysławowa, czyli pomiędzy Władysławowem a Puckiem, a także pomiędzy Puckiem a Redą. Przede wszystkim tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Trójmiasta. Utrudnienia w województwie mazowieckim na trasach dojazdowych do Warszawy. Coraz większy ruch obserwujemy właściwie prawie że od każdej strony przed stolicą i od strony Łodzi na A2 i od strony Białegostoku na ekspresowej 8 i od strony Radomia na ekspresowej 7 i na ekspresowej, a właściwie krajowej 7 od strony Płońska i Nowego Dworu Mazowieckiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut do 19. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Dajcie znać, co na waszej trasie, co na waszej drodze, jaka pogoda. Czy leje, czy wieje, czy burza, czy kolizja, czy korek. Przekażemy te informacje dalej, być może ułatwią innym podróżowanie. A my co? Jedziemy na luzie w dobrą stronę. Nie ma się co ociągać. Jesteśmy z państwem do godziny 22. A dzisiaj mówimy o tym, jak kłopotliwa bywa szkoda w leasingu, czy w najmie samochodu. Będziemy starać się przebrnąć przez górę dokumentów i liczę na państwa zdanie, na państwa opinie i na państwa opowieści. Również w naszej aplikacji można napisać albo nagrać wiadomość tekstową. Czy spotkała państwa taka przykra niespodzianka przeciskania się przez tą papierkologię, o której pisał Tomek? No to czekamy na wiadomości w naszej aplikacji. A my jedziemy dalej. Na luzie, w dobrą stronę.

0: 20 minut do godziny 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Na luzie w dobrą stronę jedziemy do godziny 22. W studiu Olga Ryczkowska-Klat, adwokatka, prawniczka albo adwokat-prawnik, jak to woli. A ty jak wolisz?
1: No, adwokat-prawnik.

0: Jestem za tym.
1: Nie jesteś za tym feminatywami?
0: Nie.
1: Dobrze, to teraz, od teraz będzie tylko adwokat prawnik.
0: Tak, i dobrze.
1: Dobrze. Wracamy do tematu szkód w leasingu, w najmie, bo to są najbardziej dotkliwe tematy, jeżeli chodzi o ilość dokumentów, które trzeba wypełnić i punktów, których trzeba się pilnować. Bardzo, ale to bardzo, bardzo.

0: koniec, kropka, żeby oni wiedzieli. To jest bardzo istotne, żebyśmy o tym pamiętali i musimy pamiętać również o tym, że przy leasingu to nie jest nasz samochód. Przynajmniej również, ale to, że my nim jeździmy, mamy kluczyki, tankujemy i mamy wszystkie dokumenty, my odbieraliśmy z salonu, dalej to nie jest nasze auto.
1: Natalia napisała, że oświadczenie gotowe jest w aplikacji mObywatel, jest gotowe do wypełnienia w zakładce prawo jazdy stłuczka. I pisze tak a propos, już nie trzeba wozić i pisać odręcznie, nawet nie wiem, czy takie przyjmują.
0: W mojej ocenie nie ma problemu, żeby przyjąć.
1: Nie ma problemu, ale to i tak potem skanujemy i wysyłamy.
0: Tak, a poza tym nie ma obowiązku posiadania aplikacji mObywatel.
1: A, to jest inna rzecz.
0: Więc jak najbardziej będą musieli.
1: Tylko pytanie, czy to nie działa zastępczo, że jeżeli mamy aplikację, to możemy tego nie pisać, bo przecież to z aplikacji można wszystko wydrukować.
0: Dokładnie, wszystko można wydrukować. Ja jestem zwolenniczką jednak zabezpieczenia się przed ewentualnym zdarzeniem i przed wątpliwościami. Jeżeli mamy aplikację, możemy tam wszystko zgłosić, super, jak najbardziej. Ale jednak jak mamy to oświadczenie, na którym jest napisane wszystkie dane kierowcy jednego, drugiego pojazdu, ważne też, żebyśmy napisali PESEL. To jest jednak nasz numer identyfikacyjny i jest on zdecydowanie ważniejszy niż nasz adres. I ten numer ubezpieczenia drugiej strony, będą dwa podpisy, będziemy mieli tego zdjęcie, to jednak to jest dokument, który mamy.
1: Tomek napisał, że likwidacja szkody, oto oczywiście serwis. Potrzebne upoważnienie od prezesa, porozumienie z leasingiem, bo chodzi o VAT. Auto zastępcze w sumie to luz, oprócz papierkologii, bo serwis i leasing ma problem z podpisanym cyfrowo dokumentem wysłanym e-mailem. No to chyba jednak są te problemy z cyfrowymi dokumentami ciągle.
0: Niestety są.
1: XXI wiek mamy taki już mocno rozwinięty.
0: Tak. No niestety te elektroniczne podpisy to jest coś, co jeszcze raczkuje u nas w kraju.
1: Słuchaj, ważne, że nie piszemy na kamiennych tablicach. To jest już plus. I pismo obrazkowe odeszło do lamusa.
0: Chociaż
1: pewnie jak znamy historię, to historia lubi się powtarzać, więc nie wykluczone,
0: że
1: jeszcze kiedyś,
0: postukamy
1: w tabliczki.
0: Tak.
1: Olga, spotkało cię takie nieszczęście?
0: Spotkało, przyznaję, niestety.
1: Spotkało cię nieszczęście i to jest jakby kanwa do naszego dzisiejszego spotkania. Przygód kilka wróbla ćwilka, bo pamiętasz taki serial, on był pozytywny. Mam nadzieję, że twoja sprawa też skończy się pozytywnie,
0: też
1: ale nie masz fury.
0: Nadzieję. Nie mam i sprawa ciągnie się już ponad miesiąc.
1: Powiedz mi, co się stało. Nie zwalaj. Powiedz tylko, co się stało, że była szkoda.
0: Była szkoda, tak. Dwa pojazdy. Jeden, który ja użytkowałam.
1: Ale akurat nie byłaś jego kierującą.
0: Tak, nie byłam. Ale mój pojazd i ten kierujący nie był winny. Tylko był winny kierujący drugiego pojazdu. Zdarzenie, sobota rano. No, bardzo smutna sprawa. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Skończyło się na bardzo dużym stresie i tyle. Ale obydwa pojazdy mają szkodę całkowitą.
1: To już wiadomo. Ja wiem, dlaczego pytam.
0: Nie wiadomo. Pojazd sprawcy została orzeczona szkoda całkowita w 3 dni od zdarzenia. Jest już dawno zlikwidowany. Na szczęście w sumie, ponieważ sprawca to starszy pan, który wiem, żeby sobie nie poradził nerwowo z tym, co się dzieje po mojej stronie. A ja mam dużo teraz siwych włosów przez to, co się dzieje.
1: Nie widać. To jest
0: całe
1: pomówienie.
0: Szczęście. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam moją fryzjerkę. Ale wracając do meritum. Niestety dalej nie wiadomo. Trwa cały czas postępowanie. Niestety moja firma leasingowa nie ma nic wspólnego z kompetencją, ponieważ zgłosiła tą szkodę, mimo tego, że ja zgłosiłam, bo taki mam obowiązek, do ubezpieczenia sprawcy. Niestety zgłosiła to również do mojego ubezpieczenia i zaczęto procedowanie z mojego AC.
1: O proszę.
0: Tak. O czym się dowiedziałam w międzyczasie, wykonując 1000 telefonów dziennie.
1: Czyli co, chcieliś w stronę regresu potem?
0: Najprawdopodobniej. Tylko, że problemem jest to, że postępowanie regresowe, jakby już dopowiadając, chodziło o to, że byłaby szkoda zlikwidowana z mojego ubezpieczenia, czyli by było założenie hipotetyczne, że to jest moja wina. Następnie ubezpieczyciel wystąpiłby do ubezpieczyciela sprawcy, odzyskałby te pieniądze i moja wina byłaby wymazana gumką myszką. Tylko, że to by potrwało.
1: Ale ja mam jeszcze jedną wątpliwość, bo przecież ja wiem, że to absurd, co powiem, ale państwo się prawdopodobnie z tym zgodzą, że szkoda z autokasko jest jednak inaczej liczona niż szkoda z OC.
0: Oczywiście, że tak. Mało tego, dopóki by to nie zostało wymazane, nie byłoby zakończone to postępowanie, ja bym widniała jako sprawca. Więc moje składki ubezpieczeniowe

0: Poza tym, że jestem w trakcie organizacji nowego pojazdu, czyli nowej polisy.
1: Czyli gdybyś przeliczała polisę, to wtedy byłoby drożej.
0: Plus na drugi pojazd, który mam, kończy mi się ubezpieczenie, by poszybowały w górę. I nikogo by nie interesowało to, kto to zrobił i dlaczego. Na szczęście ja dociekam i dzwonię i to państwu również to polecam, jednak dopytywanie, dzwonienie, zapisywanie sobie również, ponieważ ja tak robię, gdzie, kiedy, z kim rozmawiałam, co było powiedziane i właśnie jakieś takie kroki milowe, najważniejsze kwestie, tylko i wyłącznie dzięki temu, że właśnie tak robiłam. A mimo to dalej to trwa już grubo ponad miesiąc. Ustaliłam właśnie tą kwestię i dzięki mnie zostało cofnięte to postępowanie z mojego AC. Toczy się sprawa z OC.
1: Wrócimy do tego tematu już po godzinie 19. Bądźcie z nami i piszcie o swoich przygodach i tych dobrych, i tych kiepskich z ubezpieczycielami i szkodami. Jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę.

0: 10 minut do godziny 19, tu PRK Polskie Radio Kierowców. 20 minut temu Kuba Domoracki mówił o tym, co na drogach, ale będzie mówił też teraz, bo na naszej antenie co 20 minut wiadomości z dróg właśnie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: A co ważne, nie tylko ja będę mówił, ale także nasz słuchacz, który podróżuje teraz autostradą A1 w województwie kujawsko-pomorskim, a zatem słuchamy.
3: Uwaga, A1 między Grudziądzem a Toruniem. Zaczęły się prace remontowe. Potężny korek. Można to objechać przez Chełmże, ale to i tak długo trwa. Na tym odcinku również zaczynają się dość obfite opady.
2: Zakorkowane.

0: Jest także autostrada A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Legnica Wschód a Legnica Południe. Na kilometrze 87 zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Był to wypadek, jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i w kierunku granicy państwa nadal zablokowany jest lewy pas, a ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem prawym. W Małopolsce, także na autostradzie A4, doszło do karambolu 6 samochodów osobowych na obwodnicy Torunia. Tarnowa oczywiście. Pomiędzy węzłami Tarnów-Mościce a Tarnów-Centrum. Tutaj na kilometrze 494, bo właśnie tam doszło do tego karambolu, jezdnia w kierunku Rzeszowa jest częściowo zablokowana. Najprawdopodobniej ruch jest już możliwy częściowo tylko. Cały czas obserwujemy tam duży korek i duże problemy. Nie tylko na obwodnicy Tarnowa, ale jeszcze wcześniej i na A4, i na Starej Czwórce, a zatem na Krajowej 94. Jeszcze województwo mazowieckie. Wspomnę o dwóch trasach, chyba najbardziej zakorkowanych właśnie w tym regionie. Autostrada A2 pomiędzy Wiskitkami, Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem, oczywiście w kierunku Warszawy, a także ekspresowa 8 pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem, także w kierunku stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: 7 minut do godziny 19. Państwo, którzy słuchali bardzo dokładnie serwisu drogowego, mogliby stwierdzić, że następnym razem po pierniki pojedziemy do Tarnowa jednak.
0: No właśnie, Tarnów, Toruń, Toruń, Tarnów. No bo tak, Toruń leży nad Wisłą.
4: Tak.
0: Tarnów leży nad Dunajcem, który wpada do Wisły.
4: Bardzo, no bardzo logiczne wytłumaczenie.
0: Stąd jeden krok.
4: Przekonałeś mnie, Kuba. A my jedziemy dalej, 6,5 minuty do 19. O 19 kilka słów o pogodzie, bo dynamicznie jest.

0: Minęła godzina 19, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Zapraszam na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Jak co godzinę kilka słów o pogodzie, to najpierw zacznę od tego, gdzie pada i gdzie grzmi. Mocno, naprawdę mocno pada od Gdańska aż po Włocławek. We Włocławku taka dość solidna burza. Burza przeszła też na północ od Krakowa, pomiędzy Częstochową a Kielcami i kieruje się na wschód. Mocno pada też w Bydgoszczy, ale uwaga, bo bardzo groźna burza wkroczyła właśnie przez zachodnią granicę w okolicy Zgorzelca. Ta burza będzie się poruszać w stronę Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha, a później Wrocławia i ona może być bardzo groźna. Niesie ze sobą naprawdę

0: mocne wyładowania i ogromne opady deszczu. Przypomnijmy, w trakcie tych dzisiejszych burz może spaść nawet 50 litrów na metr kwadratowy. To często miesięczna norma opadów w niektórych miejscach, więc trzeba bardzo, bardzo uważać. Generalnie przelotne opady deszczu, mocniejsze i lżejsze, mogą zdarzyć się na terenie całego kraju, o czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tej chwili temperatura około 31 stopni we Włodawie i niecałe 17 w Zakopanem, ale bardzo ciepło jest nad morzem, nadal ponad 20 stopni, chociaż miało być nie więcej niż 20, to w tej chwili w Ustce prawie 22 stopnie Celsjusza. W centrum Polski najcieplej, na południu już się ochłodziło po przejściu burz i niestety olbrzymich opadów i gradobić jest sporo chłodniej. Niestety nadal województwo lubelskie jest mocno narażone na burze z gradem. Jedna z tych burz wędruje w stronę Lublina i przypominam o burzy, która przekroczyła właśnie granicę w Zgorzelcu. Ciekawe, czy miała paszport.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2,5 minuty po godzinie 19. Ona musiała mieć paszport, jeżeli była spoza Unii Europejskiej, ale jeżeli była z Unii, to na dowód powinna wjechać. Oczywiście żartujemy sobie, choć nie do końca jest z czego żartować, ale powiedzmy sobie, trzeba zachować dobry humor. My jedziemy na luzie w dobrą stronę, mam nadzieję, że jedziecie z nami i dajcie znać w aplikacji, czy ta pogoda pokrzyżowała wam plany, czy nie. 3 minuty po 19. Jedziemy dalej.

0: Kuba do Moracki teraz. Ja nie umiem rapować, ale to
1: słychać.
0: Słychać, tak. Nie, tak. Nie będę państwu tego robił, ale Olga na pewno zrobiłaby to lepiej. Bo tutaj wymachiwała rękami jak prawdziwy raper.
2: Tak,
1: trudno gorzej razem, też zrobić.
2: Ale śpiewałam razem z Grubsonem.
1: To prawda.
2: Tak.
0: Czyli że ze mną? Kuba Domoracki, wiadomości z dróg, jak co 20 minut, dajcie głośniej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Grudziądz a Lisewo doszło do wypadku samochodu osobowego i motocyklisty. Na kilometrze 109 ruch w kierunku południowym, czyli w kierunku Łodzi, odbywa się tylko lewym pasem. I jak przed kilkunastoma minutami opowiadał nasz słuchacz, mamy tam bardzo poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się właściwie już za Grudziądzem. Także sytuacja na A1 w kujawsko-pomorskim jest teraz dosyć nieciekawa, nie tylko zważywszy na warunki atmosferyczne, ale także właśnie na poważny korek na

0: autostradzie A1. Zakorkowana jest także inna trasa w województwie dolnośląskim, tym razem autostrada A4 na wysokości Legnicy, gdzie pomiędzy węzłami Legnica Wschód a Legnica Południe zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Tutaj jedna osoba została ranna, a na kilometrze 87 jezdnia jest zwężona w kierunku granicy państwa w Jędrzychowicach. Na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Częstochową a Lublińcem, niedaleko miejscowości Kolonia Lisów, doszło do wypadku auta osobowego i motocykla na kilometrze 169. Mamy informację, że w tej chwili obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. I jeszcze raz województwo kujawsko-pomorskie, droga krajowa nr 91 pomiędzy Kowalem a Lubieniem Kujawskim, dokładnie nieopodal miejscowości Lubień Kujawski właśnie. Tutaj auto osobowe uderzyło w infrastrukturę drogową na kilometrze 273. Trasa jest tam częściowo, ale tylko częściowo zablokowana i ruch odbywa się jednym pasem na przemian.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: prawie 15 minut po godzinie 19. Direk pisze, że jeżeli ta pogoda, o której mówiłem o 19 w serwisie pogodowym, jeżeli miała paszport, to nie będzie robić większego problemu, a jeśli nie, to może być nieobliczalna. No w sumie trudno się z tym nie zgodzić, ale Jacek też napisał, że pogoda w żadnym razie nie pokrzyżowała mu planów. Padało dzisiaj ze 4 razy, mimo to zrobił wycieczkę krajoznawczą bocznymi drogami, w tym gruntowymi, o długości 130 km od miejsca zamieszkania. Było super. Brawa dla Jacka.
1: Wow.
0: Ale Olga zrobiła wielkie
1: Jestem
0: oczy.
1: Pod wrażeniem.
0: Bardzo dobrze.
1: Ja dzisiaj pływałam w basenie.
0: Czyli też woda.
1: Tak, ale nie padało.
0: Szczęściara.
1: Tak.
0: Wracamy do tematu przewodniego, czyli do szkody... No w leasingu, co tu dużo mówić.
1: Tak.
0: Bo generalnie szkoda każda sama w sobie jest już zdarzeniem przykrym.
1: Jest.
0: A
1: problematycznym.
0: I problematycznym. Natomiast jest i bardziej przykrym, i bardziej problematycznym, jeżeli samochód nie jest nasz.
1: Dokładnie.
0: Bo wtedy musimy się liczyć z tym, że ktoś może zadecydować inaczej niż my chcemy.
1: A poza tym to, co napisał jeden ze słuchaczy, którego serdecznie

0: pozdrawiamy, i wskazywał, że miał taką samą historię jak ja.
1: To może przeczytajmy tę wiadomość, bo na antenie jej nie przeczytaliśmy. Pozdrowienia dla pani Olgi. Dziękuję. Ja czekałem na decyzję o szkodzie całkowitej 10 miesięcy. ASO stwierdziło, że to będzie całka po 3 dniach od dostarczenia auta na plac. Towarzystwo Ubezpieczeniowe potrzebowało 10 miesięcy i wizyt 3 rzeczoznawców o różnych pułapach decyzji finansowych, aby dojść do tego samego wniosku. Pozdrawia Jacek. Nie przeczytałem całej tej wiadomości, bo nie mogłem, ale rzeczywiście widać wzburzenie w tym, co napisał Jacek.
0: Tak. U mnie jest dokładnie to samo. Pierwsza wycena opiewała mniej więcej na 1/5 ostatniej wyceny.
1: Czyli wartości naprawy.
0: Tak.
1: Powiedzmy to, że to wycena wartości naprawy.
0: Dokładnie. Dokładnie.
1: Czyli za ile chcieliście naprawić ten samochód? Ja go, proszę państwa, widziałem. Znaczy widziałem zdjęcie tego auta. I
0: no
1: jaka
0: dużo
1: to kwota?
0: Do naprawy. Bardzo dużo do naprawy. Pierwsza kwota była 40 tysięcy, a serwis wycenił to na ponad 200.
1: O, to drobna...
0: Mała dysproporcja.
1: Drobna dysproporcja, drobna różnica taka powstała.
0: Taka delikatna. I problemem jest to, drodzy państwo, że dopóki ubezpieczyciel nie stwierdzi, tak, okej, to jest szkoda całkowita, to umowa leasingu nie wygasa, moi drodzy.
1: Czyli ratkę trzeba płacić.
0: Czyli ratkę trzeba płacić. I można ewentualnie ten samochód odwiedzać na placu,
1: rozmawiać z nim,
0: kluczyk i jeździć komunikacją miejską, rowerem albo chodzić pieszo.
1: To jest bardzo przykra sytuacja. My oczywiście trochę żartujemy, bo program jest na luzie, ale rzeczywiście jest to sytuacja...
0: To jest ogromny stres, ponieważ ja jestem...
1: Niedopuszczalna w ogóle.
0: Tak, jestem przykładem, że mój samochód nie służy mi jako przycisk do papieru albo do tego, żeby sobie posiedzieć teraz w czasie upałów i pokorzystać z klimatyzacji, tylko ja się śmieję często, że jestem kierowcą zawodowym. Robię bardzo dużą ilość kilometrów, więc ten samochód mi jest faktycznie potrzebny. Z dnia na dzień go straciłam i w wyniku ogromnej niekompetencji, niestety, ludzi z firmy leasingowej głównie, nie mogę zamknąć leasingu, nie mogę odzyskać tych pieniędzy, więc jest to bardzo duży problem i bardzo współczuję ludziom, którzy nie mają tyle samozacięcia co ja i wiedzy prawnej, ponieważ tutaj jest bardzo duży spór. Na szczęście ja wiem, jakie są moje prawa i bronię tego i przekonuję argumentami merytorycznymi, ale spotykam się ze ścianą, więc bardzo współczuję, ale... Chciałabym namówić państwa do tego, żebyście sprawdzali, żebyście bronili swoich praw i nie spuszczali głowy. Po prostu.
1: Nie wolno się poddawać. Przychodzi mi do głowy taka refleksja, że może warto się skonsultować z kimś, kto ma doświadczenie w takich sprawach. Mówię o temacie prawnym, czyli z prawnikiem, czyli z adwokatem, czy z adwokatką. Wiedziałaś, że to powiem.
0: Tak, tak.
1: Dlaczego? Dlatego, że może to oszczędzić po pierwsze czasu, po drugie kłopotów i nerwów.
0: Tak.
1: Bo ktoś, kto ma doświadczenie, ktoś mający doświadczenie w tego typu temacie, jest w stanie zrobić więcej,
0: oczywiście,
1: szybciej i skuteczniej.
0: Tylko też to, o czym rozmawialiśmy, że po części ja trochę spijam śmietankę z tego, co sobie już przygotowałam wcześniej. Czyli w momencie, kiedy zawierałam tą umowę i ubezpieczeniową, i leasingu, to poświęciłam na to bardzo dużo czasu. Poświęciłam bardzo dużo czasu na to, żeby były tam odpowiednie zapisy dla mnie, dostosowane do mojej działalności. Ponieważ przykładowo, dla mnie niedopuszczalnym jest zapis, że w momencie, kiedy mam samochód w leasingu, przysługuje mi samochód zastępczy na 1-2 dni. A bardzo często są takie zapisy. Przykładowo, maksymalny okres to jest 14 dni. Mówię, no dobrze, no a w momencie, kiedy naprawa będzie trwała 15 dni, to 15 dnia co mam zrobić?
1: Tramwajem pojedziesz.
0: Tak, a dalej rata leasingu wpływa. I to też nie jest taka totalnie irracjonalna sytuacja, ponieważ zwróćmy uwagę na to, co się działo, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy zaczął się COVID i zabrakło części. I samochody nie były naprawiane, więc musimy o tym pamiętać. Kolejną kwestią jest to, aby pamiętać, czy w naszej umowie w leasingu, w najmie albo samochodu, który mamy jako służbowy, możemy korzystać jako kierowcy wyłącznie my, czy może też korzystać osoba trzecia.
1: No
0: mówimy
1: właśnie
0: tutaj na przykład o naszym współmałżonku. Ja nie mówię o koledze spod sklepu, brzydko mówiąc, tylko mówimy na przykład o współmałżonku i albo osobie najbliższej. I kolejna kwestia jest taka, czy ta osoba może prowadzić pojazd, jak my jesteśmy obok, czy może też prowadzić sama. Zwracajmy uwagę na takie szczegóły, ponieważ jak coś się stanie, to już będzie za późno.
1: O to cię miałem zapytać, czy jeżeli jest taka sytuacja, że nikt nie zadbał o ten zapis, to jeżeli wydarzy się szkoda, to tak naprawdę...
0: Ubezpieczenie obowiązuje.
1: Czyli ewentualnie jakieś autokasko? W ogóle?
0: No, może się okazać, że nic nie dostaniemy niestety.
1: Bo nie zgłosiliśmy osoby, która
0: tak
1: może...
0: Jeżeli

0: W umowie jest wyłączenie możliwości prowadzenia osoby trzeciej poza korzystającym, czyli poza, kolokwialnie mówiąc, leasingobiorcą, no to niestety, ale mamy bardzo duży problem.
1: Drogi problem.
0: Bardzo drogi problem. Przy samochodach nowych też warto pamiętać o ubezpieczeniu GAP, które blokuje nam wartość zakupu pojazdu, więc tutaj też jesteśmy jak najmniej stratni.
1: W pierwszym roku użytkowania, z tego co pamiętam, każde ubezpieczenie to jest 100% wartości.
0: Tak.
1: No ale potem już się robi kłopot.
0: Potem się robi kłopot, a poza tym właśnie też to ubezpieczenie jest na ten 1% przypadków, kiedy coś się stanie. Ponieważ moje poprzednie pojazdy były kupione i sprzedane tak naprawdę dokładnie w takim samym stanie. Oczywiście nie mówimy o jakichś szkodach parkingowych, no szczególnie jak ktoś mieszka w większym mieście, no to to jest normalne, jak najbardziej.
1: Albo porusza się po ciasnym mieście.
0: Tak, tak, albo po prostu dużo się porusza. No to wiadomo, że to ryzyko jest zdecydowanie większe, bo jeżeli trzymamy samochód w garażu pod plandeką, no to nic się nie stanie, no ale samochód jest do jazdy. Więc w takim przypadku jak najbardziej ryzyko tego, że coś się stanie, jest małe. Ale jeżeli poruszamy się tym pojazdem, i to ubezpieczenie nasze, te rozmowy przed ten poświęcony czas, to jest właśnie na ten jeden przypadek.
1: Dostaliśmy wiadomość od słuchacza albo słuchaczki, nie wiem, bo jakby słuchacz się nie podpisał, a ja tam nigdy nie miałem, przepraszam, czyli słuchacz, nie miałem problemu z leasingiem, zawsze decyduję się na wariant serwisowy i to serwis z ubezpieczycielem się kontaktuje i to nie moja broszka, czy im braknie pieniędzy na zrobienie, czy nie, to już oni sobie piszą między sobą.
0: Oczywiście. Jak najbardziej. Kolejna kwestia jest taka, w przypadku najmu, a w przypadku leasingu, to też jest różnica, więc każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy, musimy go dostosować do siebie. Tylko tak jak zawsze mówię, w umowie ubezpieczenia, w leasingu, w każdym innym rozwiązaniu musimy je dostosować do tego, co jest ważne dla nas. I pamiętajmy o to, żeby o to zadbać, ponieważ jeżeli przy organizacji tego wszystkiego my nie poświęcimy odpowiedniej ilości czasu, to się na nas zemści. Koniec, kropka. I to zawsze trupy z szafy wypadają.
1: Jak to Olga mówi, będzie smutno. A ja dopowiadam, że będzie smutno i drogo. A póki co wracamy do muzyki. Za 6,5 minuty odwiedzi nas Kuba Domoracki i powie, co tam na drogach. A my temat leasingu i temat szkód w leasingu będziemy kontynuować już po 7:30. Zostańcie z nami.

0: Tu tylko jak lady wygląda lady, która jest w studiu. My raczej na mężczyzn wyglądamy, jak tak patrzę na Kubę. To zdecydowanie mężczyzna. A jak powie, o, no to teraz to już jestem pewien na 100%. Odzajemniłbyś się.
1: Tak, ale spieszę z wiadomościami drogowymi, to może już dość uprzejmości.
0: Czas na wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Ostrołem Wielkopolskim a Ostrzeszowem na kilometrze 413, to są okolice miejscowości Strugi, doszło do pożaru autotransportera, który przewoził pojazd dostawczy. Mamy informację, że droga

0: jest tam zablokowana w obu kierunkach i ten fragment należy omijać objazdem. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. A teraz autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Słuchamy.
1: Omijajcie odcinek za Gruziądzem, autostrada A1. Potężny korek, bo mamy zwężenie do jednego pasa. Jest ścierany asfalcik, ale korek już naprawdę jest, można by powiedzieć, prawie od McDonalda aż do zjazdu na Lisewo. Uważajcie na siebie, też zaczyna padać w szerokości.
0: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. Oczywiście szerokiej drogi także dla pana. I jeszcze jedna informacja z autostrady A1. Tutaj pomiędzy węzłami Grudziądz a Lisewo doszło do wypadku auta osobowego i motocykla. I ten korek, no niestety, jest bardzo, bardzo poważny. Ma właściwie kilkanaście wręcz kilometrów, bo to i korki, i duże spowolnienia. A teraz województwo dolnośląskie i kolejne wieści od państwa.
2: Na trasie z Poznania do Wrocławia, na wysokości Korzeńska, około 50 km przed Wrocławiem, potężny korek, roboty drogowe, starajcie się omijać.
0: I zakorkowana jest także autostrada A4 w Dolnośląskiem, na wysokości Legnicy w kierunku granicy państwa w Jędrzychowicach. Tutaj zderzyły się trzy pojazdy osobowe na kilometrze 87 i nadal autostrada jest zwężona właśnie w kierunku na zachód. Jeszcze jedna informacja za czwórki, obwodnica Tarnowa, czyli województwo małopolskie. Tutaj nie mamy już całkowitej, ale jest częściowa blokada pomiędzy węzłami Tarnów-Mościca a Tarnów-Centrum w kierunku Rzeszowa. To w związku z karambolem kilku pojazdów, do którego doszło na kilometrze 494.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: 27 minut do godziny 20, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Już za chwilę wracamy do rozmowy o szkodach w leasingu, w najmie i nie tylko. Piszcie, nagrywajcie wiadomości, jeżeli was taka szkoda spotkała.

0: ciebie tu.
1: My nikogo nie musimy szukać. Olga Ryczkowska, klat na miejscu. Dzień
2: Jestem.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Chociaż nie, to już dobry wieczór, jest prawie 20.
2: No tak, tak, już.
1: Nie wariujmy.
2: Kończymy ten dzień.
1: Mówimy o szkodach, mówimy o leasingach i o najmach, bo te szkody są najbardziej dotkliwe, problematycznie dotkliwe dla użytkowników samochodów. No bo jeżeli ktoś jest właścicielem auta, to też musi sporo się nawalczyć, bo wiemy o takich sprawach, gdzie rzeczywiście sprawy toczyły się miesiącami, niestety.
2: Tak.
1: Ale jeżeli jesteśmy właścicielami samochodu, to być może nas to tak bardzo nie boli, jak boli nas to, kiedy musimy tą ratkę zapłacić.
2: Ale też boli nas to, kiedy wycena ubezpieczyciela jest zaniżona, a w mojej ocenie co najmniej 85-88%.
1: Bo generalnie jest tak, że jeżeli dochodzi do wyceny szkody, to ta pierwsza wycena jest taka minimalna na tak zwaną kwotę bezsporną.
2: Tak.
1: I to są z reguły grosze.
2: Mhm.
1: I teraz jaka jest szansa, albo ilu klientów, ilu kierowców mówi, a dobra.
2: Bardzo wielu.
1: Wielu, nie?
2: Bardzo wielu, dokładnie. Więc trzeba to przeczytać i trzeba walczyć. I koniec.
1: Ja na własnym doświadczeniu mogę powiedzieć, czy z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że 3 odwołania pisałem od szkody z OC.
2: Mhm.
1: To i tak jeszcze nie było to, na ile rzeczywiście była szkoda, tak do naprawienia na oryginalnych częściach. Natomiast zbliżyliśmy się po 3 odwołaniach do tej kwoty, o którą wnioskowaliśmy.
2: Znaczy, jak ja teraz czytałam te opisy tych rzeczoznawców ubezpieczeniowych, to nie był mój pierwszy raz. I za każdym razem uderzają mnie stawki, które są tam wpisane. To jest śmiech na sali, po prostu. To
1: są... Jeżeli samochód trafia do serwisu, to stawki są jasne.
2: Ale oczywiście, że tak. Poza tym, jakim cudem, jeżeli ubezpieczenie i salon samochodowy oglądali i diagnozowali, rozkładali dokładnie ten sam samochód.
1: I mieli dwie różne decyzje.
2: Tak. Pierwsza wycena to była 1/5 tego, co orzekł salon, a jestem pewna, że i tak realna wartość naprawy tego pojazdu jest jeszcze wyższa. Więc to, ile to czasu zajmuje, ponieważ kolejną kwestią jest tak, procedura jest następująca. Najpierw ubezpieczyciel wycenia, później serwis mówi nie, to musi być więcej.
1: Veto.
2: Z powrotem wracamy do ubezpieczyciela. I tutaj jest odbijanie piłeczki. Po prostu. A czas leci. A faktury przychodzą. Kolejne. A nawet jeżeli faktury nie przychodzą, to nadal mamy niesprawny pojazd. Jeżeli jesteśmy szczęściarzami, mamy inny, albo nie jest nam potrzebny, albo mamy środki na zakup kolejnego, super, okej. Tylko większość przypadków jest taki, że jednak mamy ten jeden pojazd. I zwykle takie sytuacje nie dzieją się wtedy, kiedy akurat mamy bardzo dużo wolnego czasu i siedzimy sobie i może mamy czas na odpisywanie te wszystkie maile, wykonywanie setek tych telefonów, bo to są setki telefonów.
1: Może to właśnie o to chodzi.
2: Ale oczywiście, że o to chodzi. Oczywiście.
1: Ja mogę się mylić, ale z tego, co mówisz, z tego, co czytam, przygotowując się dzisiaj do audycji, to wiele takich spraw jest w toku, które albo nie zostały jeszcze zakończone pomimo wielu miesięcy tego ping-ponga pomiędzy firmą ubezpieczeniową a serwisem naprawczym albo klientem, jeżeli użytkownik chce naprawić samochód własnym sumptem, ma prawo to zrobić.
2: Oczywiście.
1: Z ubezpieczenia OC. I tak naprawdę ubezpieczyciele na tym bazują, że zaniżają wynagrodzenia dla odszkodowania dla poszkodowanego, licząc na to, że a coś tu się uda przeoszczędzić.
2: Tak.
1: Mało tego, dotarłem do opinii jednego z pracowników takiego zakładu ubezpieczeń, który wprost, oczywiście incognito, napisał, że generalnie chodzi o to, żeby jak najmniej wypłacić.
2: Tak. Ja niestety dostałam też informację, że tak powiem, na ucho, że te stawki, które były wskazane w tym moim operacie, one są realne. Mianowicie jest warsztat, który wykona tą usługę za tą kwotę.
1: Mhm.
2: Ponieważ jest to ustalone, że ma zapewnioną ilość tych pojazdów uszkodzonych, które ma naprawić w tej stawce. Ponieważ dla mnie to jest niesamowite, że mówię, 1/5 wartości
1: ostatecznej. Ale to są często dumpingowe ceny, to są ceny w ogóle nie do uzyskania.
2: Nie, robocza godzina na poziomie 20 zł. No to o czym my mówimy?
1: Nie, to jest jakaś absurdalna sprawa. Ja pamiętam tę swoją sprawę, którą udało mi się zakończyć po kilku miesiącach na szczęście. Nie trwało to naście miesięcy, tak jak państwo piszą czasami, że sprawa...

0: sprawy trwały 10, 12, 2 lata. No to jest absurdalna sytuacja, kiedy auto rozbite, niszczeje na placu i tak naprawdę z każdym tygodniem, z każdym miesiącem stania w takim stanie, ono traci na wartości.
1: Oczywiście.
0: Już nie tylko ze względu na rocznik,
1: tak, jak
0: ale też na szkody, które się
1: kolejna kwestia jest
0: poszerzają.
1: Taka, jeżeli kwestionujemy wartość tej naprawy i dokonamy jej sami,

0: Ale sąd najwyższy chyba się wypowiedział na ten temat jakiś czas temu.
1: Że możemy naprawić.
0: Że to nie wnosi nic do sprawy. Że jeżeli mamy udokumentowaną naprawę, to tak naprawdę możemy to nie ma żadnego znaczenia, czy on jest naprawiony, czy nie.
1: Jak najbardziej. Tylko, że to jest dalej batalia sądowa. Więc my udowodnimy swoje racje. Tylko, że za średnio w dwóch instancjach, mniej więcej w Warszawie i w ogóle w dużych miastach, 5 lat realnie.
0: Czyli to jest taki odroczony termin płatności bez odsetek. Chociaż tak naprawdę odsetki będą.
1: Oczywiście, no.
0: Sąd zasądzi.
1: Jak najbardziej będą. Jeżeli my sami będziemy walczyć, no to jeszcze nie ponosimy kosztów obsługi prawnej. Ale jeżeli chcemy adwokata, żeby ktoś, albo radcę, żeby ktoś nas bronił w tej kwestii, żeby ktoś za nas działał, no to są dodatkowe środki, więc jak najbardziej. Okej, dostaniemy.
0: Czy te koszty zostaną zwrócone przez...
1: Zostaną, ale zgodnie z rozporządzeniem względem wartości przedmiotu sporu. To są stawki zwykle dużo niższe niż wynagrodzenie realne.
0: Czyli różnicę trzeba będzie dopłacić.
1: Oczywiście, że tak. Poza tym dalej. Mówię, okej, że dostaniemy to potwierdzenie tej naszej racji i dostaniemy wypłatę tych środków, tylko że za x czasu, a my potrzebujemy działać teraz.
0: Szanowni Państwo, dajcie znać w aplikacji, czy spotkaliście się z takimi sprawami, czy któryś wasz ubezpieczyciel próbował, ja użyję tego słowa, naciągnąć was nieco na kwotę ubezpieczenia, na kwotę odszkodowania, przepraszam, bo z tego, co czytałem w sieci, to takich spraw jest naprawdę mnóstwo. Olga powiedziała 8 na 10 i chyba się z tym zgodzę, że 8 na 10 spraw jest przeciąganych celowo, żeby
1: tak,
0: celowo je po pierwsze opóźnić, zaniżają ubezpieczyciele wartości, realne wartości naprawy rozbitych, uszkodzonych pojazdów. No i tak się zastanawiam, czy coś można z tym zrobić oprócz takiej walki?
1: Na pewno walczyć przede wszystkim. Nie odpuszczać.
0: Ponieważ... To my nie odpuszczamy. My zostajemy z Państwem.
1: Tak.
0: Państwo
1: tak,
0: zostaną
1: walczymy,
0: z nami, mam nadzieję.
1: Dokładnie. Pomożemy.
0: Dajcie znać w aplikacji, czy spotkała Was taka przykra sprawa, jak się zakończyła, jak długo trwał spór z ubezpieczycielem, no i czy happy end był na końcu. Nasz happy end dzisiaj po 22, także do 22 jesteśmy z Państwem. Zostańcie z nami.

0: Pół minutki zostało do, takie przepisowe pół minutki do wiadomości dla kierowców, ale przypominamy o tym, że na autostradzie A6 S3 między węzłami Kijowo-Podjuchy na wysokości Szczecina stoi zepsuty osobowy samochód na awaryjnym pasie, dobrze oznaczony, około 4 km przed węzłem Podjuchy, pisze Antek z Gryfina i Manik z Fiesty. Panowie, bardzo dziękujemy za informację, od razu ją przedłużamy, a teraz czas na wiadomości drogowe. Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia, i to dosyć spore, utrzymują się na autostradzie A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Tarnowa, gdzie pomiędzy węzłami Tarnów-Mościce a Tarnów-Centrum doszło do karambolu kilku pojazdów. W sumie w tym zdarzeniu brało udział 7 samochodów osobowych. Trasa była tam całkowicie zablokowana w kierunku Rzeszowa. W tej chwili jest częściowo zablokowana na kilometrze 494. I nadal, pomimo dość właściwie już późnej pory, obserwujemy tam kilkukilometrowy korek. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką i wtedy należy zjechać z autostrady A4 na wysokości Brzeska. A4 jest także zatłoczona, zakorkowana także przed Krakowem od strony Rzeszowa, pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków Bieżanów, ale także wolniej, dużo wolniej jedzie się na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Chrzanów a Rudno. Na A4 mamy także utrudnienia w województwie dolnośląskim. Przybywa samochodów na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach, tradycyjnie w kierunku Drezna. A teraz A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Tutaj dość nieciekawa sytuacja pomiędzy węzłami Grudziądz a Lisewo. Po pierwsze remont.

0: piersi i zwężenie jezdni, a po drugie wypadek. Wypadek z udziałem auta osobowego i motocykla na kilometrze 109. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się tylko tam pasem lewym i oczywiście tam także kilkukilometrowy korek się utrzymuje. W województwie pomorskim już coraz lepiej jedzie się na trasach wojewódzkich numer 215 i 216, ale nadal pewne spowolnienia, może nie już poważne korki, ale spowolnienia, owszem, występują pomiędzy Karwią, Jastrzębią Górą a Władysławowem, ale także niedaleko Pucka czy Redy. I jeszcze jedna informacja z województwa kujawsko-pomorskiego z drogi krajowej nr 91. Niedaleko miejscowości Lubień Kujawski, gdzie auto osobowe uderzyło w infrastrukturę drogową, mamy ruch naprzemienny. Chodzi o kilometr 273.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Ależ klimatyczny jest ten utwór. Minęła godzina 20. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Czas na kolejną godzinę. Na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli czas na kolejną godzinę, to czas na kolejną prognozę pogody. Ponad 30 stopni we Włodawie, ciągle na termometrach, niecałe 18 w Zakopanem i prawie 30 stopni w Legnicy. To w tych dwóch miejscach mogą wystąpić gwałtowne zjawiska meteorologiczne. Zerkam w tej chwili na mapę, na radar pogodowy i rzeczywiście w stronę Wrocławia, w stronę Legnicy, od granicy niemieckiej wędruje potężna burza. Ona w granicach godziny pierwszej, drugiej w nocy dotrze na Dolny Śląsk w pełnej krasie i niestety może narobić szkód. Do 50 litrów może spaść w czasie takiej burzy. Ogromne opady deszczu mogą się pojawić. Zupełnie identyczna sytuacja może czekać mieszkańców Lubelszczyzny. Tam też może zagrzmieć i tam też może mocno popadać. Temperatura od 12 stopni na północy, około 16 w centrum, do 19 na południu i wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu powieje porywiście, ale uwaga, bo w czasie burz od 75 lokalnie nawet do 100 km na godzinę. No niestety wiatr

0: nadal będzie wiał bardzo mocno, deszcz będzie padał bardzo obficie, no i mogą wystąpić burze i lokalne gradobicia. Nie wystąpią gradobicia, jeżeli zrobi się trochę chłodniej, ale patrząc na radar temperaturowy, to niestety te dwa miejsca, czyli Legnica i Lublin, w tej chwili Chełmów w zasadzie, są najbardziej narażone na te gwałtowne zjawiska pogodowe. Nie dajcie się.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 20. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Piszcie do nas, nagrywajcie wiadomości o szkodach i leasingach.

0: Prawie 10 minut po godzinie 20 na luzie w dobrą stronę. Dzisiaj niedziela, 21 czerwca. Co 20 minut na naszej antenie wiadomości drogowe. Dzisiaj tematem zajmuje się Kuba Domoracki i to jest właśnie jego moment.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1 nadal jest dosyć poważnie zakorkowana w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy Grudziądzem a Toruniem na jezdni w kierunku Łodzi. Po pierwsze prace remontowe, a po drugie wypadek samochodu osobowego i motocykla na kilometrze 109, to dokładnie pomiędzy węzłami Grudziądz a Lisewo. W tym wypadku jedna osoba została ranna i ruch w kierunku Łodzi odbywa się tylko pasem lewym. I ten korek liczy w tej chwili mniej więcej 5 km, a właściwie więcej, bo i korek jest i spowolnienia. Właściwie już za Grudziądzem się one rozpoczynają. No i właściwie do mniej więcej miejscowości Świętosław właśnie jedzie się dużo wolniej. Już potem w kierunku Torunia ruch odbywa się mniej więcej w sposób płynny, ale pomiędzy węzłami Lubicz a Toruń Południe mamy znowu prace drogowe i tutaj na odcinku prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. A teraz województwo wielkopolskie i dobre wieści od państwa słuchamy.
3: Dzień dobry. W sprawie drogi 11, która rzekomo miała być zablokowana między Ostrowem a Ostrzyszowem, w tej chwili przejeżdżałem, ona już jest przejezdna.

0: autotransportery stoją tam na parkingu z boku, już tam nie ma żadnego zagrożenia. Droga jest całkowicie przejezdna.
1: Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. To była droga krajowa numer 11, która, jak słyszeliśmy, została już odblokowana pomiędzy Ostrzeszowem a Ostrowem Wielkopolskim, gdzie wcześniej doszło do pożaru autotransportera przewożącego pojazdy dostawcze. Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to nadal wolniej jedzie się przed Warszawą, zwłaszcza na Krajowej Siódemce od strony Płońska, ale także na A2 pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem, a zatem przed Warszawą od strony Łodzi, oraz na drodze krajowej numer 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. W samej Warszawie także sporo spowolnień, zwłaszcza na ekspresowej 8, czyli na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. I jeszcze autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj bardzo duży ruch i bardzo dużo spowolnień przez to na odcinku pomiędzy Legnicą a węzłem Krzyżowa na jezdni w kierunku granicy państwa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: 13 minut po 20. Jarek pisze, że na czwórce przed Bolesławcem od granicy do 40 km leje jak z cebra. Widoczność minimalna, bardzo trudne warunki. No to uważajcie.

0: 20 minut po godzinie 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, na luzie w dobrą stronę. Olga Ryczkowska-Klat w naszym studiu, prawnik i adwokat.
1: Tak.
0: No, dobrze było?
1: Tak, pięknie.
0: Dzisiaj mówimy o problemach ze szkodami w leasingu i w najmie. Jak państwo piszą, no jest to problem. Mamy kolejną wiadomość od naszego słuchacza. Miałem szkodę z polisy sprawcy. Nie była wielka, wszystko szło dobrze, auto zrobione, warsztat wywiązał się perfekcyjnie. Mnie nic nie obchodziło. Rozliczenie bezgotówkowe, leasing też super, formalności mailowo załatwione. Po czym po miesiącu dostaję pismo z ubezpieczalni informujące mnie, że zakończyli sprawę, rozliczyli się z warsztatem, informują mnie, że mam dopłacić warsztatowi kwotę 1800 zł, czymś to tam tłumacząc. Dzwonię do warsztatu i pytam, o co chodzi. Usłyszałem stary numer, proszę dostarczyć nam to pismo, resztę załatwi nasz prawnik. Pan nam nic nie zalega. Zalega ubezpieczyciel sprawcy. Skandal, skoro warsztat ma prawnika, który walczy z ubezpieczycielem.

0: nauczycielami. O co w tym wszystkim chodzi? Pozdrawiam najlepsze radio w eterze, pisze Norbert. To bardzo dziękujemy za pozdrowienia.
1: No, oczywiście, również pozdrawiamy.
0: Straszna historia.
1: Straszna. Niestety bardzo często.
0: Tak zdarza się, że ubezpieczyciele tak robią, że jakieś tam wezwanko...
1: Zdarza się.
0: Niestety... Jeżeli nie udaje się czegoś uzyskać z warsztatu, warsztat staje okoniem, no to najłatwiej jest wysłać fakturę.
1: Tak, ale niestety w drugą stronę to też działa. Warsztaty również lubią być po tej ciemnej stronie mocy.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że potrafią naciągać koszty naprawy?
1: Jak najbardziej.
0: No nieuczciwe i z jednej i z drugiej strony, więc z drugiej strony, skoro warsztaty też potrafią naciągać, no to... To jak to ma działać perfekcyjnie?
1: Znaczy musimy mieć oczy dookoła głowy, być bardzo racjonalni, rozsądni i trzeźwo podchodzący do tego, co się dzieje.
0: Wypadałoby się na wszystkim znać.
1: Nie da się, bo jeżeli ktoś się zna na wszystkim, to znaczy, że nie zna się na niczym. Więc tutaj tylko i wyłącznie jakiś zdrowy rozsądek, chłodne podejście. Ja uważam, że dobrze jest konsultować sprawy, które są, ponieważ... W tym samym czasie, kiedy, że tak powiem, ofiarą padł mój samochód, to również mojej mamy. I mimo tego, że coś tam wiem o samochodach i o ich naprawach, nie zwróciłam uwagi na pewną kwestię, na którą zwrócił mój znajomy. Mhm. Więc warto się konsultować, rozmawiać. Jednak, no, jak się mówi, koniec języka za przewodnika, to tutaj też fajnie skonsultować się, zrobić taką burzę mózgów, bo może ktoś inny zwróci na coś uwagę. Nie bądźmy tacy najmądrzejsi we wszystkim. Chociaż zawsze mówię, że ja mam zawsze rację, wiadomo, pozdrawiam serdecznie mojego męża, ale no, warto czasem porozmawiać.
0: Ja też pozdrawiam. życzę cierpliwości. Ale mam też wiadomość od Jarka. Dzień dobry, odbieram to jako straszenie i nie wiem, czy na najem się zdecyduje. Są jakieś podstawowe zasady, które trzeba dokładnie sprawdzić i ustalić, pyta Jarek?
1: Tak, zakres naszej odpowiedzialności to przede wszystkim. Kwestia ubezpieczenia. Mam wrażenie, że jest bardzo trywializowana przez kierowców. Mam ubezpieczenie, dziękuję, super. No dobra, tylko że co ty masz tak naprawdę?
0: Ubezpieczenie nierówne ubezpieczeniu.
1: Oczywiście.
0: Czasami jest tak, że firmy leasingowe oferują ubezpieczenie.
1: Tak.
0: Doliczamy do raty, będzie taniej, przyjemniej, sympatyczniej. Czy jest?
1: Czasem jest.
0: Czasem jest.
1: Jak najbardziej. Nie możemy teraz wrzucić do jednego worka. Nie, leasingi wszystkie są złe.
0: Oszukują.
1: Tak, wszyscy oszukują. No nie, nie popadajmy w manię prześladowczą, bez przesady. Co do najmu, najem też jest super opcją, ponieważ to jest rozwiązanie dla osób, które chcą ograniczyć formalności, które potrzebują tego pojazdu, okej, korzystać z niego, ale nie chcą się związywać z tym pojazdem, nie chcą jakichś dodatkowych formalności, nie chcą jakichś dodatkowych zabiegów typu, nie wiem, jakieś warsztaty, wymiana opon, dbałość o to wszystko. Więc to jest super rozwiązanie.
0: Tak zwany płacimy za tak zwany święty spokój.
1: Dokładnie.
0: Do pewnego momentu. Jeżeli nie sprawdzimy... Co jest napisane w umowie?
1: W każdym przypadku, bo nawet tutaj też bym chciała, no bo tutaj przy leasingu i przy najmie bardziej rozmawiamy o przedsiębiorcach, myślę. Mhm. Ale to nie jest tak, że właścicieli pojazdu to nie dotyczy. Bo jak ubezpieczenie OC musi mieć każdy z nas, oczywiście, no ale AC też wielu kierowców się na to decyduje. Tylko, że AC jedno ubezpieczenie drugiemu nierówne. Więc zwróćmy uwagę dokładnie na to, za co płacimy.
0: Tam dopiero OWU trzeba przestudiować.
1: Tak.
0: Dogłębnie.
1: Przyznam się Państwu, że czytanie OWU mnie również boli. Mam wrażenie, że wtedy część mnie umiera za każdym razem, jak czytam OWU. Wszelkie. I swoich klientów, i znajomych, i bliskich, jak najbardziej. Boli mnie to. Jest to droga przez mękę. Ale siadam i czytam.
0: To jest chyba najlepszy sposób.
1: Nie da się tego przeskoczyć. Okej, no teraz też mamy narzędzia pod tytułem czat, który może nam tam streścić albo znaleźć jakieś kwestie. Ale jak nam znajdzie te kwestie, to włączmy ten dokument. Zweryfikujmy to. Sprawdźmy. Nie róbmy tego po łebkach, ponieważ...
0: Bo agent tak powiedział.
1: Tak. Taka kwestia się na nas zemści. Kolejna kwestia. Jeżeli agent tak powiedział, okej, ale potwierdźmy to w mailu, potwierdźmy to w SMS-ie. Wtedy mamy czarno na białym. I jeżeli tego nie znaleźliśmy w tym OWU, to chociaż mamy ten argument, że zostało nam to obiecane.
0: No tak, kluczowa kwestia to czytać, co się podpisuje.

0: I taki chłodna głowa przy działaniu. Nie róbmy na chybcika, szczególnie właśnie z tymi najmami, z leasingami, ale też z zakupem pojazdu. W większości wiąże się to z pozytywnymi emocjami. Wiadomo, no jest, szczególnie jestem na antenie takiego radia, kiedy mogę już powiedzieć pełnym sercem, ja również cieszę się jak mały Kazio na zakup samochodu swój, bliskich. Super, cieszę się.
1: Czy państwa spotkały kiedyś takie przykre konsekwencje nieprzeczytania umowy? No dajcie znać w aplikacji. Czy gdzieś coś kiedyś się przytrafiło takiego, co spowodowało, że mieli państwo problemy? 3 minuty do serwisu drogowego. Już za chwilę Kuba Domoracki będzie mówił, co tam na drogach.

0: nie dla ciebie.
1: Ależ romantycznie się zrobiło.
2: To prawda.
1: Bo my tu się na luzie bawimy, ale zawsze w dobrą stronę jedziemy. I teraz pojadą państwo z Kubą Domorackim w dobrą stronę, bo on powie, w którą stronę lepiej nie jechać.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście my tutaj się śmiejemy właściwie, mówimy często tak pół żartem, pół serio o wielu rzeczach, a w tej chwili dosyć trudna sytuacja drogowa w naszym kraju, bo po pierwsze trudne warunki atmosferyczne chociażby w województwie dolnośląskim i w związku z tym dużo wolniej jedzie się na autostradzie A4 na odcinku właściwie wielokilometrowym pomiędzy Legnicą a Bolesławcem, zwłaszcza w kierunku granicy państwa. Trudne warunki atmosferyczne to jedno, ale mamy także zdarzenia drogowe w związku ze wzmożonym ruchem w wielu miejscach, w wielu regionach naszego kraju. Jak to bywa czasem w niedzielę wieczorem, szczególnie w niedzielę już, niedzielę letnią. I tak jest chociażby w województwie mazowieckim. Cały czas spory ruch obserwujemy przed Warszawą i od strony Łodzi na A2 i od strony Płońska na Krajowej 7 i od strony Zegrza na drodze krajowej numer 61. Na autostradzie A1 cały czas utrudnienia utrzymują się w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Grudziądzem a

0: a Toruniem. Dokładnie chodzi o fragment pomiędzy węzłami Grudziądz a Lisewo, gdzie na kilometrze 109 doszło do wypadku auta osobowego i motocykla. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się tam tylko i wyłącznie lewym pasem. Chodzi o kilometr 108. Auto osobowe zderzyło się z motocyklem na drodze krajowej nr 46 w województwie śląskim pomiędzy Częstochową a Lublińcem, niedaleko miejscowości Kolonia Lisów na kilometrze 169. Ruch nadal odbywa się jednym pasem na zmianę. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj już nie ma większych utrudnień na obwodnicy Tarnowa, natomiast są na fragmencie remontowanym pomiędzy Katowicami a Krakowem, zwłaszcza w pobliżu węzłów Chrzanów, a także Rudno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. 32,5 minuty po 20. Nasza aplikacja działa. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości.

0: prawie 20 minut do godziny 21 pozostało. My rozmawiamy z Olgą Ryczkowską-Klat. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Panią adwokat, prawniczką. Teraz pomieszałem, ale to nie ma żadnego znaczenia. O tym, jak wygląda usuwanie szkód w samochodach, które nie są nasze. W samochodach, które są wzięte w leasingu albo w najmie. Olga mówiła o swoich doświadczeniach przy ostatniej swojej szkodzie, ale też wcześniejszych szkodach, że to jest problem, jeżeli nie przeczytamy umowy, jeżeli nie wskażemy w umowie zapisów, z którymi się nie zgadzamy, można je negocjować, to niestety jesteśmy potem bardzo mocno poszkodowani.
1: Tak, jesteśmy, mści się na nas to, że wcześniej chcieliśmy zrobić to na szybko, nie chcieliśmy się z nikim konsultować, nie chciało nam się przeczytać, bo za długie, bo za małym druczkiem, a później robi się smutno, jak przeczytamy to.
0: Direx napisał, że w Stanach nie ma takich cudów. Po wypadku auto wycenia zakład mechaniczny dealera i ubezpieczenie płaci albo przelewem, albo czekiem. I jeśli wtedy można iść do tańszego mechanika. Natomiast gdyby ubezpieczenie próbowało takich sztuczek, to idzie się do adwokata i taki adwokat zarządza ekstra 100-200 tysięcy dolarów, gdy auto było warte 50. Da się?
1: Da się.
0: Da się. No w Stanach to jednak jest trochę inaczej. Ja przypomnę tylko, że tam na czajnikach jest napisane, że uwaga, bo gorące, i na lusterkach pamiętaj, że obiekty mogą być bliżej niż się wydaje.
1: I pozew przeciwko energetykom, że nie dodał skrzydeł.
0: Tak mówisz? Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: To taki żart.
1: No taki żarcik.
0: Taki żarcik audycyjny. Mm. Na luzie to na luzie. Jeżeli państwo mieli takie historie, mieli takie przygody, dajcie znać w naszej aplikacji. Można napisać, można taką wiadomość nagrać. W poprzednim wejściu mówiliśmy o tym, że słuchacz odebrał naszą dzisiejszą rozmowę jako straszenie, że nie warto.
1: Nie, to nie jest straszenie, to jest po prostu zwracanie uwagi na problemy, które mogą się pojawić.
0: Realne,
1: tak,
0: prawdziwe.
1: Tak, tak, które mogą się pojawić, oby państwo

0: prostu się nie pojawiły w życiu, ale mogą. I lepiej zapobiegać niż leczyć.
1: To jest trochę jak z ubezpieczeniem domu. Też trzeba zwrócić uwagę na to, co drobnym druczkiem, bo może się okazać, że to jest tylko pozorne ubezpieczenie.
0: Najprostszy przykład. Przy kredycie hipotecznym banki wymagają od nas zawarcia polisy ubezpieczeniowej. I my ją zawieramy.

0: interesu. Więc mówię, to jest najbardziej prozaiczny przykład. Więc musimy zwracać uwagę na to, nie chodzi mi o to, żeby tworzyć problemy i się nimi stresować, tylko żeby gdzieś tam z tyłu głowy świeciła się ta lampeczka, że może się pojawić taki problem. Przejrzyjmy to OWU. W kwestii właśnie, czy może prowadzić inny kierowca. Kolejna kwestia, co będzie z samochodem zastępczym, czy nam przysługuje, czy nie, na jaki okres, jak jest z formalnościami, czy my musimy ich dopełnić, czy nie, w jakim terminie, to też jest bardzo istotne. To nam zaoszczędzi stresu. Parę chwil, które usiądziemy, przeczytamy, okej, okay, nie jest to przyjemna lektura.
1: Jeżeli czegoś nie rozumiemy, udajmy się do prawnika. Naprawdę warto wydać kilkaset złotych na to, żeby...
0: Na pewno jedna konsultacja będzie kosztowała mniej niż prowadzenie sprawy.
1: O właśnie.
0: To na pewno. To Państwu gwarantuję.
1: Dobra rada.
0: Dobra, rada cioci Oli i wujka Jakuba, tak.
1: Dobrze by było, żeby wszyscy zrozumieli nasz dzisiejszy przekaz, że to nie jest tak, że my straszymy, że my ostrzegamy, że nie warto. Absolutnie. My
0: nie,
1: tylko zwracamy uwagę.
0: Ja jestem w trakcie załatwiania formalności odnośnie drugiego leasingu, więc to jakby ja dalej korzystam z tego i będę korzystała, ponieważ to jest narzędzie, które wykorzystuję w mojej firmie.
1: Wygodne.
0: Oczywiście, że tak. Są plusy i minusy każdego rozwiązania, czyli własności, czyli leasingu, czyli najmu. Tylko po prostu podchodźmy do tej decyzji w sposób świadomy i dostosowujmy do naszej sytuacji, do okoliczności, które są w naszym życiu, do tego, do czego chcemy ten samochód i to konkretne narzędzie, ponieważ to jest dalej narzędzie.
1: I traktujmy to jako narzędzie, ale traktujmy to profesjonalnie.
0: Tak.
1: Nie tylko pod względem tego, żeby było w nim czysto, żeby było posprzątane, żeby było czyste, żeby miał czyste szyby, ale też zabezpieczmy sobie te formalne aspekty, zanim będzie za późno, zanim wydarzy się coś, co nadszarpnie nasz budżet, nasze nerwy, nasz czas, bo to jest wszystko czas. No i głównie ten budżet. Ja chyba wrócę do budżetu, bo naprawa samochodu dzisiaj jest bardzo droga.
0: Bardzo droga. Szczególnie, że nowe samochody są skonstruowane w taki sposób, że szkoda, która powstaje, jest zdecydowanie większa.
1: On ma być bezpieczny.
0: On ma być bezpieczny. Więc przykładowo, przy małym zderzeniu wybucha maska, żeby zapobiec większym obrażeniom pieszego. Jest specjalny mechanizm, który odpina akumulator, żeby nie doszło do samozapłonu. No ale później to trzeba wszystko naprawić.
1: Czy ty widziałaś ten wypadek kolizji radiowozu w Warszawie kilka dni temu? Przed przejściem dla pieszych radiowóz wjechał w tył jednego...
0: To
1: chiński samochód był. Nieważne w co, ważne, że wjechał. Wiesz, ja próbowałem się przypatrzeć, czy tam w ogóle ten policjant zareagował. Moim zdaniem tam nie było żadnej reakcji. On kompletnie nie patrzył przed siebie.
0: No też mi się tak wydaje. Patrząc też po tym, jak ten samochód wyglądał, to... Tak.
1: Ale to było 20 na godzinę, 25 max. Ale wrócę do tego, o czym powiedziałaś, że dzisiaj samochody rozbijają się mocniej właśnie dlatego, żeby nic nie stało się ludziom.
0: Tak.
1: Żeby to samochód ucierpiał, żeby to ucierpiały właśnie te strefy, które zostały zbudowane, aby chronić pasażerów tego pojazdu.
0: Siłę.
1: I dlatego dzisiaj samochód, który uderza na skrzyżowaniu w inny samochód, wygląda jakby spadł z wiaduktu.
0: Tak.
1: I ja do niczego tutaj nie piję.
0: Nie, mój samochód na szczęście nie spadł z wiaduktu, ale przyznam, że jak zobaczyłam zdjęcia z miejsca zdarzenia, to o mało i ja nie wymagałam pomocy, ponieważ wydawało mi się, że to była kolizja okropna.
1: Bardzo poważne zdarzenie.
0: Bardzo poważne, tak. Przetrącone jest wszystko, co mogło być przetrącone i w jednym i w drugim samochodzie. Ale właśnie zaczęłam się tym interesować i to jest spowodowane właśnie tym, żeby ta siła, żeby sprzęt przejął siłę, a człowiek, żeby był zabezpieczony.
1: Zabezpieczajcie się Państwo przed takimi sytuacjami, przed wypadkami, przed kolizjami. Jeżeli mają Państwo w leasingu samochód, czy w najmie, czy w kredycie, czy mają Państwo swój samochód, to i tak warto popracować nad tym ubezpieczeniem, nad polisą, żeby ona chroniła Państwa interesy. Żeby nie było tak, że zdarzy się coś, co... No znowu wrócę do tego budżetu, bo jednak na to zwracamy największą uwagę. Dbajcie o siebie, dbajcie o budżet, dbajcie o bezpieczeństwo i dbajcie o ubezpieczenie i o to, gdzie zawieracie umowy leasingowe i najmu. bo jak mawia Olga Ryczkowska-Klat, może być państwu potem smutno.
0: Bardzo smutno.
1: Bardzo ci dziękuję za

wizytę w PLK Polskim Radiu Kierowców. Jak zwykle niezawodna. My wrócimy za chwilę do naszego programu. Za chwilę wracamy do Na Luzie w dobrą stronę, bo do 22 jesteśmy z Państwem. A Państwo, mam nadzieję, będą z nami.

0: 10 minut do 21. Kiedyś w jakiejś sprzeczce usłyszałem, że mam chyba jakiś paranoid. No i miałem. Teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców był paranoid. Wszyscy się z tego cieszyli.
1: Rzeczywiście.
0: Kuba Domoracki już w studiu. Nie będę mu zabierał czasu, bo na drogach rzeczywiście się dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: To prawda, dzieje się. No coraz późniejsza pora, niestety na drogach ciągle tego spokoju brakuje. Trudne warunki atmosferyczne i trudne warunki drogowe w tej chwili przede wszystkim panują w województwie dolnośląskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 pomiędzy Legnicą a Bolesławcem, zwłaszcza w kierunku granicy państwa, ale także na wysokości samej granicy w Jędrzychowicach. Fragment jest właśnie przygraniczny zakorkowany. Może nie jest to poważny korek, ale korek jest. No oczywiście na jezdni, jak to zwykle bywa o tej porze, w kierunku zachodnim, a zatem w kierunku Drezna. Kilka godzin temu na drodze krajowej nr 46 w województwie śląskim pomiędzy Częstochową a Lublińcem doszło do zderzenia auta osobowego i motocykla. Niedaleko miejscowości Kolonia Lisów na kilometrze 169 nadal obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. A jedynka pomiędzy Grudziądzem a Toruniem jest nadal może już nie zakorkowana, ale zatłoczona na pewno i spore spowolnienia właśnie tam obserwujemy, zwłaszcza w kierunku Łodzi. A to dlatego, że po pierwsze trwają tam prace remontowe, a po drugie doszło do wypadku samochodu osobowego i motocykla na kilometrze 109. To dokładnie pomiędzy węzłami Grudziądz a Lisewo. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się tam tylko pasem lewym. W województwie mazowieckim cały czas zakorkowana, tak to chyba by należy określić, krajowa 7 jest przed Warszawą od strony

0: Płońska, a zatem pomiędzy Czosnowem, Łomienkami a stolicą właśnie, ale także pewien ruch, spory nawet ruch, zważywszy na późną porę, obserwujemy i na A2 przed Warszawą od strony Łodzi i na fragmencie pomiędzy Zegrzem a Legionowem na drodze krajowej numer 61.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Minęła godzina 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Zapraszam Państwa na ostatnią godzinę na luzie w dobrą stronę.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: 28,5 do 17. I nie chodzi o mecz na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, chodzi o temperaturę. Tyle we Wrocławiu, to najcieplejsze miejsce, a najchłodniej w Zakopanem, czyli 17 stopni. Nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia o burzach i o gwałtownych opadach deszczu. O, może tak będzie najłatwiej. Co prawda kilka regionów zostało wykluczonych, bo nie spodziewamy się już takich zjawisk od Szczecina aż po Hel i mówimy to o tym pasie nadmorskim. Nie spodziewamy się w części województwa łódzkiego i w części województwa śląskiego takich zdarzeń meteorologicznych. A czego się spodziewamy w nocy? Umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu, miejscami burzami. Jedynie na Pomorzu zachmurzenie miejscami małe i umiarkowane. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz nawet 30 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie w okolicach Dolnego Śląska możliwe jest nawet 40 litrów na metr kwadratowy. Temperatura od 12 stopni na północy, około 16 w centrum, do 19 stopni na południu i wschodzie. Wiatr powie słabo i umiarkowanie, ale uwaga, bo w czasie burz może powiać porywiście, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Więc jeżeli Państwo jadą południowo-zachodnią częścią naszego kraju, to trzeba się spodziewać i burz, i deszczu, i wiatru.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21:10. Czas na wiadomości drogowe. Kuba Domoracki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zakorkowany jest dolnośląski fragment autostrady A4 pomiędzy Legnicą a Bolesławcem. I tutaj mamy właściwie korek na odcinku kilkunastokilometrowym wręcz. Przede wszystkim tutaj zdecydowanie jedzie się wolniej w kierunku granicy państwa w Jędrzychowicach. No i na wysokości samej granicy państwa w Jędrzychowicach także obserwujemy spory ruch w kierunku Drezna. A w województwie dolnośląskim ogólnie mamy trudną sytuację drogową, bo i trudną sytuację mamy także pogodową, atmosferyczną i spore spowolnienia obserwujemy chociażby na trasie ekspresowej S3 pomiędzy Lubinem, Legnicą a Jaworem, a także na trasach wojewódzkich w pobliżu Złotoryi czy Lwówka Śląskiego. W województwie kujawsko-pomorskim natomiast utrudnienia, i to dosyć spore, cały czas obserwujemy, utrzymują się one na A1 pomiędzy Grudziądzem a Toruniem, gdzie doszło do wypadku samochodu osobowego i motocykla na kilometrze 109. To dokładnie pomiędzy węzłami Grudziądz a Lisewo. Właśnie na tymże kilometrze 109 ruch w kierunku Łodzi odbywa się tylko jednym lewym pasem. W tym wypadku jedna osoba została ranna, a to jest także fragment remontowalny i no niestety w związku z tym cały czas pomimo późnej pory obserwujemy tam dość spory korek. I jeszcze województwo mazowieckie, tutaj niestety także sporo korków, sporo spowolnień, pomimo że pora już coraz późniejsza. Zakorkowana jest Krajowa 7 na północ od Warszawy, także Krajowa 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz może już mniej korków, ale spowolnienia owszem występują na A2 pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem, oczywiście w kierunku.

0: Związku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 21:12, mamy jeszcze wiadomość od naszego słuchacza i zaraz wyjaśnimy, co daj. A co to się wydarzyło? Nie mamy? Jak to się mogło wydarzyć?
3: Tu Grzesiek, stoję w zielonej Daci na drodze 364 ze Złotoryi do Legnicy. No i chyba coś się wydarzyło na drodze. Czy coś wiecie? Możecie pomóc? Pozdrawiam szerokości.
2: Udało się? Wiemy, co tam się dzieje.
4: A rzeczywiście, to znaczy tak, nie wiemy dokładnie. Wiemy, że wypadek, musi tam być wypadek, bo jest blokada jezdni. Chodzi o trasę 364 pomiędzy Legnicą a Złotoryją. Rzeczywiście mamy tam korki właściwie w obu kierunkach. Tak jak powiedziałem w serwisach, mimo późnej pory cały czas tych korków właściwie przybywa, a na Dolnym Śląsku zwłaszcza. Trudne warunki atmosferyczne, wręcz w niektórych miejscach bardzo trudne.
2: Jak państwo słyszą, jesteśmy dla was, dajemy znać, mówimy, co na drogach słychać. Następny serwis już za 20 minut, niecałe 20 minut, więc jeżeli coś wiecie, coś widzieliście, dajcie znać naszej aplikacji, napiszcie albo nagrajcie.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

19,5 minuty po godzinie 21. Obiecana zagadka. Nie wiem, czy jest trudna. Trzeba na pewno ruszyć głową. Możecie zgadywać, o co mi chodzi w naszej aplikacji, albo pisząc, albo nagrywając wiadomość głosową. Uwaga! Można dolać to na stacji. Są tacy, którzy lubią ten specyficzny zapach. Czasami wozimy w bagażniku zapas. Tak na wszelki wypadek. O co pytam? Na luzie w dobrą stronę? Można dolać to na stacji. Są tacy, którzy lubią ten specyficzny zapach. Czasami wozimy w bagażniku zapas. Tak na wszelki wypadek. No to nasza aplikacja czeka. Piszcie, ewentualnie nagrywajcie wiadomości. Jak trafią, będziemy je emitować.

0: Ależ to jest numer. 25,5 minuty po godzinie 21. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. I pojawiły się pierwsze odpowiedzi. Oczywiście benzyna. Najlepsze życzenia dla Konrada, mojego syna, który jedzie do Gdyni z Koszalina. Wojciech B. Wojtku? To nie jest benzyna. Oczywiście może być, ale nie chodziło mi o benzynę. To, że benzyna, napisała też Beata z Wieliczki. O, z mojej Wieliczki. Beata, pozdrawiam cię serdecznie. Nie, nie chodziło mi, Beata, o benzynę. Nie chodziło mi też o płyn do chłodnicy, Direx pisze. Choć wszyscy trochę macie racji, bo i płyn do chłodnicy często znajduje się w bagażniku i benzyna w 5-litrowym kanistrze, chociaż powiedzmy to wprost, nie do końca to jest legalne, żeby przewozić benzynę w środku, a większość z nas robi to w takich niehomologowanych kanistrach, które już dawno powinny znaleźć się na złomie. Radek i Arek piszą z kolei, że pytam o AdBlue. Radku i Arku, nie chodzi mi o AdBlue. Mamy jeszcze jedną odpowiedź. Mówiono.
1: W bagażniku wozi się trochę benzyny. Zapach benzyny to jest to.
0: Ja się z tym zgadzam. Zapach benzyny to jest to, ale nie chodziło mi o przewożenie benzyny w bagażniku. No to strzelajcie dalej, macie jeszcze jedną szansę.

0: prawie w pół do dziesiątej. Kuba, zgadłeś czy nie zgadłeś?
1: Chyba zgadłem.
0: Zgadłeś?
1: Chyba.
0: No to zobaczymy, czy nasi słuchacze zgadli.
2: Może chodzi o płyn do spryskiwaczy. Z tej strony Arek z Hyundai'a.
0: Arku z Hyundai'a, masz 100% racji. Chodziło o płyn do spryskiwaczy. Ale moment, bo tu bardzo dużo odpowiedzi się pojawiło jeszcze. Direks napisał, że olej silnikowy, koło zapasowe albo gaśnica, napisała Ewa. Oczywiście benzyna, najlepsze życzenia, a to już, przepraszam, czytałem. Kto to zgadł? Czy to płyn do mycia szyb? Ja w bagażniku mogę mieć różne rzeczy, zależy gdzie i do kogo jadę. Nawet flaczki, napisał nasz stały słuchacz.
1: Zjadłoby się takie flaczki.
0: Zjadłoby się flaczki. No to
1: i
0: o tej
1: też
0: godzinie?
1: Ładny zapach.
0: O tej godzinie? Panie Jakubie, my w bagażniku mamy namiot, dwa rowery, lodówkę, materacę i mnóstwo klamotów z kempingu, więc to się według nas wozi. Pozdrawiamy Monika i Łukasz. No i fajnie, mnóstwo macie pomysłów, mnóstwo rzeczy wozicie. No mnie akurat chodziło o płyn do spryskiwaczy, ale wszyscy mieliście rację i jeszcze raz wielkie brawa i fanfary dla was. A teraz Kuba Domoracki i wiadomości z dróg, więc dajcie głośniej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie kujawsko-pomorskim na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Grudziądz a Lisewo. Tutaj na kilometrze 109 doszło do wypadku samochodu osobowego i motocykla i ruch w kierunku Łodzi jest tam możliwy tylko jednym lewym pasem. Dodatkowo fragment A1 właśnie w województwie kujawsko-pomorskim jest remontowany i w związku z tym obserwujemy tam pomimo późnej pory dosyć spory korek. A teraz przenosimy się do województwa dolnośląskiego i zaczniemy od wieści, czy tam pytania nawet z trasy słuchamy.
2: Witam, z tej strony Arek z Hyundai'a. Pytanie, mówicie o tym, że jest korek na A4, a interesuje mnie zjazd z A4 na S3, ponieważ udaje się w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Czy tam jest czysto? Dzięki.
4: Dziękuję.

0: Za ten głos to najpierw może A4. Rzeczywiście na A4 obserwujemy spory korek pomiędzy Chojnowem a Bolesławcem na jezdni w kierunku granicy państwa w Jędrzychowicach. Natomiast S3, o którą czy pytał nasz słuchacz, jest właściwie przejezdna. Tutaj spowolnień może większych nie obserwujemy. Co prawda mogą wystąpić takie niewielkie utrudnienia, to w związku z warunkami atmosferycznymi, które akurat w województwie dolnośląskim są teraz nieciekawe, ale ekspresowa trójka pomiędzy Legnicą, powiedzmy Lubinem, a Zieloną Górą jest jak najbardziej przejezdna i korków nie obserwujemy. Natomiast na autostradzie A4 mamy jeszcze jeden korek i ten korek właściwie z minuty na minutę robi się coraz dłuższy. Chodzi o fragment przygraniczny w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic na jezdni w kierunku Drezna. Jeszcze jedno utrudnienie w województwie dolnośląskim na trasie numer 364 pomiędzy Legnicą a Złotoryją. Tutaj w związku z wypadkiem jezdnia jest zablokowana i obserwujemy tam także spore spowolnienia i spore korki w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 26,5 minuty do godziny 22. Bogdan pisze, że płyn do spryskiwaczy, szczególnie z metanolem, jest trujący. Już benzyna jest przyjemniejsza w zapachu. No przyjemniejsza, ale czy mniej trująca? Tego nie wiemy, nie będziemy dzisiaj tego tematu roztrząsać. Tak czy inaczej, jednego i drugiego z bliska wąchać nie proponujemy. To my jedziemy dalej, na razie w dobrą stronę. Jeszcze do 22 jesteśmy z Państwem.

0: 18, 18,5 minut do godziny 22. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy o pogodzie. Niestety jest bardzo groźna. Dużo groźnych opadów deszczu, groźnych burz przechodziło przez Polskę. I w związku z tym, w związku z przechodzącymi nad Polską burzami, strażacy interweniowali dziś ponad 1000 razy. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec poinformował, że najwięcej zdarzeń odnotowano w Wielkopolsce.
1: 262. Zachodniopomorskiego 158, Małopolskiego 91 oraz Kujawsko-Pomorskiego 87. Działania Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych

0: polegał na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń, terenów i posesji.
1: Synoptycy nadal ostrzegają przed burzami. Prawie cały kraj jest objęty alertami drugiego stopnia przed zjawiskami. Groźne burze mogą pojawić się też w województwie lubelskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców

0: Państwa, wyjaśnia łowca burz Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl.
1: Część obszarów jest w ogóle nie dotknięta groźnymi zjawiskami pogodowymi, stąd wiele osób mówi, alert RCB się nie sprawdza, prognozy IMGW, ostrzeżenia IMGW się nie sprawdzają. To wynika po pierwsze częściowo ze specyfiki zjawisk konwekcyjnych. Większość osób nie rozumie tego, że to są zjawiska lokalne, punktowe. Według danych Met Office były badania, które wskazują, że przelotny opad konwekcyjny może mieć obszar objęcia swoim jakby zasięgiem oddziaływania około 1 km². Także ja sam widziałem osobiście, że w jednej części Lubina potrafimy mieć nawałnicę, a w drugiej części Lubina będzie świecić słońce. I takie sytuacje mają miejsce.
0: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w Lubelskiem obowiązują do jutra, czyli do 22 czerwca, do godziny 8 rano. Bądźcie ostrożni.

0: damy im skończyć.
1: O, tylko ja.
0: O, ależ teraz, to ładne jest. Tak. 10 minut pozostało do godziny 22. Direks napisał, że ja w swoim bagażniku mam teraz 8 ton nowiuteńkich damskich butów.
2: No proszę.
0: Sporo tych butów, 8
2: sporo,
0: ton.
2: Sporo, sporo, rzeczywiście. Ciekawy asortyment.
0: Tak jest. No można wozić płyn, można wozić benzynę.
2: Buty, można
0: wozić
2: flaczki, tak jak nasz słuchacz coś tam mówił.
0: Z tymi flaczkami powiem ci, że też ja nie jadam, ale zgłodniałem.
2: A widzisz, na samą jednak. Ach. O tej porze? No jak
0: o tej
2: to?
0: Porze? No jak to? 9,5 minuty do 22, czas na wiadomości drogowe. Kuba Domoracki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od województwa dolnośląskiego i autostrady A4. Wieści od państwa, słuchamy.
4: Jeżeli chodzi o sytuację na wysokości Chojnowa, to autostrada jest przyblokowana ze względu na warunki atmosferyczne, ponieważ z pól zlatuje woda, tam jest ostra nawałnica i wszystko dosłownie pływa. I z autostrady zrobiła się jedna wielka rzeka.
2: Dziękujemy za to ostrzeżenie, a spore problemy utrzymują się także na fragmencie przygranicznym A4 na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Tutaj także właściwie mamy no nie blokadę, ale mamy korek, no a trudne warunki w wielu miejscach na Dolnym Śląsku panują i o tym także informują państwo zza kierownicy. Słuchamy.
5: Cześć, tu Grzesiek z Zielonego Dastera. Aktualizacja co do drogi 364. Tam było niestety powalone drzewo. Strażacy usunęli przeszkody. Już w tej chwili ruch się odbywa normalnie. Pozdrawiam szerokości wszystkim.
2: Dziękujemy, również pozdrawiamy. A te efekty, to rozumiemy, był padający deszcza. Zatem rzeczywiście w tej chwili w województwie dolnośląskim nieciekawa pogoda i w związku z tym nieciekawe warunki drogowe. Chodziło o trasę wojewódzką tutaj akurat pomiędzy Legnicą a Złotoryją. Ale trudne warunki nie tylko tam. Mamy informację o zdarzeniu drogowym w województwie łódzkim na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Wieluń a Wieruszów na kilometrze 124. Doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia. Ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem i już teraz obserwujemy tam pewne spowolnienia. Na A1 zakończyły się utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Grudziądzem a Lisewem, gdzie doszło do wypadku auta osobowego i motocykla. No mówię, że zakończyły się utrudnienia, to jest taka półprawda, bo rzeczywiście po tym wypadku już śladu nie ma, ale jest tam remont. I na fragmencie kilkukilometrowym, mniej więcej 6-kilometrowym, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i także wolniej jedzie się, zwłaszcza w kierunku Łodzi.

0: Jeszcze jedna informacja z województwa mazowieckiego. Na drodze krajowej nr 7 cały czas obserwujemy takie niewielkie punktowe, ale jednak korki pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: To jeszcze małe uzupełnienie do wiadomości drogowych. Bardzo poważny wypadek na drodze 957 w miejscowości Skawica. 5 osób poszkodowanych. Trwa akcja ratownicza z oddziałem lotniczego pogotowia ratunkowego. Zderzyły się 2 samochody osobowe. Pozdrawia Włodek z X4. 957 w Skawicy. 5 osób niestety poszkodowanych. Trwa akcja ratownicza. Oby tych wypadków było dzisiaj jak najmniej. A my będziemy się powoli żegnać. Chciałem Państwu podziękować za to, że byliście z nami. Chciałem podziękować mojej ekipie, Wiktorowi Sudyce za realizację, Kubie Domorockiemu za to, że pilnował tego, co na drogach i dzielił się z Państwem tymi informacjami co 20 minut. Ja zapraszam za tydzień na kolejne Na Luzie w dobrą stronę, a teraz życzę dobrej nocy, szerokiej drogi. Kuba Hanak.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

walk away. And girl, it looks so pretty to me, like it always did.

subscribe.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.